Przyszłość jest coraz bliżej, już prawie nadeszła, a razem z nią przychodzi strach. Nie bój się Boga, kochanie, nawet jeśli Go nie ma. Bóg czy szatan, nieważne, żaden strach to poemat, jest temat.

Niby powietrza pełno, ale duszno tu. Ta atmosfera gęsta, tyle ciasnych głów. Próbuję szukać wyjścia, ale wszędzie mur. Tam nie ma recepty na to, mówi w fartuch odziana postać.

0: magazyn Antyradia.
1: Lepiej mieć niż głodować. Do takiego wniosku doszła ponad 1/4 Polaków. Mają teraz większe zapasy żywności niż jeszcze 2-3 lata temu. O szczegółach Karolina Łuczak z Providenta.
2: Według badania Barometr Providenta ponad 1/4 Polaków stara się dziś mieć w domu większe zapasy żywności niż 2-3 lata temu. Jednocześnie niemal co trzeciemu gospodarstwu zgromadzone produkty wystarczyłyby najwyżej na tydzień. Jak wynika z badania, ostatnie lata skłoniły część społeczeństwa do lepszego przygotowywania się na nieprzewidziane sytuacje. Nie oznacza to jednak masowego gromadzenia żywności. Polacy opowiadają się przede wszystkim za rozsądnym zapasem dopasowanym do potrzeb gospodarstwa. W ciągu ostatnich 2-3 lat podejście do przechowywania zapasów żywności nie zmieniło się u blisko 50% Polaków. Jednocześnie 30% stara się obecnie mieć większe zapasy, w tym 11% zdecydowanie większe. W przeciwnym kierunku poszło łącznie 10% badanych. 7% ograniczyło zapasy, a 3% zmniejszyło je zdecydowanie. Dane pokazują więc umiarkowane przesunięcie w stronę większego zabezpieczenia gospodarstw domowych, a nie powszechne, gwałtowne gromadzenie produktów. Wyraźne granice pojawiają się między grupami wiekowymi. Wśród osób mających co najmniej 65 lat ponad 50% posiada zapasy wystarczające na okres dłuższy niż 2 tygodnie, w tym 28% na ponad miesiąc. W grupie 25-34 lata zapasem na dłużej niż 2 tygodnie dysponuje 28% badanych. Starsze gospodarstwa wydają się zatem lepiej zabezpieczone pod względem ilości żywności, a nawet jeśli rzadziej niż młodsze deklarują, że w ostatnich latach zwiększyły swoje zapasy. To sugeruje, że znaczenie ma nie tylko obecna zmiana zachowania, ale również utrwalone przez lata zwyczaje. Gdyby przez pewien czas nie było możliwości zrobienia większych zakupów spożywczych, zapasy 7,5% gospodarstw domowych wystarczyłyby na mniej niż 3 dni, a kolejnych 25% na okres od 3 dni do tygodnia. Oznacza to, że niemal co trzecie gospodarstwo posiada żywność wystarczającą najwyżej na tydzień. Spośród analizowanych zjawisk najsilniej na podejście Polaków do zapasów przechowywania żywności i robienia przetworów wpływają rosnące ceny. Bardzo duży lub duży wpływ wskazuje 44% respondentów, a jedynie 8,7% uważa, że wzrost cen nie ma żadnego wpływu na ich zachowania. Podobnie oceniane są obawy dotyczące jakości żywności. Co najmniej umiarkowany wpływ tego czynnika deklaruje 70% Polaków, a duży lub bardzo duży 40%. Niestabilna sytuacja na świecie oddziałuje co najmniej umiarkowanie na 65% respondentów. Ekstremalne zjawiska pogodowe i słabsze zbiory na 62%, a ogólne poczucie niepewności co do przyszłości na blisko 62%. Niepewność dotycząca dostępności niektórych produktów ma przynajmniej umiarkowany wpływ na 60% badanych. Natomiast zmieniające się pochodzenie produktów dostępnych w sklepach również na 60%. Wyniki pokazują, że podejście do zapasów nie wynika z jednego źródła obaw. Największe znaczenie mają kwestie ekonomiczne, przede wszystkim poziom i zmienność cen. Ale decyzje konsumentów kształtują również jakość produktów, sytuacja międzynarodowa, pogoda i poczucie niepewności. Co ważne, w przypadku większości czynników najczęściej wypieraną odpowiedzią jest wpływ umiarkowany. Postawy Polaków pokazują szerokie poparcie dla rozsądnego zabezpieczenia gospodarstwa domowego. Aż 82% badanych zgadza się, że warto mieć w domu zapas podstawowej żywności na nieprzewidziane sytuacje, przy czym ponad 1/3 zgadza się z tym zdecydowanie. O praktycznym podejściu do bezpieczeństwa świadczy również to, że blisko 82% Polaków uważa, że warto wiedzieć, jak przygotowywać posiłki z produktów niewymagających chłodzenia. Domowe przetwory zwiększają poczucie bezpieczeństwa gospodarstw domowych według 73% Polaków. Nie zgadza się z tym 5%, a 20%, blisko 1%, zajmuje stanowisko neutralne. Wynik potwierdza, że przetwory są postrzegane nie tylko jako tradycja lub hobby, lecz także jako jeden z elementów domowej samowystarczalności. Polacy podchodzą do bezpieczeństwa życiowego i żywnościowego pragmatycznie. Chcą mieć w domu podstawowy zapas i wiedzieć, jak poradzić sobie w nieprzewidzianej sytuacji, ale jednocześnie dostrzegają, że kupowanie nadmiernych ilości może prowadzić do marnowania żywności, z czym zgadza się 44% ankietowanych w naszym badaniu. Najważniejsze jest więc nie to, by zgromadzić jak najwięcej, lecz by dobrze zaplanować zapasy, dopasować je do potrzeb i regularnie kontrolować ich wykorzystanie.
1: Dziękuję za rozmowę. Moim gościem była Karolina Łuczak z Providenta.
0: Cała prawda i wiesz wszystko.
1: Praca szuka człowieka. Komenda Stołeczna Policji ogłasza specjalny nabór do Wydziału Ruchu Drogowego.
3: Dziś odwiedzamy dosyć nietypowe miejsce, bo znajdujemy się w Komendzie Stołecznej Policji, ale w Wydziale Doboru. A to wszystko z okazji kierunku drogówka. Ja rozmawiam z podinspektor Ewą Szymańską o tym, że potrzebujemy ludzi.
4: Trwa dobór Komendy Stołecznej Policji zarówno w Wydziale Ruchu Drogowego, jak i w komendach powiatowych i ościennych Komendy Stołecznej Policji. Policjanci ruchu drogowego każdego dnia czuwają nad bezpieczeństwem kierowców, pieszych, rowerzystów.
3: A kto w ogóle może zostać takim policjantem na naszych drogach?
4: Musi spełniać przede wszystkim takie wymogi niezbędne, czyli wymogi formalne. Musi mieć prawo jazdy kategorii B, co najmniej wykształcenie średnie, obywatelstwo polskie, niekaralność za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe, korzystać z pełni praw publicznych, jak również zdolność mieć fizyczną i psychiczną do służby oraz nieposzlakowaną opinię.
3: To takie formalne wymagania, ale jak właściwie wygląda praca policjanta w Wydziale Drogowym? Kto może nim zostać? Kto ma predyspozycje?
4: Predyspozycje, no właśnie, i tu jest mile widziane. Prawo jazdy kategorii A, znajomość na przykład języka angielskiego w stopniu komunikatywnym. Wiemy, że teraz język angielski jest bardzo takim językiem wszechstronnym. W każdym kraju możemy się porozumieć, w tym i w naszej Polsce. Tytuł zawodowy technika, na przykład mechanika. Poszukujemy osób chętnych do pracy w Wydziale Ruchu Drogowego, ale takie osoby, które będą się spełniały zawodowo, które będą miały też te właśnie predyspozycje, będą wiedziały, że to jest służba dla państwa, dla mieszkańców Warszawy, że będą dbać o to bezpieczeństwo na ulicach. Dbamy o to, żeby nie dochodziło do wykroczeń w ruchu drogowym. Kierujemy również ruchem drogowym, kiedy światło jest po prostu wyłączone na skrzyżowaniu. Nasi policjanci biorą również udział w działaniach takich profilaktycznych. Mówimy młodym ludziom, jak postępować, bezpiecznie się poruszać na terenie dróg miejskich, tak? Policjanci również ruchu drogowego przeprowadzają testy na kartę rowerową. Więc to są równe takie działania nie tylko na mieście, tak? Ale również w miasteczkach ruchu drogowego.
3: To chyba muszą być też tacy ludzie, którzy po prostu lubią samochody, lubią ruch drogowy.
4: No na pewno muszą być to też pasjonaci, ale wiemy też, że czasami niektórzy mają predyspozycje, a nie mają możliwości w tej chwili, żeby na przykład zrobić sobie prawo jazdy, tak? Ale jest to akurat w tym przypadku jest mile widziane, żeby mieć prawo jazdy kategorii A. Po ukończeniu 18 roku życia wiemy, że większość z nas już ma te prawo jazdy, więc mile by było widziane również prawo jazdy kategorii A.
3: Nie pozostaje mi nic innego, jak zapytać o tą drogę formalną. Jak złożyć dokumenty, co w tych dokumentach musi się znaleźć i jak wygląda później ten proces?
4: Pierwszym procesem no to jest złożenie dokumentów u nas w Wydziale Doboru Komendy Stołecznej Policji. Jest to podanie do komendanta stołecznego policji, kwestionariusz osobowy, w którym między innymi wpisujemy wszystkie swoje dane, nasze predyspozycje, jaką szkołę kończyliśmy, więc musimy to potwierdzić dokumentacją, w tym świadectwem ukończenia szkoły średniej bądź wyższej, jak również książeczkę wojskową z pisem, że jest się przeniesionym do rezerwy kategorią zdrowia. Niemniej jednak teraz często młode osoby przynoszą po prostu zaświadczenie i też jest to dobry dokument, który przyjmujemy.
3: Nie warto chyba jednak zwlekać, bo widzę, że zainteresowanie służbą jest spore. Jak wchodziłem tutaj do budynku, poczekalnia była pełna.
4: Tak, zainteresowanie jest spore. Niemniej jednak osoby, które mają właśnie takie wyjątkowe predyspozycje, my weryfikujemy ten proces kwalifikacji tymi dokumentami, jakimi osoby nam przedstawiają. Więc warto jest zgłosić się do nas jak najwcześniej. Później będą przyjęcia 17 listopada, będą przyjęcia. Niemniej jednak każdego dnia przyjmujemy dokumenty. Dokumenty można złożyć do nas bezpośrednio do Wydziału Doboru Komendy Stołecznej Policji, bądź przez EPUA można, albo w komendach rejonowych czy powiatowych, jak również Oddziale Prewencji Policji w Warszawie.
1: Materiał przygotował Piotr Lędzion.
0: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
1: Wytchnienie, sztuka troski to nowy, pilotażowy cykl edukacyjny, jaki dla dorosłych proponuje Zamek Królewski na Wawelu. Uczestnicy zajęć będą uważnie i bez pośpiechu przyglądać się dziełom sztuki.
5: Propozycja edukacyjna Zamku Królewskiego na Wawelu, Wytchnienie, sztuka troski, to faktycznie pilotażowy program edukacyjny, który zaprasza do tego, żeby w taki nieskrępowany, swobodny sposób przyjrzeć się sobie, zatrzymać się i w tych okolicznościach niezwykłego dziedzictwa wawelskiego dać sobie wytchnienie. Piotr Szewczyk, kierownik działu edukacji Zamku Królewskiego na Wawelu. Dać sobie czas na to, żeby pobyć ze sobą, przyjrzeć się swoim emocjom, ale przyjrzeć się swoim emocjom w niezwykłych okolicznościach właśnie historycznego dziedzictwa Zamku Królewskiego na Wawelu.
6: A ono sprzyja właśnie takiemu trochę zaglądaniu wewnątrz

0: inaczej. To chciałem powiedzieć, że jak do Was zawsze przychodzę, nawet na krótką konferencję, to gdzieś tam redukuję bieg i faktycznie trochę zwalniam chyba z automatu tempo. Coś, jakiś genius loci musi tutaj na Wawelu być. Fajnie to Pan określił, czas wawelski.
1: Może dlatego, że jesteśmy bliżej nieba na tym wzgórzu wawelskim. Ten czas faktycznie jest inny i my zachęcamy do tego, żeby temu czasu się przyjrzeć, żeby go poczuć, żeby go wewnątrz poczuć, ale nie w samotności, ale w towarzystwie innych osób i w towarzystwie tej energii, dzieł sztuki, historii, wagi tego miejsca.
0: Bo tu każdy kamień mówi do nas.
1: Bo tu każdy kamień do nas mówi, każdy kamień ma jakąś historię, jak każdy z nas ma jakąś historię. Każdy kamień ma jakieś rysy, każdy z nas ma te rysy i te rysy mogą być piękne. I my te piękne rysy w każdym człowieku chcemy dojrzeć, dostrzec, ale chcemy również pokazać, jak ważna jest sztuka w naszym codziennym życiu, jak ważnym miejscem jest Wawel. I że Wawel jest dla każdego. Wawel jest wasz. To też takie hasło naszego dyrektora, który zaprasza na Wawel. Zapraszamy do tego programu osoby dorosłe, które chcą sobie poświęcić czas i chcą poznać trochę historii. Nie trzeba być historykiem sztuki, nie trzeba być historykiem, nie trzeba być artystą. Można przyjść na Wawel, zainspirować się, bo nasza propozycja ma dwa moduły. Ten pierwszy to jest właśnie niepospieszne przebywanie i doświadczanie Wawelu wewnątrz komnat królewskich, naszych wystaw, zbrojowni, skarbca, ale druga część to ta część warsztatowa, gdzie będziemy tworzyć, gdzie te nasze refleksje, te nasze doświadczenia z bycia i przebywania w sztuce, ze sztuką, będziemy przenosić na różnego rodzaju formy artystyczne.
0: To jest innowacyjny sposób zwiedzania. Dlaczego Państwo chcą w ten sposób właśnie trochę przeorientować sposób korzystania? To bardzo takie przyziemne i może nieładne sformułowanie, ale jednak korzystania z zasobów Zamku Królewskiego na Wawelu?
1: My chcemy zaproponować kolejną formę doświadczania tego miejsca. Nie chcemy niczego zmieniać, niczego ograniczać. Chcemy dać kolejną szansę do tego, żeby przyjrzeć się naszej kolekcji, naszemu dziedzictwu w trochę inny sposób, w sposób bardziej uważny, w sposób może bardziej osobisty, tak żeby ten Wawel stał się nie tylko częścią historii naszego dziedzictwa, ale
0: Święta Góra Polaków.
1: Święta Góra Polaków, ale także częścią naszej historii, naszej własnej historii.
0: Powiedział Pan, że ten cykl będzie opierał się na takich dwóch filarach, dwóch modułach, czyli i zwiedzanie, uważne, powolne zwiedzanie i część warsztatowa. To opiszmy każdy z tych modułów trochę. Pan gdzieś tam już nam zajawił, co zwiedzać będziemy, ale z kim, jak będzie wyglądało takie właśnie uważne zwiedzanie, czy nie wiem, gdzieś leżaczki w komnatach się pojawią, czy raczej nie. No i właśnie, co to jest to uważne i powolne zwiedzanie?
1: Ja nie używałbym tutaj słowa zwiedzanie, a używałbym raczej takiego określenia jak doświadczanie. I właściwie mamy na ten cykl, na te cztery spotkania jakiś plan, ale zasadniczo to wszystko będzie wynikało z dynamiki grupy, z tego, w którym miejscu będziemy akurat chcieli się dłużej zatrzymać, o którym z obrazów, o którym z dzieł będziemy chcieli dłużej porozmawiać, w którego miejsca energię będziemy chcieli bardziej doświadczać. Nie ma planu, są założenia, ale to, co się będzie działo, to tak naprawdę, tak jak wspomniałem, to jest wypadkowa dynamiki grupy, która weźmie udział w tym wydarzeniu, w kameralnej grupie, bo przecież maksymalnie 15 osób.
0: Ktoś mógłby powiedzieć, że Zamek Królewski oferuje swoim gościom i swoim gościniom pewną formę terapii.
1: To nie jest terapia. To nie jest jakaś medyczna forma leczenia naszych dusz i naszych emocji. To jest propozycja dania sobie czasu, dania sobie wytchnienia, zatroszczenia się o siebie. To jest zatroszczenia się o siebie, oczywiście, z wykorzystaniem tego, czym jest dobrodziejstwo Wawelu, czyli wspaniałej kolekcji sztuki, wspaniałej historii, dziedzictwa i niezwykłej tożsamości miejsca Świętej Góry Polaków.
0: Tak sobie właśnie myślę pod kątem tej uważności. Mamy Wawel pod nosem i chyba to, co Pan powiedział, zapominamy chyba trochę o tym, że ten Wawel tutaj jest, że jest nasz, że jest dostępny, otwiera się na nas coraz bardziej. Wzięliśmy Wawel chyba trochę za pewnik.
1: Wzięliśmy chyba Wawel za takie miejsce, które no faktycznie jest, stoi, stać będzie.
0: Ale w sferze symbolicznej, bardziej niż tej realnej, namacalnej.
1: Tak, w sferze symbolicznej i może nawet trochę jesteśmy tym Wawelem onieśmieleni, myśląc sobie właśnie o tym, że to jest takie sanktuarium Polaków, a tymczasem to jest miejsce, które żyje, które żyło przez wieki, które było gospodarzem różnych emocji, różnych historii, różnych wydarzeń, ma swoją niezwykłą historię i tą historią chce się dzielić z każdym, kto nas

0: odwiedza, niezależnie od pochodzenia, wieku, możliwości, chce być częścią każdej indywidualnej historii.
1: To mamy już właśnie doświadczanie Wawelu, czyli ten pierwszy z filarów omówiony. Drugi filar, sekcja warsztatowa.
0: Sekcja warsztatowa, tak jak wspomniałem, propozycja czterech różnych warsztatów. Będziemy pracowali w naszej pracowni warsztatowej, tutaj do naszego działu edukacji. Te formy będą również bardzo różne, one będą manualne, z jednej strony będą rysunkowe. No też dużo się będzie działo, ale też mówię, będzie wszystko zależało od tego, jak ta praca będzie wyglądała. Nie będziemy na pewno proponowali niczego, co przerasta czyjeś możliwości. Ja powiedziałem, to też nie trzeba być artystą, nie trzeba być wybitnym twórcą, rzeźbiarzem, malarzem. Wystarczy mieć chęć tego, żeby spróbować na podstawie doświadczenia Wawelu, naszych komnat królewskich, naszych przestrzeni, naszych dzieł sztuki, dać się ponieść i stworzyć coś swojego.
1: Kto te warsztaty, kto te zajęcia prowadził będzie?
0: Podobnie jak te części związane z doświadczaniem naszej kolekcji, naszych tras zwiedzania, to będzie pani Barbara Łebkowska.
1: To powiedzmy o czasie. Mówiliśmy pilotaż. Mamy zajęcia w połowie września. Generalnie te zajęcia odbywają się w sobotę, ale przez dwa miesiące.
0: Przez dwa miesiące ta pierwsza pilotażowa, ten pierwszy pilotażowy cykl faktycznie wrzesień, październik. Natomiast wiemy już dzisiaj po tym zainteresowaniu, które mamy zapisami, że będą na pewno kolejne edycje, do których będziemy zapraszali kolejnych uczestników.
1: Czy jest tak, że państwo celują z tymi zajęciami do nas, mieszkanek i mieszkańców, czy bardziej do turystów, chcąc im Wawel pokazać z tej właśnie nieoczywistej strony i możliwości doświadczania nieoczywistego Wawelu? Kto jest waszą grupą docelową?
0: No, grupą docelową są osoby dorosłe. A czy to jest turysta, czy to jest mieszkaniec Krakowa, czy to jest ktoś, kto przyjedzie do nas gdzieś tu z okolic krakowskich, aglomeracji krakowskiej, to właściwie dla nas jest bez znaczenia.
1: Skąd pomysł na taką akcję, na taką formę doświadczania Zamku Królewskiego? Czy to gdzieś przyszło z zagranicy? Jest to jakaś moda? Czy państwo sami poszukują właśnie jakichś takich metod, żeby zachęcić do przeformułowania właśnie sposobu odbierania tej sztuki, otaczania się sztuką, doświadczania jej? To doświadczanie będzie nam się powtarzało. Ja przepraszam, że to się tak powtarza. Doświadczanie. No ale no, na tym to się w końcu skupia.
0: Na Zamku Królewskim na Wawelu mamy taką filozofię edukacji, że to jest budowanie relacji. I budując te relacje z naszymi odbiorcami, z naszymi gośćmi, bardzo często rozmawiamy o tym, jakie mają oczekiwania wobec nas. Czym chcieliby się zająć na Wawelu? Jak chcieliby ten Wawel przeżywać? I taka forma doświadczenia właśnie bardzo powolnego, spokojnego, wytchnieniowego, uważnego, to jest jedna z propozycji, która wypłynęła w trakcie takich diagnoz, takich rozmów, które płynęły do nas od naszych odbiorców, od naszych gości w trakcie bardzo różnych zajęć. Zarówno od rodziców, którzy przyprowadzają do nas swoje pociechy, dzieci na zajęcia, słyszymy, zróbcie coś może dla nas dorosłych, żebyśmy mogli my zwolnić, żebyśmy mogli my wreszcie podoświadczać tego miejsca, a z drugiej strony słyszymy to od młodych ludzi, od młodzieży, która uczestniczy w różnego rodzaju projektach edukacyjnych, że też chcielibyśmy taki po prostu przestrzeń, żeby przejść przez Wawel niepospiesznie.
1: No i nie w sposób też wspomnieć, że to nie jedyna innowacja edukacyjna na Zamku Królewskim na Wawelu, bo państwo edukują w bardzo różny sposób, bardzo szerokie kręgi osób, od wspomnianych dzieci, młodzieży, dorosłych, aż po osoby ze specjalnymi potrzebami, po seniorów na przykład z demencją.
0: Tak, wachlarz naszych działań jest bardzo szeroki i oczywiście mamy całą paletę wydarzeń i propozycji edukacyjnych dla osób ze specjalnymi potrzebami, ale mamy też te wydarzenia i propozycje dla osób, które po prostu chcą do nas przyjść na Wawel.
1: W którą stronę idzie ta edukacja muzealna? Czy tak jak rozmawiamy, w stronę uważności, gdzieś przyhamowania tempa zwiedzania, doświadczania i przeżywania, w stronę warsztatową czy w stronę immersyjną? Teraz odnoszę wrażenie, że wszystko jest immersyjne.
0: Ona w każdą z tą stron idzie, ale najważniejszy jest proces, bo edukacja to jest proces i idzie w kierunku budowania relacji. My chcemy zbudować relacje.
1: A wychowywać też? Czy Wawel chce wychowywać świadomego odbiorcę, osobę przeżywającą sztukę?
0: Ale budowanie relacji jest też o wychowywaniu, bo pokazujemy pewne wzorce, pokazujemy rodzaje zachowań, możliwości, pokazujemy to, jak można przeżywać sztukę, jak ze sztuki można czerpać. To jest właśnie relacja.
1: Z Krakowa dla Antyradia Kuba Kusy.
2: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
3: Ból głowy, który uniemożliwia normalne funkcjonowanie. Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej będzie rozprawiał się z przewlekłą migreną. Ruszy nowoczesny, refundowany przez NFZ program lekowy. O szczegółach mówi Anna Szafrańska, rzeczniczka szpitala.
4: Bardzo ważna informacja dla pacjentów. Od 1 października bieżącego roku nasza placówka rozpoczyna realizację nowoczesnego, refundowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia programu lekowego profilaktyczne leczenie chorych na migrenę przewlekłą. Jak podkreśla Joanna Lachowska, lekarz, kierownik oddziału neurologicznego z pododdziałem udarowym Szpitala Wojewódzkiego, przewlekła migrena negatywnie wpływa na codzienne życie pacjentów, dlatego cieszymy się, że możemy zaoferować im dostęp do nowoczesnych metod profilaktycznego leczenia, które dla osób, które spełnią kryteria tego programu, są finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Ten program to jest realna szansa na ograniczenie liczby dni bólem i poprawę jakości życia u tych osób, u których dotychczasowe leczenie nie przyniosło oczekiwanych rezultatów. W ramach tej nowej terapii pacjenci mogą skorzystać z nowoczesnych form, takich jak podawanie toksyny botulinowej typu A lub nowoczesnych przeciwciał monoklonalnych anty-CGRP. Do programu leczenia migreny przewlekłej, i to jest ważne, mogą zostać zakwalifikowane osoby, u których ból głowy występuje przez co najmniej 15 dni w miesiącu, w tym przez minimum 8 dni ma charakter migrenowy, a taki stan utrzymuje się przez co najmniej 3 miesiące. Ważnym kryterium jest również wcześniejsze leczenie profilaktyczne. Pacjent powinien mieć za sobą co najmniej 2 nieskuteczne próby leczenia doustnego stosowanego w celu zapobiegania napadom migreny. Brak skuteczności leczenia lub wystąpienia działań niepożądanych powinny być potwierdzone w dokumentacji medycznej. Proces kwalifikacji do programu w naszej placówce rozpoczyna się od uzyskania ważnego skierowania do poradni neurologicznej. Skierowanie może wystawić lekarz podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarz rodzinny lub inny lekarz specjalista posiadający umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Następnie ze skierowaniem należy zarejestrować się w poradni neurologicznej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej i umówić wizytę konsultacyjną, podczas której neurolog oceni stan zdrowia pacjenta oraz przeanalizuje dotychczasowy sposób leczenia migreny. Na tą wizytę, i tutaj apelujemy do pacjentów, warto zabrać całą dostępną, posiadaną dokumentację medyczną dotyczącą wcześniejszego leczenia, w szczególności informacje o stosowanych lekach, czasie ich przyjmowania, ich skuteczności oraz ewentualnych działaniach niepożądanych. Bardzo pomocny będzie również prowadzony przez pacjenta dzienniczek bólów głowy, który pozwoli określić częstotliwość występowania bólu oraz jego charakter.
3: By wziąć udział w kwalifikacji, trzeba mieć ważne skierowanie do poradni neurologicznej. Dla Antyradia Paulina Kozioł.

0: najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi.
1: Twój świat pełen jest chaosu i zakłóceń. Dlatego w Antyradiu stworzyliśmy unikalną technologię najczystszych intencji, rozrywki i dźwięków, zwaną Hi-Fi, którą codziennie w godzinach porannych prezentują Sandra Hajduk i Michał Figurski. Hi-Fi. Najczystsze brzmienie poranka. Codziennie w Antyradiu. Dla wszystkich radiofili.
0: Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: A ty wiesz, że takiej zdrawki jeszcze nie było?
5: Pokaż.
4: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
5: A ile tych linii?
4: Giga.
5: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrawka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
1: Po reklamie.
0: Gwiazdy rocka w Antyradiu. The Offspring.

0: Kulturalny magazyn Antyradia.
1: Ogólnopolska akcja bicia rekordów pierwszej pomocy, organizowana przez Fundację WOŚP, odbędzie się 16 października w ramach Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca. Ta akcja będzie też odbywała się w Pszczynie, o czym opowie mój gość Marta Skorupka-Wózik, szefowa pszczyńskiego sztabu. Cześć, witam cię serdecznie.
2: Cześć, dzień dobry.
1: No to powiedz proszę w takim razie, jak to w Pszczynie będzie wyglądało?
2: My organizujemy jako sztab 7194 po raz trzeci tę akcję w Pszczynie. Co roku odbywa się ona na pszczyńskim rynku, gdzie możemy zgromadzić większą ilość osób, ponieważ chcemy co roku bić ten własny też rekord naszych uczestników w resuscytacji krążeniowo-oddechowej.
1: Czyli każdy, kto na przykład z ulicy zobaczy, że taka akcja się odbywa, może wziąć w niej udział, dołączyć.
2: Tak, jak najbardziej. My wysyłamy zaproszenia do szkół na terenie gminy Pszczyny, szkół powiatowych, ponieważ to są i uczniowie z podstawówki, jak i szkół ponadpodstawowych. Zapraszamy ich, zbieramy takie zgłoszenia, ale oczywiście każda osoba, która znajduje się tego dnia na rynku, może wejść i zobaczyć, jak to wygląda oraz spróbować resuscytacji na fantomach przygotowanych.
1: Czyli to was wyróżnia, bo wydaje mi się, że takie akcje głównie są organizowane na przykład w budynkach, w szkołach, czyli biorą w nich udział tylko dzieci, a tutaj przypadkowe osoby mogą uczestniczyć.
2: Tak, jak najbardziej. My absolutnie tutaj nie robimy jakichś restrykcji dotyczących tego, kto może w tym wziąć udział. Zdarzają się osoby, które obserwują, nie mają gdzieś odwagi podejść, ale gdy są zachęcone, to wtedy mają okazję spróbować. Tym bardziej, że przy każdym fantomie, który jest rozstawiony na pszczyńskim rynku, a tych fantomów nie tylko mamy różnych wielkości, ponieważ mamy fantomy imitujące osoby dorosłe, mamy fantomy dziecięce, niemowlęce, w zeszłym roku mieliśmy też fantom psa, wtedy mogą spróbować swoich sił i przekonać się, że to wcale nie jest takie straszne i troszeczkę otworzyć się też na spróbowanie tej udzielania pierwszej pomocy.
1: Ile tych wszystkich fantomów będzie na rynku pszczyńskim? Czy cały rynek zostanie nimi wypełniony? Jak to będzie wyglądało?
2: Na ten moment bardzo ciężko jest mi powiedzieć, ponieważ cały czas zgłaszają się do nas służby, które chcą nam towarzyszyć w tym dniu. Zaproszenie zostało wysłane do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie, do Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie, ale także do jednostek OSP, które nas co roku wspierają i przywożąc te fantomy. W zeszłym roku, o ile się nie mylę, mieliśmy ich około 25.
1: Mhm. Czyli potem osoby się po prostu zmieniają po
2: tak,
1: kolei.
2: Jak najbardziej. One są ustawione w rzędzie, te fantomy. Przy każdym z nich jest jedna osoba udzielająca instruktażu, pilnująca tego, żeby ten masaż serca został poprawnie wykonany. I za tymi fantomami ustawiają się kolejki uczestników i oni po prostu po minucie, po dwóch, my tam odliczamy, zmieniają się, wiadomo, żeby też nie stracić za bardzo siły.
1: A kto jakby czuwa nad tym, żeby te osoby poprawnie wykonywały właśnie tą resuscytację?
2: Ogólnopolska akcja bicia rekordów RKO zaczyna się o godzinie 12 i trwa przez pół godziny do godziny 12:30. U nas jest tak, że o godzinie 11:30 jest prowadzona prelekcja przez ratownika medycznego pana Sebastiana Markiewicza z grupy ratowniczej HKR w Pszczynie, który mówi właśnie o tym, w jaki sposób ta resuscytacja powinna zostać poprawnie wykonana i ile tych uciśnień powinno być, a dopiero później są ustawiani uczestnicy przy fantomach i przy tych fantomach znajdują się policjanci, strażacy ochotnicy. W zeszłym roku wzięła również w tym grupa harcerska udział i uczniowie klasy mundurowej.
1: Czyli angażują się też osoby tutaj lokalnie, żeby jak najwięcej tych osób poprawnie mogło wykonać i w ogóle wykonać tą resuscytację na fantomach.
2: Tak, jak najbardziej. Jednak praktyka od osób, które są w tym najlepiej przeszkolone, jest myślę najbardziej wartościowa dla małych i dużych uczestników tej akcji.
1: W ubiegłym roku w tej akcji w całej Polsce wzięło udział ponad 170 tysięcy osób. W Pszczynie to było 500 osób.
2: Tak.
1: Idziecie po rekord?
2: No mam taką nadzieję. Chciałabym bardzo, żeby było nas jeszcze więcej. Myślę, że jest na to szansa, ponieważ mamy jeszcze troszeczkę czasu do tej akcji, a liczba uczestników, zadeklarowanych uczestników cały czas rośnie.
1: Ale rozumiem, że nie trzeba się zapisywać. Tak, można wcześniej się zadeklarować, ale każdy może wziąć udział.
2: Tak, jak najbardziej. Deklarują nam się uczniowie szkół razem ze swoimi opiekunami, ale tak naprawdę każda osoba, która będzie w tym momencie na mieście, na rynku, może podejść i wziąć w tym udział. My jak najbardziej zachęcamy do tego.
1: Jaki jest główny cel tej akcji? Czy to jest takie właśnie oswajanie się z tą pierwszą pomocą?
2: Głównym takim celem, który założyła sobie też Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, to jest promowanie nie tylko nauki pierwszej pomocy, ale także uświadamianie, jak ważna jest szybka reakcja w momencie takiego ciężkiego zdarzenia. Jak szybko świadkowie zdarzenia powinni zareagować, żeby faktycznie komuś pomóc.
1: Czyli takie przełamywanie barier tych psychologicznych, takich, żeby się przełamać. Może jak coś powtarzam, to potem jak faktycznie w realnym życiu tego doświadczę, to od razu zadziałam.
2: Myślę, że tak, że to na zasadzie wpojenia sobie pewnych zasad, jak powinniśmy się zachować i choćby to, że samo wezwanie pomocy, chwycenie za telefon, wykonanie odpowiedniego numeru już jest udzieleniem pomocy, że nie ma się czego bać i nie powinniśmy odwracać wzroku od osoby, która tej pomocy potrzebuje, bo nigdy nie wiemy, kiedy sami w niej będziemy.
1: To powiedz proszę tak krok po kroku, jak tej pomocy, pierwszej pomocy udzielić?
2: Na początku powinniśmy zobaczyć, czy miejsce, w którym to zdarzenie się wydarzyło, czy jest bezpiecznie, czy my jesteśmy bezpieczni, bo dla nas najważniejsze jest też nasze bezpieczeństwo. Następnie powinniśmy rozejrzeć się też za osobą, która mogłaby nam w tym pomóc i wydać mu polecenie. Złap za telefon, wykonaj odpowiedni numer, bądź tutaj, pilnuj. Następnie powinniśmy sprawdzić funkcje życiowe osoby, w zależności od tego, jaka to jest sytuacja. Tak, nie wiem, czy to byłby wypadek komunikacyjny, czy jakieś losowe omdlenie na ulicy, ale wtedy powinniśmy po prostu zadbać o własne i osoby poszkodowane i bezpieczeństwo, sprawdzić jej funkcje życiowe i jeżeli jest taka potrzeba, że ta osoba nie oddycha, powinniśmy wykonać masaż serca. Teraz już nie ma tak, że powinniśmy wykonywać 30 odciśnień na 2 wdechy. Wystarczy, że wykonujemy po prostu masaż serca.
1: To się jakiś czas temu zmieniło, prawda? Że
2: tak.
1: I też jakby ktoś, kto nie chce na przykład wykonywać wdechów, nie musi tego robić,
2: nie,
1: tak?
2: Absolutnie. Mamy dbać o własne bezpieczeństwo. Możemy nie wiedzieć, kim ta osoba poszkodowana jest. Wiadomo, że jeżeli jest to nasza bliska osoba, wtedy nie mamy też takich zahamowań. Wiemy, czy na coś choruje, czy możemy sami na tym ucierpieć. Jeżeli jest to osoba postronna, to absolutnie nie musimy tego wykonywać. Jeszcze tak myślę i pamiętam, że to zawsze jest gdzieś bardzo mocno podkreślane i sama już teraz też jestem tak przygotowana, aby nosić ze sobą zawsze rękawiczki jednorazowe, żeby z tego po prostu ani rusz.
1: No właśnie, bo nie wiemy nigdy, kiedy ta pomoc będzie potrzebna. Jak zatem wykonywać poprawnie te uciśnięcia?
2: Przede wszystkim najważniejsza jest nasza postawa. My musimy być stabilnie. Osoba, której udzielamy pomocy RKO, czyli resuscytacji krążeniowo-oddechowej, powinna leżeć płasko, jego głowa powinna być odchylona lekko do tyłu, żeby te drogi oddechowe były drożne, a my w uklęku prostym powinniśmy skrzyżować dłonie. Ciężko jest mi to pisać, tak? Najlepiej jest to pokazać. Skrzyżować te dłonie i naszą dolną częścią jakby dłoni na wysokości mostka. Ja zawsze mówię, że w rytm Bee Geesów należy po prostu uciskać i gdzieś tam z tyłu głowy mieć tą piosenkę Stay Alive, że ona po prostu nam już gdzieś tam w głowie nadaje ten rytm uciśnień, ponieważ one powinny być mocne. Nie powinniśmy się bać tego, że skrzywdzimy osobę, której udzielamy pomoc, bo lepiej połamać te żebra, gdzieś uszkodzić te kości, aniżeli nie pomóc jej wrócić do prawidłowego oddechu.
1: Czyli już nie liczymy 30, tylko śpiewamy.
2: Najlepiej. I wtedy możemy uciskać do momentu, aż ktoś przejmie od nas poszkodowanego.
1: Tak sobie żartujemy, ale najważniejsze, żeby zareagować, prawda? Żeby tą pomoc podjąć, a nie czekać. To się tak chyba mówi, właśnie ta odpowiedzialność społeczna, że zrzuca się na kogoś innego, a ja nie zareaguję, bo pewnie już ktoś inny zareagował.
2: Tak, odwrócenie wzroku myślę, że jest chyba najgorszym momentem, który każdego z nas mógłby spotkać. I ciężko jest nam też tak gdybać, co by było, gdyby mnie to spotkało, albo co by było, gdybym był świadkiem danego wydarzenia, bo myślę, że tu bardzo działa adrenalina też.
1: W takich sytuacjach na pewno. Możemy sobie w głowie gdzieś tam ułożyć scenariusz, jak się zachowamy, a potem zupełnie wszystko pójdzie inaczej.
2: Dokładnie tak, może stchórzymy, chociaż mam nadzieję, że nasza świadomość społeczna jest teraz coraz większa, o czym świadczą te sytuacje, kiedy pierwszej pomocy udzielają dzieci. I myślę, że to oni powinni być dla nas teraz takim przykładem, że jeżeli dziecko kilkuletnie potrafi wezwać to pogotowie, potrafi wezwać służbę i udzielić pierwszej pomocy, no to ja nie potrafię.
1: No i właśnie temu służą takie akcje, jak to bicie rekordów pierwszej pomocy, żeby jak najwięcej osób to przećwiczyło po prostu.
2: Tak, zdecydowanie, że nie ma się czego bać. To faktycznie nie jest łatwe pod takim kątem, że trzeba użyć dużo siły. Trzeba jednak mocno zaprzeć się swoim ciężarem własnego ciała, ale samo udzielanie pierwszej pomocy jest dziecinnie proste.
1: Chciałam jeszcze zapytać o te fantomy, bo będą różne. Inaczej udziela się pierwszej pomocy człowiekowi dorosłemu, inaczej niemowlakowi, inaczej jeszcze jakiemuś zwierzątku, psu na przykład. Czyli będzie można różne te opcje przećwiczyć. wykorzystać.
2: Tak, jak najbardziej. My nie robimy w ten sposób, że uczestnik jest przydzielony jakby do jednego fantomu, tylko w momencie, kiedy skończy ćwiczenie RKO na fantomie, powiedzmy, osoby dorosłej, może zmienić kolejkę i podejść do fantomu dziecięcego albo niemowlęcego.
1: A jak długo będzie trwała ta akcja? Zaczynacie w południe i jak długo, czasowo, tak, ile godzin planujecie na to przeznaczyć?
2: To jest tylko pół godziny.
1: Okej.
2: Tak, w czasie od 12 do godziny 12:30 musi po prostu jak największa ilość osób jednocześnie uciskać fantomy.
1: Dla Antyradia Paulina Kozioł.
0: Cała prawda. Antyradia.
3: Ceny OC poszły w górę. We wrześniu trzeba było zapłacić o 29 zł więcej niż w sierpniu. To największa podwyżka od 2 lat. O szczegółach Maja Raczyńska z rankomat.pl.
4: Po wakacyjnym dołku ceny OC gwałtownie odbiły i we wrześniu kierowcy płacili przeciętnie 653 zł, czyli o 29 zł więcej niż miesiąc wcześniej. To duży wzrost. Takiego wzrostu nie było od ponad 2 lat. Dane branżowe wskazują już od jakiegoś czasu na rosnące koszty szkód. W związku z tym możemy domniemywać, że wrześniowa podwyżka jest początkiem większego trendu. Najdroższym miastem był we wrześniu Gdańsk, 877 zł i Wrocław, a najtaniej było w Opolu, 639 zł. Różnica między skrajnymi miastami wzrosła do 238 zł, a aż 6 miast wojewódzkich przekroczyło próg 800 zł za polisę OC. Zestawienie danych analizowanych przez Rankomat we wrześniu pokazuje wyraźny podział między dużymi miastami a resztą kraju. Ta różnica jest odczuwalna. Na przykład kierowca z Poznania płaci za OC przeciętnie o 178 zł więcej niż wynosi mediana dla całego województwa wielkopolskiego. Najmniejszy dystans między stolicą województwa a regionem odnotowano w Opolu. Ponad 100 zł różnicy można zaobserwować na przykład we Wrocławiu, w Bydgoszczy, Szczecinie, Gdańsku i Białymstoku.
3: Dziękuję za rozmowę. Moim gościem była Maja Raczyńska z rankomat.pl.
0: Cała prawda. Antyradia.
1: Jak wam się żyje? O to będzie pytać mieszkańców Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia. O szczegółach badania opowie Michał Nowak z GZM-u.
5: Chcemy przeprowadzić badania jakości życia w metropolii. Tego rodzaju badania jeszcze nie prowadzono na terenie GZM-u, a jest to powszechna praktyka. Tego rodzaju badania prowadzi się w dużych ośrodkach miejskich, w Warszawie, w Krakowie, w Gdyni. Są to często badania cykliczne, co jakiś czas powtarzane. My pierwszy raz do takiego badania przystępujemy. Docelowo chcemy przebadać około 2,5 tysiąca osób. Badanie będzie zawierało dokładnie 24 pytania, z czego większość będzie miała charakter zamknięty. Jedno pytanie będzie otwarte i spektrum tematyczne tych pytań będzie bardzo szerokie, to znaczy i transport, i mobilność, klimat i środowisko, przestrzeń publiczna, ład przestrzenny. Będą też pytania kierowane wprost, na przykład dlaczego pani decyduje się, by mieszkać w GZM, bądź też dlaczego jest decyzja o wyprowadzce. Tego typu badanie opiera się na subiektywnych opiniach ludzi i z tego względu jest szczególnie cenne, ponieważ z reguły tego rodzaju badania przeprowadzane na dużej próbie to są badania dotyczące twardych statystyk, infrastruktury, badania oparte na liczbach. Natomiast tutaj mamy badania, które typowo mają dać nam ogląd na to, co czują nasi mieszkańcy, jak im się tutaj mieszka, co ewentualnie chcieliby zmienić i tego typu dokument będzie mógł być później bardzo szeroko wykorzystywany przy różnego rodzaju projektach realizowanych przez GZM.
6: Mówiliśmy o tym, że około 2,5 tysiąca mieszkańców zostanie przebadanych. Jak to badanie będzie wyglądało? Czy to będzie badanie jakieś ankietowe, internetowe, osobiste?
5: Badanie chcemy przeprowadzić jak najszybciej. Jesteśmy tak naprawdę na finiszu postępowania przetargowego na wybór wykonawcy i chcemy, aby to badanie zostało jeszcze przeprowadzone tej jesieni, jak najwcześniej, póki jeszcze pogoda sprzyja tego typu badaniom, czyli wynika z tego, że badanie będzie prowadzone w miejscach publicznych, przestrzeniach ogólnodostępnych, na rynkach miejskich, deptakach, miejscach rekreacji. Około 2,5 tysiąca osób będzie badanych. Będzie to liczba wprost proporcjonalna do wielkości gminy, w której będzie prowadzone badanie. Natomiast oczywiście w każdym z 41 miast i gmin GZM-u te badania będą przeprowadzone. Badania nie będą polegały na tym, że ankieterzy będą chodzić i pukać do drzwi domów i mieszkań, tylko będzie to raczej w ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych. dostępnych i zależy nam oczywiście na jak najbardziej zróżnicowanej grupie, to znaczy ma być porówno i kobiet, i mężczyzn, będzie podział na 3 grupy wiekowe. Tak, w tym miejscu też warto wspomnieć, że to będzie badanie w pełni anonimowe.
6: I tutaj Metropolia jeszcze tak na koniec ma coś dla tych, którzy zgodzą się wziąć udział w badaniu. Co to za prezencik?
5: Podziękowanie pod postacią karty podarunkowej w wysokości 25 zł.
1: Dla Antyradia Magda Poddańczyk.
0: Cała prawda i wiesz wszystko.
3: To koniec jednego z wąskich gardeł na autostradzie A4. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zabrała się za rozbudowę węzła Kraków-Bieżanów. Roboty już ruszyły, ale prace w tym miejscu to nie wszystko, bo niemal cały małopolski odcinek trasy czeka gruntowna przebudowa.
7: Prace wystartowały w nocy, bo zanim zaczniemy coś robić, to musimy się do tego przygotować. W tym miejscu musieliśmy ściągnąć stare malowanie, oznakowanie autostrady, po prostu je zerwać i pomalować na nowo. Kasper Michna, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, oddział w Krakowie. Te zakręty są tam nieco zmienione po to, żeby ekipy, które będą poszerzać jeden ze zjazdów, miały miejsce, dlatego prosimy zachować szczególną ostrożność. Jesteśmy na węźle Bieżanów już na placu budowy, obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę, a my będziemy poszerzać zjazd z autostrady od strony Katowic w kierunku trasy S7. Dzisiaj tam na niemal całym odcinku są 2 pasy, poza jednym z zwężeniem do jednego pasa i właśnie to zwężenie chcemy zlikwidować. Chcemy, żeby tam były 2 pasy na całym odcinku. Tutaj prace ruszyły. Chcemy je zakończyć do kwietnia przyszłego roku. Wtedy kierowcy jadąc od strony Katowic na trasę S7 w kierunku Nowej Huty, a dalej Kielc i Warszawy pojadą już 2 pasami właśnie tym zjazdem z autostrady.
8: Jak będą przebiegały te prace?
7: Te prace przede wszystkim będą pod ruchem, więc będziemy musieli je etapować, poszerzyć miejsce, gdzie możemy zbudować jezdnię, następnie tę jezdnię oczywiście przygotować, konstrukcję drogi, później będzie asfaltowanie, ale co ważne, to jest wszystko pod ruchem, więc pracujemy na żywym organizmie. W dzień tych utrudnień będzie jak najmniej, one oczywiście będą. To jest niemożliwe, żeby pod ruchem zrobić rozbudowę bez utrudnień.
8: No właśnie, Państwo, gdy zdejmowali te znaki, wprowadzone zostały objazdy, kierowcy musieli jechać między innymi przez Bieżanów, Małą Górę i wyjeżdżać z powrotem chyba na węźle Wielickim.
7: Tak, przez kilka godzin po 20 wprowadziliśmy ten objazd. Będziemy właśnie takie zmiany robić w nocy, bo wtedy oczywiście ruch jest dużo mniejszy i dla kierowców nie jest to jakieś ogromne utrudnienie. Zawsze jest, bo każdy chciałby jak najszybciej, jak najprostszą drogą dojechać do miejsca swojej podróży, ale jeśli chcemy tę sieć drogową poprawiać, jeżeli chcemy wprowadzać zmiany, które są przecież dla kierowców, no to na pewne utrudnienia musimy być przygotowani.
8: A dlaczego akurat węzeł Bieżanów i dlaczego akurat zjazd od strony Katowic, a nie od Tarnowa i Rzeszowa?
7: Dlatego, że od strony Katowic mamy taką możliwość bez dużych, bardzo kosztownych prac na tym węźle. Tutaj od strony Katowic jest kwestia poszerzenia nasypu i jego tak naprawdę niewielkiej rozbudowy. To w kwocie kilku milionów złotych jesteśmy w stanie zrobić. To oczywiście są nadal ogromne pieniądze, ale w skali infrastruktury drogowej to nie jest wydatek, który jest wydatkiem ogromnym. Natomiast wydatki, które polegałyby na zmianie pozostałych łącznic, czy to od strony Rzeszowa, czy w stronę Rzeszowa, to już związałyby się z bardzo dużą przebudową tego węzła i te prace w tym momencie nie będą wykonywane. Natomiast to oczywiście też jest rozpatrywane, bo przygotowujemy prace związane z poszerzeniem autostrady A4 w zasadzie na niemal całym małopolskim odcinku, bo mówimy i od granicy z województwem śląskim po węzeł Balice, po lotnisko.
8: Do tego tematu za sekundkę wrócimy, bo po drodze mamy jeszcze jeden węzeł Kraków Południe. To jest dla podróżujących na południe w stronę Podhala prawdziwy koszmar, bo miejsce korkujące się niemal notorycznie. Państwo i tak wydłużyli pas do skrętu na południe. Na jakim etapie jesteśmy? Państwo chyba złożyli wniosek o ważny dokument, czyli tak zwany ZRIT.
7: Tak, węzeł Kraków Południe zwany również węzłem zakopiańskim, a to dlatego, że prowadzi właśnie w kierunku Zakopanego, w kierunku gór, Beskidów. Kraków. Tam złożyliśmy wniosek o ZRID, czyli o pozwolenie na budowę tego węzła. Tutaj będzie to rozbudowa. I ta rozbudowa chcielibyśmy, żeby ruszyła w przyszłym roku. Prace będą miały bardzo duży zakres, bo ten węzeł stanie się węzłem dwupoziomowym. Ruch, który jest poprowadzony na południe, ruch Zakopianki, w zasadzie sama Zakopianka będzie poprowadzona 300-metrową estakadą nad dzisiejszą Zakopianką, a tam, gdzie jest dzisiaj Zakopianka, powstanie takie podłużne rondo, zwane rondem biszkoptowym, dlatego, że właśnie na tym rondzie będzie koncentrował się ruch lokalny Opatkowic. Innymi słowy, jeżeli ktoś będzie chciał z autostrady A4 zjechać i pojechać na południe właśnie, pojechać Zakopianką, wjedzie na estakadę i ominie wszystkie te światła, które dzisiaj znamy właśnie na tym odcinku, a ten, kto będzie chciał jechać do Opatkowic albo będzie chciał po prostu w tą okolicę czy też do Libertowa, on zjedzie sobie na tym węźle na dolny poziom i na tym rondzie będzie mógł właśnie już zjechać do Opatkowic. Ta zmiana spowoduje, że podzielimy ruch lokalny i ruch tranzytowy. Teraz ten ruch w całości miesza się w jednym miejscu, bo mówimy i o ruchu lokalnym, mówimy o ruchu z autostrady 4 i mówimy o ruchu z miasta, który wyjeżdża ulicą Zakopiańską i zmierza Zakopianką na południe. W tym momencie to wszystko jest w okolicach Opatkowic przemieszane i oczywiście te korki znamy wszyscy, które są tam na światłach. Natomiast zmiana w postaci budowy nowego węzła Kraków Południe, rozbudowy obecnego węzła Kraków Południe oraz to, co już robimy, czyli to, co robimy w Libertowie. Tam zlikwidujemy światła na skrzyżowaniu z ulicą Świetlistą. Powstaje tunel pod Zakopianką, który niedługo będziemy betonować. Dzięki temu, kiedy porównamy sobie to, co będzie za kilka lat w porównaniu z tym, co mamy teraz, no to znikną wszystkie światła. Będziemy mieć albo estakadę, albo przejazd tunelem pod Zakopianką. Ruch lokalny będzie na dole, ruch tranzytowy będzie na górze i dzięki temu będzie płynniej, ale przede wszystkim bezpieczniej, bo piesi też zyskają dwa przejścia podziemne, zyskają trzy kładki dla pieszych, które będą nad Zakopianką, więc na krótkim, kilkukilometrowym odcinku będzie 5 bezkolizyjnych możliwości przekroczenia Zakopianki, a nie tak jak dzisiaj, kiedy mówimy o pasach, kiedy mówimy o światłach, kiedy mówimy o czekaniu i kiedy oczywiście mówimy o korkach.
8: To powiedzmy, jak te prace na węźle południe będą przebiegały. Domyślam się, że utrudnienia, powiedzmy sobie szczerze, będą koszmarne, bo jest to, tak jak już wielokrotnie padało podczas tej rozmowy, chyba jeden z najbardziej obciążonych węzłów na autostradzie A4. Jak długo też te prace potrwają?
7: Liczby nie kłamią. Mówimy o odcinku autostrady, gdzie mamy ponad 80 tysięcy samochodów każdego dnia. To jest prawie małopolski rekord. I mówimy o Zakopiance, gdzie mamy prawie 60 tysięcy samochodów każdego dnia. To jest małopolski rekord, jeżeli chodzi o drogę krajową. To jest wręcz ogólnopolski, jeden z najwyższych wyników na drogach krajowych. Takich wyników na drogach krajowych się nie notuje. To jest wynik dla drogi ekspresowej, a nie dla drogi krajowej, która jest drogą jedynie krajową, a nie ekspresową. Oczywiście na pewno będą utrudnienia. Będziemy przygotowywać nowe organizacje ruchu, tymczasowe organizacje ruchu na czas budowy. Jak to jeszcze będzie poukładane, nie wiemy, bo to jest kwestia wyboru wykonawcy, to jest kwestia też rozmowy z wykonawcą, w jaki sposób on chce to zrobić, bo pamiętajmy, to będzie budowa pod ruchem, czyli będzie cały czas ruch utrzymany, więc będziemy musieli pogodzić dwie podstawowe kwestie. Po pierwsze interes kierowców, którzy chcą przejechać z punktu A do punktu B. Po drugie reżim technologiczny, czyli żeby coś zbudować, musimy zachować odpowiednią technologię przygotowania. Będzie trzeba na pewno dostosowywać i ruch kierowców do technologii. Miejscami, to oczywiście zależy od tego, jak to będzie wyglądało szczegółowo, też kwestie technologiczne będą musiały być dostosowane do interesu kierowców. Innymi słowy, taki kompromis oczywiście polega na tym, że te prace potrwają kilka lat. To nie będzie mogło być zbudowane w ciągu, nie wiem, półtora roku czy dwóch lat. No z tego względu, że pewne procesy będziemy musieli na siebie nakładać. Pewne kwestie związane i z ruchem, i z technologią. To będą na pewno trudne lata, ale pamiętajmy o celu, który nam przyświeca. Przyświeca nam cel, żeby mieć bezkolizyjny wyjazd na południe i przyświeca nam cel, żeby między autostradą A4 a Nowym Targiem nie było żadnych świateł, nie było żadnych przejść dla pieszych i ten cel sukcesywnie realizujemy. Przypomnijmy, że już teraz od granic Krakowa do Nowego Targu nie ma żadnych świateł. Zlikwidowaliśmy niedawno ostatnie w Myślenicach. Przypomnijmy, że już teraz od Myślenic do Nowego Targu nie ma żadnych przejść dla pieszych. Ten ruch odbywa się pod Zakopianką, ewentualnie nad Zakopianką. Więc to wszystko się dzieje. Mamy nowe kładki w Gaju, mamy nowe kładki w Mogilanach, mamy nowe węzły w Gaju, w Krzyszkowicach, w Myślenicach. Za chwilę będziemy budować węzeł w Jaworniku. To wszystko się dzieje, ta Zakopianka się sukcesywnie zmienia i to chyba najlepiej widzą nawet nie mieszkańcy Krakowa i Małopolski, którzy często nią jeżdżą, ale to najlepiej widzą turyści, którzy przyjeżdżają i widzą, że zupełnie ten układ jest inny. Już nie mamy lewoskrętu, mamy bezkolizyjne węzły, jest bezpieczniej. My chcemy widzieć to przede wszystkim w statystykach. Chcemy widzieć mniej wypadków, chcemy widzieć mniej rannych, nie chcemy widzieć w tych statystykach żadnych zabitych. Chcemy, żeby ta droga była bezpieczniejsza i temu służą te zmiany. Lewoskręty na tak ruchliwej drodze są najbardziej niebezpiecznym tak naprawdę manewrem dla kierowcy. Zresztą każdy, kto jeździ tą trasą, o tym doskonale wie, tego w ogóle nie trzeba wyjaśniać ani tego nikomu tłumaczyć. Natomiast prowadząc bezkolizyjne węzły, powodujemy sytuację, że kierowcy sobie zjeżdżają na węzeł i tam decydują, czy pojadą w lewo, czy pojadą w prawo.
8: No i gładko przechodzimy do tematu, który wywołał pan Anianowicie. Rozbudowa autostrady A4 o kolejny pas. O tym mówi się już od lat, ale z drugiej strony ja jako osoba, której zdarza się jeździć autostradą na odcinku krakowsko-katowickim, pomstuję, bo chyba nie ma miesiąca, by gdzieś tam nie dochodziło do jakichś utrudnień i bach, i kolejne będą, ale no trudno. Prace będą zaawansowane, bo to też między innymi nie tylko poszerzenie o kolejny pas autostrada, ale likwidacja punktu poboru opłat w Balicach.
7: To będą utrudnienia, natomiast to będą utrudnienia zupełnie innego rodzaju, bo pamiętajmy, co się wydarzy 16 marca 2027 roku. W nocy z 15 na 16 marca kończy się koncesja obecnego koncesjonariusza odcinka autostrady Kraków-Katowice i 16 marca o godzinie 00:00 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przejmuje zarządzanie tą trasą.
8: Szlabany w górę i fru jedziemy.
7: Z grubsza tak, ale przy bramkach zwolnimy oczywiście, bo tam jednak jest wąsko. Jedziemy i teraz przejmujemy autostradę, która ma być nam przekazana w bardzo dobrym stanie technicznym. To jest pierwsza rzecz, więc te remonty bieżące, my żadnych remontów tam nie planujemy, bo mamy otrzymać autostradę, która jest już wyremontowana. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, my przygotowujemy się do rozbudowy tej autostrady o trzeci pas.
8: Na jakim odcinku?
7: Na całym odcinku od Krakowa do Katowic, natomiast dzielimy to sobie na trzy części, tak naprawdę nawet nie etapy, ale części. Pierwsza część, taka część krakowska, to jest od bramek po okolice Dulowej przed Trzebinią. Mówię okolice Dulowej przed Trzebinią dlatego, że między Dulową a Chrzanowem przygotowujemy obwodnicę Chrzanowa i Trzebini. Nie wiemy jeszcze, jak ona zostanie poprowadzona. Natomiast zakładamy taką możliwość, że będzie ona poprowadzona w jakiś sposób autostradą. Jeśli tak będzie, to w ramach budowy tej obwodnicy powstanie również rozbudowa autostrady o trzeci pas. Następny odcinek to już od węzła Byczyna, to już jest granica z Województwem Śląskim, po Katowice. Tym zajmuje się Katowicki Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. My w tym momencie przygotowujemy rozbudowę 24 km od lotniska aż po okolice Budulowej.
8: I kiedy te prace wystartują? Jak będą przebiegały?
7: Prace wystartują w 2030 roku, tak jest nasz plan. Do tego czasu musimy się przygotować, mieć projekt, mieć wszystkie oczywiście wymagane zezwolenia i pozwolenia. To będzie zadanie projektanta, którego już wyłoniliśmy i który już prace projektowe w tym zakresie zaczął.
8: Z Krakowa dla Antyradia Kuba Kusy.
0: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
1: Mieszkańcy przeciwko strefie czystego transportu? Niekoniecznie. Według badania Instytutu Zrównoważonej Gospodarki w Katowicach strefa nie jest taka straszna. Mówi o tym Aleksander Szołański z Instytutu.
9: Debata o strefach czystego transportu często sprawia wrażenie, jakby mieszkańcy masowo sprzeciwiali się ograniczeniu emisji z samochodów. Tymczasem badania społeczne pokazują odmienny obraz. W Katowicach około 3/4 mieszkańców dostrzega problem jakości powietrza, a 55% uważa, że najbardziej emisyjne samochody nie powinny wjeżdżać do centrum. Przeciwnicy tego rozwiązania to częściej mężczyźni w wieku produkcyjnym, poruszający się na co dzień głównie własnymi autami. To ważna grupa, ale nie jedyna żyjąca w mieście. Co ważne, ponad 80% mieszkańców ma samochody młodsze niż 20 lat, czyli takie, których podstawowy wariant strefy w ogóle by nie obejmował. Problemem jest wyobrażenie o skali ograniczeń. Ludzie wyobrażają sobie, że strefa dotyczyłaby ponad połowy, a nawet ponad 3/4 wszystkich pojazdów, podczas gdy w polskiej rzeczywistości byłoby to zaledwie kilka procent tych najbardziej zanieczyszczających. Kiedy mieszkańcom Katowic pokazano taki przykładowy projekt i wyjaśniono, że dotyczyłby on około 7% samochodów osobowych, to poparcie dla niego wzrosło z 55% do 75%. Z naszych badań wynika jednocześnie, że ponad 40% katowiczan dojeżdżających na co dzień do pracy w ogóle nie przejeżdża przez centrum ani się tam nie zatrzymuje. A spośród tych, którzy tak robią, tylko połowa jedzie samochodem. To pokazuje, że rzeczywisty wpływ strefy na poruszanie się po mieście może być znacznie mniejszy, niż sugeruje debata publiczna. I właśnie dlatego szkoda, że Katowice nie wykorzystały tego czasu na przygotowanie dobrego projektu. Zamiast rozwiązania odpowiadającego na realny problem spalin, powstała mikrostrefa, która nie przyniesie mieszkańcom żadnych korzyści. Doświadczenia innych miast europejskich pokazują, że o SCT warto rozmawiać przede wszystkim przez pryzmat zdrowia mieszkańców, jakości powietrza i tego, jakie pojazdy rzeczywiście generują największe emisje.
1: Przypomnę, w Katowicach strefa czystego transportu działa od końca czerwca i obejmuje ścisłe centrum miasta, w tym rejon rynku i okoliczne deptaki. Dla Antyradia Magda Poddańczyk.

0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Nadchodzi granczowy tydzień w Antyradiu. Wyciągnij z szafy kraciaste koszule, kardigany i przetarte dżinsy. A do tego słuchaj Antyradia i zgarnij płyty oraz kultowe granczowe koszulki. Granczowy tydzień rusza już od najbliższego poniedziałku. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj.
3: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
0: To reklamie. Gwiazdy rocka w Antyradiu. Rammstein. The Black Keys. Pijama Porno. Poznań.

0: Stars de Rock Off am de radio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
1: Październik minie w województwie opolskim pod znakiem profilaktyki. Narodowy Fundusz Zdrowia znów będzie namawiać opolanki do mammografii oraz do badań pod kątem możliwości wystąpienia raka szyjki macicy.
2: Barbara Pawlos, rzecznik prasowa Polskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.
1: Październik, miesiąc znany z tego, że jest to miesiąc profilaktyki różowej, czyli przeciw, no właśnie, między innymi rakowi szyjki macicy, ale nie tylko. Ogółem jest to profilaktyka kobieca. No i tych akcji w związku z tym będzie bardzo dużo, a zaczynamy od...
2: To prawda. Narodowy Fundusz Zdrowia szczególnie w miesiącu październiku stawia na to, aby kobiety przypomniały sobie, że pora wykonać badania profilaktyczne. W październiku promujemy głównie program profilaktyki raka piersi oraz program profilaktyki raka szyjki macicy, ale nie tylko, bo przypominamy również o bezpłatnym portalu diety NFZ, przypominamy również o bezpłatnych audiobookach, chociażby na Akademii NFZ. Tych programów Narodowego Funduszu Zdrowia wspierających profilaktykę jest naprawdę wiele. Wszędzie tam, gdzie się będziemy pojawiać poza naszym budynkiem Narodowego Funduszu Zdrowia, na różnorakich akcjach, na pewno będziemy uczyć samobadania piersi, ponieważ jeśli kobiety same nie będą kontynuowały i prowadziły samobadania piersi przynajmniej raz w miesiącu, to tak naprawdę tych piersi nie poznają same. Jeżeli będzie jakaś zmiana, istotna zmiana, to po prostu tego nie zauważą, więc na fantomach uczymy tego samobadania piersi, wskazujemy, jak to się powinno robić, kiedy i jak często. Zawsze posiadamy też analizator składu masy ciała. Na takim stanowisku naszym dowiemy się, jakie mamy BMI, ile mamy wody w organizmie, ile mamy tłuszczu, ile mamy mięśni, więc taką kompleksową analizę można u nas wykonać. No i dowiemy się, co oferuje Narodowy Fundusz Zdrowia bezpłatnie, z czego możemy korzystać w domu, przez chociażby aplikację. Stale przypominamy również, że do programu profilaktyki raka piersi i raka szyjki macicy można się zarejestrować, żeby skorzystać z wizyty albo w mammobusie, albo pójść na badanie, na test HPV-HR. Można to zrobić bez wychodzenia z domu, kilkoma kliknięciami w aplikacji Moje IKP. Już nie trzeba dzwonić, nie trzeba oczekiwać, aż ktoś z drugiej strony odbierze nasz telefon. Możemy sobie dostosować dogodnie do naszych zadań i terminy, i godzinę tych wizyt, więc naprawdę ta ścieżka się bardzo skróciła i jest bardzo wygodna dla wszystkich pacjentek, które chcą się zbadać.
1: A jakie pacjentki powinny zdecydowanie z tego korzystać?
2: Jeśli chodzi o program profilaktyki raka szyjki macicy, to już pacjentki od 25 roku życia. Program jest skierowany właśnie od 25 do 64 lat. Wykonywany jest raz na 5 lat test HPV-HR. Jeśli tutaj taki test wyjdzie nam dodatni, to z tego samego materiału jest robiona cytologia płynna. Już nie trzeba wracać kolejny raz do lekarza ginekologa, aby taki test właśnie wykonać na podłożu płynnym, tą cytologię. Jeśli chodzi o opolszczyznę, to można takie badanie zrobić w 62 miejscach, w każdej poradni ginekologicznej, w niektórych poradniach POZ-u. Pełna lista jest oczywiście na naszej stronie, natomiast ja cały czas zachęcam do tego, żeby jednak korzystać z internetowego konta pacjenta, dlatego że tam jest pełna lista tych poradni. Od razu dostosowują się nam najbliższe terminy i dostosowują się nam godziny. I naprawdę te terminy są bardzo krótkie. Jeśli ktoś chce, można nawet już jutro skorzystać z takiego badania. Jeśli chodzi o mammografię, możemy ją wykonać zarówno w mammobusie, jak i w pracowni stacjonarnej. To jest nasz wybór, gdzie taką mamografię wykonamy. Oczywiście mamobusy jak co miesiąc jeżdżą po drogach Opolszczyzny. Natomiast jeśli chodzi właśnie o ten program profilaktyka raka piersi, są skierowane dla kobiet pomiędzy 45 a 74 rokiem życia i taka mamografia wykonywana jest co 2 lata.
1: A jak to wygląda, jeśli chodzi o uczęszczanie na te badania? Bo pamiętam, że nie było to jakoś specjalnie wzięte.
2: Jeśli chodzi o program profilaktyki raka szyjki macicy, to tak naprawdę świeże dane, jeśli chodzi o ten nowy test HPV-HR, dopiero będziemy gromadzić, bo przypomnę, że wcześniej była po prostu tak zwana klasyczna cytologia. Natomiast i program profilaktyki raka szyjki macicy i raka piersi z roku na rok naprawdę obserwujemy większą zgłaszalność kobiet, ale myślę, że to dlatego, że więcej o tym mówimy i tak naprawdę te badania dostępne są praktycznie od ręki.
1: No i świadome pokolenia też wchodzą w dorosłość.
2: Świadome pokolenia wchodzą w dorosłość. My właśnie w miesiącu październiku jesteśmy 14 razy poza siedzibą naszego oddziału tutaj w Opolu. Wychodzimy do mieszkańców województwa opolskiego z różnymi akcjami. Jeśli chodzi o kształtowanie tych młodych pokoleń, mamy autorski program, który się nazywa Różowa Wstążka. Jest to program kierowany właśnie do uczennic i uczniów szkół średnich. Jesteśmy na takich lekcjach, uczymy samobadania piersi i to nie są tylko skierowane tutaj dla młodych kobiet, dla dziewczyn te akcje, dlatego że chłopcy, a niedługo mężczyźni, też muszą wiedzieć, jak ten rak piersi się rozwija, ponieważ badania pokazują, że duży odsetek wykrycia nowotworów jednak u swoich partnerek wykrywają mężczyźni.
1: A czy te metody samobadania piersi jakoś się zmieniły, jakoś się rozwinęły? Czy dziewczyny, które mają, na przykład miały taki kurs 10 lat temu, teraz dowiedzą się czegoś nowego?
2: Na pewno są nowe fantomy. Na pewno ten rak piersi już jest bardziej zobrazowany na fantomach, więc te materiały edukacyjne i pomocnicze do tego, żeby nauczyć prawidłowego samobadania piersi, są zdecydowanie lepszej jakości i też lepsze dla oka. I też bardzo mocno już wyglądają tak, jak prawdziwa pierś i wyglądają i w odczuciu są również tak, jak skonstruowane, jak prawdziwa pierś. Ale to dla uczniów szkół średnich. Natomiast jeździmy po urzędach, jeździmy po dużych zakładach pracy i tam mamy właśnie akcję Świadoma Dziącha.
1: Mówiła Barbara Pawlos z Narodowego Funduszu Zdrowia. Badania profilaktyczne będą prowadzone nawet w najmniejszych miejscowościach. Rozmawialiśmy tutaj w kontekście województwa opolskiego, ale tak naprawdę w całym kraju październik będzie poświęcony tej tematyce. Kamil Kostka, Antyradio.
0: Cała prawda i wiesz wszystko.
3: Widzisz wrak? Zgłoś go służbom. Chorzów zachęca mieszkańców, by zgłaszali porzucone samochody policji lub straży miejskiej. To problem, który wraca do miasta jak bumerang. Natomiast nie zawsze służby mogą taki samochód odholować. O tym, jak to szczegółowo wygląda, mówi Henryk Rusnak ze straży miejskiej.
4: Generalnie jest tak, że zgodnie z przepisami prawa, konkretnie z artykułem 50a prawa o ruchu drogowym, jeżeli pojazd pozostawiony jest bez tablic rejestracyjnych lub nieużytkowany, może być usunięty przez policję lub straż miejską. W takich przypadkach, jeżeli mieszkańcy widząc taki pojazd, mogą zgłosić to oczywiście do, między innymi do straży miejskiej. Jeżeli jego stan wskazuje na to, że jest nieużytkowany bądź zagraża bezpieczeństwu, taki pojazd może być usunięty. Natomiast tu trzeba zwrócić uwagę na jedną podstawową rzecz, że ten pojazd musi być zaparkowany na drodze publicznej w strefie zamieszkania bądź w strefie ruchu. Przede wszystkim nie od razu strażnik podejmuje działanie o odholowaniu, decyzję o odholowaniu. W pierwszej kolejności stara się ustalić powód, dlaczego ten pojazd na przykład jest nieużytkowany albo brak jest tablic rejestracyjnych. Powodów może być kilka. Kradzież tablic rejestracyjnych, ewentualnie to, że jest nieużytkowany, względy losowe właściciela danego pojazdu. W związku z tym, zanim strażnik podejmie decyzję o odholowaniu takiego pojazdu, podejmuje szereg czynności zmierzających do ustalenia stanu faktycznego. I w przypadku, kiedy nie jesteśmy w stanie dotrzeć do właściciela pojazdu, bądź ten właściciel nie wykazuje zainteresowania tym pojazdem, a pojazd stwarza zagrożenie, wtedy strażnik podejmuje decyzję o jego odholowaniu.
3: A czy duży jest to problem w Chorzowie, jeśli chodzi właśnie o wraki?
4: Można powiedzieć, że ten problem pojawia się co pewien czas, czyli jeżeli są zgłoszenia, podejmujemy szereg czynności zmierzających do odholowania i na przykład w tym roku odholowaliśmy już 11 takich pojazdów. Prowadzone są również czynności w stosunku do innych, gdzie strażnicy ustalają stan faktyczny i będą podejmowali ostateczną decyzję zmierzającą do odholowania takich pojazdów.
3: Czy w ostatnim czasie były jakieś wzmożone kontrole właśnie tych wraków i ich odholowania?
4: Strażnicy patrolujący rejon Chorzowa zawsze zwracają uwagę przede wszystkim na sytuacje takie, jeżeli pojazd jest nieużytkowany i może stwarzać bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa osób, to w takiej sytuacji również podejmują od siebie działania, ustalają stan faktyczny i prowadzą czynności, tak jak mówiłem przed chwileczką, zmierzające albo do odholowania pojazdu. W pierwszej kolejności staramy się, żeby to zrobił właściciel, albo doprowadził do stanu używalności tego pojazdu, albo oddał do odpowiedniej stacji demontażu, tak żeby, bo to jest obowiązek oczywiście właściciela tego pojazdu.
3: Kiedy mieszkańcy powinni reagować i zgłaszać takie sytuacje?
4: Oczywiście mieszkańcy zawsze mogą zwrócić się do Straży Miejskiej w każdej sytuacji. W przypadku, kiedy będzie możliwość i Straż Miejska będzie posiadała uprawnienia, to podejmuje stosowne czynności. Jeżeli w sytuacjach, gdy dane zgłoszenie nie dotyczy uprawnień Straży Miejskiej, to wtedy ten dyżurny Straży Miejskiej czy napotkany strażnik w terenie wyjaśni mieszkańcowi czy danej osobie, gdzie należy się zwrócić w określonej sytuacji i kto może prowadzić działania czy pomóc temu mieszkańcowi nurtującego jego problem.
3: Czasami właśnie jest tak, że mieszkańcy mówią, no, że zgłaszają te wraki, a później i tak się nic z tym nie dzieje. Jak to wygląda zatem tutaj w Chorzowie?
4: Generalnie każdy przypadek sprawdzamy, natomiast trzeba wziąć też pod uwagę, że nie zawsze jest możliwość podjęcia czynności, ponieważ taki pojazd pozostawiony na terenie prywatnym, na parkingu danej wspólnoty czy zarządcy, no niestety, ale prawo o ruchu drogowym, a ten artykuł 50a nie ma zastosowania. W związku z tym niejednokrotnie jest tak, że informujemy właściciela takiego pojazdu o ewentualnej konieczności jego doprowadzenia do stanu używalności, natomiast podjęcia typowych działań zmierzających do zobowiązania właściciela do jego usunięcia, bądź my, żebyśmy podjęli decyzję jako straż zmierzające do usunięcia, odholowania takiego pojazdu jest

0: No jeżeli on nie jest w sposób właściwy zabezpieczony, no to jest potencjalne zagrożenie dla zarówno osób, jak i innych uczestników ruchu samochodowego.
1: A jak już uda się taki wrak odholować, gdzie on jest odholowywany i co dalej się z nim wtedy dzieje?
0: Jeśli chodzi o odholowanie, bo pani redaktor cały czas zwraca uwagę na wrak. My mówimy o pojeździe nieużytkowanym bądź bez tablic rejestracyjnych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji, już tutaj ma zastosowanie, taki pojazd jest odholowany na wskazany parking i tam pozostaje do 6 miesięcy. Po 6 miesiącach przechodzi na własność gminy. Mówimy cały czas o artykule 50a prawa o ruchu drogowym.
1: Dla Antyradia Paulina Kozioł.
2: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
3: Kolejne skarby odkopane w centrum Warszawy. Tym razem przy okazji przebudowy Placu Młynarskiego. Odkryto piwnice spalonej kamienicy, w których w czasie wojny ukryto skarby. O szczegółach Maciej Dziubiński z Zarządu Dróg Miejskich.
4: Warszawa wciąż skrywa swoje tajemnice. Tym razem odkrywamy je podczas przebudowy Placu Młynarskiego w samym sercu miasta. W miejscu dawnego parkingu archeolodzy natrafili na fundamenty przedwojennej kamienicy przy ulicy Moniuszki 7. To jednak dopiero początek. W ruinach odnaleziono niezwykłe przedmioty, które pozwalają zajrzeć do świata dawnej Warszawy. Wśród znalezisk są fragmenty monumentalnych żyrandoli, metalowe zdobienia, ceramika, a także figura jeźdźca na koniu z brązu. Odkryto również wyjątkową płaskorzeźbę wykonaną w 1881 roku przez rzeźbiarza Sławomira Celińskiego oraz dekoracyjny wieniec z liści lauru i dębu, który mógł być związany z historią Filharmonii Warszawskiej. Część odnalezionych przedmiotów prawdopodobnie pochodzi właśnie z Filharmonii, inne należały do mieszkańców kamienicy. Wszystkie zostały ukryte w piwnicach podczas wojny. Niestety budynek całkowicie spłonął, a ślady ognia do dziś widoczne są zarówno na murach, jak i wydobytych artefaktach. To kolejne niezwykłe odkrycie podczas realizacji programu Nowe Centrum Warszawy. Wcześniej odnajdywaliśmy m.in. szablę ułańską, fragmenty dawnych kamienic czy ślady tragicznej historii miasta. Takie znaleziska pozwalają lepiej poznać Warszawę sprzed wojny i zachować pamięć o miejscach, których już nie ma. Jednocześnie wpływają na tempo inwestycji, bo tam, gdzie miały pracować maszyny, dziś pracują archeolodzy. Z całą pewnością to jeszcze nie koniec.
3: Dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Maciej Dziubiński z Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie.
2: Pełnia kultury w Antyradiu. Program prowadzi Grzegorz Kornacki. Sponsorem programu jest właściciel serwisu ogłoszeniowego OLX Praca.

0: Pełnia kultury w Antyradiu.
1: Przyjął się, no, co najmniej jak jego pięść w nosie przeciwnika, tak bym to ujął. Richard, serialowy akcyjniak Amazon Prime, ma bardzo dobre wyniki. Musi mieć, bo platforma zapowiedziała właśnie powstanie 6. sezonu tej produkcji. 6., choć dopiero co zadebiutował sezon 4. Richard to jest seria historii opartych na książkach Lee Childa. Opowiada o Jacku Richardzie, wielkim i silnym dawnym wojskowym US Army, którego kłopoty znajdują same, chociaż on tylko chce po prostu posiedzieć w spokoju. Wy, skoro tu zebraliście się ze mną, szukacie raczej dobrej pobudki z szansą na małe co nieco. Mam dziś dla was bilety na koncert Happy Sad w warszawskiej Stodole. Poza tym będą Iron Maiden, Nocny Kochanek czy Szczepan Twardoch z poważnym wyróżnieniem. Grzegorz Kornacki, Pełnia Kultury. Zapraszam.
0: Pełnia Kultury w Antyradiu.

0: Hey Poland, this is Joe from Def Leppard.
1: Hey, what's happening? This is Miles Kennedy.
2: Hello everybody, Max Cavalera here, Soul Fly, and you listen to NT Radio.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu.
4: Sponsorem programu był właściciel serwisu ogłoszeniowego OLX Praca.
3: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: promocja. Nie hańbi. Niedziela wieczór i humor popsuty? Wcale nie! W każdą niedzielę po 18:00 Piotr Frank Marciniak wbiega na antenę, żeby podsumować najważniejsze sportowe akcje tygodnia. Zero nudnych analiz, sama czysta walka i najlepszy rok na świecie. Przetnij z nami linię mety. Niedzielny sportowiec w Antyradiu. Graj do końca! W czasach zalewu nowości, które szybko powszednieją. Posłuchaj piosenek, które są po prostu niezniszczalne. W niedzielę po 14:00 Bartek Synowiec prezentuje zestawienie najważniejszych utworów w historii rocka, wybieranych przez was samych. Klasyczna lista przebojów w Antyradiu. Sprawdź, jak brzmi Nieśmiertelność i zagłosuj na antyradio.pl. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Twoje biuro musi działać bez przerw? Postaw na raz23drukuj.pl. Kompleksowa oferta biurowa. Papier, kawa, tonery, aż po środki czystości. Mniej zamówień, mniej faktur, więcej oszczędności. Bo na raz23drukuj.pl liczy się Twoje biuro.
2: Prowadzenie firmy to wystarczająco dużo wyzwań. Dlatego sprawy związane z flotą warto zostawić jednemu partnerowi. Poznaj Volkswagen dla biznesu. Szeroka gama modeli, elastyczne finansowanie i niezawodny serwis w jednym miejscu. Dzięki kompleksowej obsłudze możesz skupić się na tym, co naprawdę rozwija Twój biznes. O resztę zadbamy my. Volkswagen dla biznesu. Napędza Twój rozwój. Sprawdź na Volkswagen.pl.
3: Volkswagen.
4: Nudne szkolenia, flipchart i plastikowe kubki. Masz już dość?
5: Zmień zasady gry. Wybierz Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej.
4: Zapomnij o biurowcach. Tu masz 14 sal, pełną technologię i mocarny widok na Tatry.
5: Ty decydujesz. Wybierz wersję rano biznesowe spotkania, wieczorem gruby bankiet i totalny rock'n'roll.
4: Do tego pełny relaks, baseny termalne i masaże w spa.
5: Konferencje dla wymagających. Odpal hotelbania.pl.
6: Panie Pascalu.
7: Tak?
6: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
7: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jest tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
6: A to pędzę, lecę, pa!
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Pełnia kultury w Antyradiu. Program prowadzi Grzegorz Kornacki.

0: Stacja Kultury w Antyradiu.
1: Mocna pozycja serialowa chyba nam się szykuje. Apple TV pokazało zwiastun serialu Nocturne ze Stevenem Grahamem, Billem Campem czy Rorym Culkinem w rolach głównych, bardziej lub mniej. Oparta na książce produkcja opowiada o byłym żołnierzu, który postawił na ciche i spokojne życie, zupełnie jak wspomniany wcześniej Richard. Tyle, że tutaj seryjny zabójca nagle zagraża jego rodzinie. Zabójca ten nazywa się, uwaga, Jurek Walter, czy Jurek Walter, jak to mówią Amerykanie. W zwiastunie da się wyczuć inspirację klimatem Milczenia owiec. Także jest to dość obiecujące, przynajmniej w tej chwili. Na razie do zobaczenia jest właśnie wspomniany zwiastun, a co z tego wyjdzie, no to przekonamy się dopiero 30 października. A za chwilę w Pełni Kultury najbliższe plany Iron Maiden.
0: Pełnia Kultury w Antyradiu.

0: Dawnia Kultury w Antyradiu.
1: Oni świętują, płacisz ty. No to jest dobry model biznesowy. Iron Maiden przygotowali dla fanów specjalne wydawnictwa z okazji okrągłych rocznic w tym roku. Jako że kapela obchodzi przedłużające się już tak naprawdę 50. urodziny, to wyda cały winylowy boks z pierwszymi 9 albumami. Te płyty będą w różnych kolorach, a kolekcjonerów już tutaj, już teraz uprzedzam. Tytuł 50th Anniversary Studio Album Collection zawiera dopisek Part 1. Premiera 11 grudnia. Tydzień wcześniej na sklepowe półki trafi natomiast reedycja pojedyncza, bo obchodzącego w tym roku 40 urodziny albumu Somewhere in Time. Po 8 w Antyradiu filmowa propozycja na końcówkę weekendu. No i przypominam, że jeszcze w tej pełni kultury dam komuś z was bilety na czwartkowy koncert Happy Sad w Warszawie.
0: Pełnia kultury w Antyradiu.

0: Cześć, tutaj Artur Rojek.
1: Hey, this is Amy Lee.
2: Witajcie, kochani, tu Arek Jakubik z Doktora Misio. Słuchacie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu.

0: Reklama.
1: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
2: Bo nie mam żadnych objawów.
3: Bo nie mam czasu.
4: Bo boję się diagnozy.
5: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
6: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam: nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
1: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
8: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
9: Jesienią wszyscy nagle przypominają sobie o witaminie C.
10: Wiesz dlaczego? Witamina C pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego i przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.
9: To całkiem sporo potrafi. Którą wybrać?
10: Ja wybieram suplement diety witamina C z dziką różą od Swanson.
9: Swanson?
10: Mądra suplementacja już od 57 lat.
9: Przekonuje mnie to.
11: Swanson. Zadbaj o swoją odporność już teraz.
12: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
13: Dobrze.
12: 15 zł.
13: Lepiej.
12: 20 zł.
13: Najlepiej. Na Orlenie?
12: Ciepło.
13: Z kuponami?
12: Cieplej.
13: W Orlen witaj.
14: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
15: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
16: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
17: Skoda. Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
18: Tak, a co?
17: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
18: Już robię drugą.
17: Na komputer.
18: Już biorę pożyczkę.
17: Na co?
18: Na komputer. Moje ty szczęście.
19: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
20: Aliorbank albo nic.
19: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od Twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Pełnia kultury w Antyradiu. Program prowadzi Grzegorz Kornacki.
21: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.

0: Jedzenia Kultury w Antyradiu.
1: Mniej obcy staje się ten, który napisał, że jest wciąż bardziej obcy. Film Mniej obcy, czyli fabularyzowana historia Jana Borysewicza, trafiła właśnie do Netflixa na małym ekranie. Już teraz możecie zobaczyć losy zbuntowanego młodego gitarzysty i jego drogę od skromnych początków do jednego z najpopularniejszych zespołów w kraju. Ten sukces oczywiście ma swoją cenę i ten wątek ma nie być tutaj pominięty. No i jeszcze a propos sukcesu, Jan Bo i Janusz Panasewicz dostali w ostatnich dniach medale Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Słuchacie Antyradia i bardzo dobrze robicie, tak trzymajcie dalej.
0: Pełnia kultury w Antyradiu.

0: Dnia Kultury w Antyradiu.
1: Ruszyła jubileuszowa trasa Happysad. Zespół odpalił ją przedwczoraj w zabrzańskim wiatraku. Drugi przystanek jest w warszawskiej Stodole w najbliższy czwartek. Mam dla Was dwie podwójne wejściówki na to wydarzenie. Jeżeli jesteście zainteresowani, napiszcie do mnie, którą rocznicę istnienia świętuje Happysad. Mój mail grzegorz.kornacki@antyradio.pl. Temat Happysad. Odezwę się do zwycięzcy, a jeżeli Wam się nie uda, trzymajcie się Antyradia. Druga podwójna wejściówka jeszcze w tej pełni kultury.
0: Pełnia kultury w Antyradiu.

0: autopromocja. Nie hańbi. W czasach zalewu nowości, które szybko powszednieją. Posłuchaj piosenek, które są po prostu niezniszczalne. W niedzielę po 14 Bartek Synowiec prezentuje zestawienie najważniejszych utworów w historii rocka, wybieranych przez was samych. Klasyczna lista przebojów w Antyradiu. Sprawdź, jak brzmi Nieśmiertelność i zagłosuj na antyradio.pl. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
2: Nie. Jakie to składniki?
1: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
2: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
1: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
3: Panie Pascalu,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jest tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką.

0: wystarczająco dużo wyzwań. Dlatego sprawy związane z flotą warto zostawić jednemu partnerowi. Poznaj Volkswagen dla biznesu. Szeroka gama modeli, elastyczne finansowanie i niezawodny serwis w jednym miejscu. Dzięki kompleksowej obsłudze możesz skupić się na tym, co naprawdę rozwija Twój biznes. O resztę zadbamy my. Volkswagen dla biznesu. Napędza Twój rozwój. Sprawdź na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen. Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
2: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.

0: Jedzenia Kultury w Antyradiu.
1: Zagraniczny zespół z trasą po Polsce, no prawie jakbyśmy żyli co najmniej w Niemczech. Archive przyjeżdżają do nas na małe tournée. 7 października przyszłego roku kapela zagra w krakowskim ICE. To będzie koncert w ramach trasy Glass Minds, poszerzonej o nowość, czyli Not In My Name. Dzień później, czyli po 7 października, matematyka prosta sugeruje, że będzie to 8 października, Centrum Koncertowe A2 we Wrocławiu. Kolejnego dnia usłyszymy Archive w warszawskiej Stodole, a 12 października Poznań Congress Center. Na finał będzie Gdańsk i Stary Manesz, to 13 października. Otwarta sprzedaż biletów już ruszyła, a jeżeli wy nie ruszyliście do kin na film o Oasis, to za chwilę coś dla was, dla tych, którzy zostali na kanapach.
0: Pełnia kultury w Antyradiu.

0: w Antyradiu.
1: Kto był w kinie, widział pierwszy, kto nie był, może już rozsiadać się na kanapie. Film Oasis, Don't Look Back in Anger, trafił do streamingu. Produkcja zadebiutowała na platformie Disney Plus przedwczoraj. Don't Look Back in Anger to jest dokument o kulisach wielkiego powrotu braci Gallagherów do wspólnego grania na wielką scenę, no i o publice, która im w tym powrocie towarzyszyła. Wersja streamingowa filmu jest poszerzona zresztą o dodatkowe materiały w porównaniu z tym, co widzieliśmy w kinach. A propos trochę braci Gallagher, to znaczy a propos kłótni, odejść i tym podobnych scenariuszy, po 9:00 w pełni kultury Nocny Kochanek i druga szansa na wejście na koncert Happy Sad w warszawskiej Stodole.
0: Pełnia kultury w Antyradiu.

0: Roach. Witam wszystkich serdecznie, to Muniek.
1: Hello, here's Andreas Kisser from Sepultura and you are listening to Antiradio. Destroy!
2: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antiradio.

0: Produkcja Nie Hańbi.
1: Twój świat pełen jest chaosu i zakłóceń. Dlatego w Antyradiu stworzyliśmy unikalną technologię najczystszych intencji, rozrywki i dźwięków, zwaną Hi-Fi, którą codziennie w godzinach porannych prezentują Sandra Hajduk i Michał Filigurski. Hi-Fi. Najczystsze brzmienie poranka. Codziennie w Antyradiu. Dla wszystkich radiofili.
2: Jest już 10 i masz ochotę na coś ostrego? Włącz ostry dyżur w Antyradiu. Tu nikt nie owija w bawełnę. Tu nadajemy tempo dniu i tępimy prawdziwą głupotę. Bez użycia sztucznej inteligencji. Ostry dyżur w Antyradiu. Codziennie od 10. Bez znieczulenia. Zaprasza Aleksander Ostrowski.
0: Autopromocja. Nie hańbi.
3: Reklama. Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompę ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
4: Prowadzenie firmy to wystarczająco dużo wyzwań. Dlatego sprawy związane z flotą warto zostawić jednemu partnerowi. Poznaj Volkswagen dla biznesu. Szeroka gama modeli, elastyczne finansowanie i niezawodny serwis w jednym miejscu. Dzięki kompleksowej obsłudze możesz skupić się na tym, co naprawdę rozwija Twój biznes. O resztę zadbamy my. Volkswagen dla biznesu. Napędza Twój rozwój. Sprawdź na Volkswagen.pl.
5: Volkswagen.
6: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
7: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
8: Skoda. Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle, na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć Twoje schorzenia. Ty jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpaśec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
9: Po reklamie.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Pełnia kultury w Antyradiu. Program prowadzi Grzegorz Kornacki.
10: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Dnia Kultury w Antyradiu.
1: Gentleman metalu czy jego zdrajca? No, na to pytanie muszą odpowiedzieć sobie fani Nocnego Kochanka. Kazon, który współtworzył grupę od samego początku, odchodzi. Jak w oświadczeniu piszą jego koledzy, Robert chce się rozwijać swoje pomysły i szukać nowych kierunków. Podobno też woli bardziej kameralne koncerty od tych, które już zdarzają się Nocnemu Kochankowi. Natomiast świeżo rozpoczęta trasa, bo panowie przedwczoraj zaczęli granie, jest jeszcze z Kazonem na pokładzie. To ma być swego rodzaju pożegnanie, muzyka. No i właśnie, tak jak wspomniałem, Nocny Kochanek ruszył w objazd po Polsce. Przedwczoraj na pierwszy ogień poszedł Kraków. Ogień to podobno dobre słowo, jeśli chodzi o to, co tam się działo.
0: Pełnia Kultury w Antyradiu.

0: Pełnia kultury w Antyradiu.
1: Rocznic ciąg dalszy. R.E.M. będzie obchodzić 25-lecie albumu Reveal. Panowie oczywiście niestety nie planują z tej okazji żadnych koncertów. Dadzą nam natomiast rozszerzoną reedycję samego krążka Reveal. Bonusem będzie zapis 17-utworowego koncertu zagranego w Paryżu dla Radio France w epoce, czyli 25 lat temu. Edycja rozszerzona będzie miała też spisane bieżące przemyślenia muzyków o tymże albumie, a koncert, o którym wspominałem, czyli ten z Paryża, będzie też dostępny osobno jako osobne wydawnictwo na podwójnym winylu. Premiera tego wszystkiego 20 listopada. A skoro już przy 25 rocznicach jesteśmy, za chwilę rozdam bilety na Happy Sad.
0: Pełnia kultury w Antyradiu.

0: Greetings, all Earthlings. My name is Villavolo, a.k.a. VV.
1: It's Slash.
2: Hi, this is Joe Bonamassa, and you're listening to Anti-Radio.
3: Gwiazdy Rocka w Antyradiu. Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
4: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: autopromocja. Nie hańbi. Nadchodzi granczowy tydzień w Antradiu. Wyciągnij z szafy kraciaste koszule, kardigany i przetarte dżinsy. A do tego słuchaj Antradia i zgarnij płyty oraz kultowe granczowe koszulki. Granczowy tydzień rusza już od najbliższego poniedziałku. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Odpalaj Antyradio i przygotuj się na totalne zniszczenie. Totalne zniszczenie. W każdą niedzielę po 23:00 Jarosław Anselmo Gies wjeżdża na antenę jak ciężki czołg prosto z piekła. Zero kompromisów, czysty metalowy walec i ekstremalna chłosta dla twoich uszu. Rzeźnia w Antyradiu. Bez litości. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Odkryj ofertę z niezawodnością w standardzie. Skorzystaj z wyprzedaży rocznika. Już od 129 900 zł. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
2: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
3: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
2: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Prowadzenie firmy to wystarczająco dużo wyzwań. Dlatego sprawy związane z flotą warto zostawić jednemu partnerowi. Poznaj Volkswagen dla biznesu. Szeroka gama modeli, elastyczne finansowanie i niezawodny serwis w jednym miejscu. Dzięki kompleksowej obsłudze możesz skupić się na tym, co naprawdę rozwija twój biznes. O resztę zadbamy my. Volkswagen dla biznesu. Napędza twój rozwój. Sprawdź na Volkswagen.pl.
6: Volkswagen. Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Pełnia kultury w Antyradiu. Program prowadzi Grzegorz Kornacki.

0: Pełnia kultury w Antyradiu.
1: Ruszyły obchody 25-lecia zespołu Happy Sad. Kapela ruszyła w jubileuszową trasę koncertową. Zaczęła od Zabrza przedwczoraj, a w nadchodzącym tygodniu przystanek w warszawskiej Stodole. Jeżeli chcecie tam pójść, napiszcie do mnie na grzegorz.kornacki@antyradio.pl. Co wspólnego mają wokalista Happy Sad i były już wokalista Budki Suflera? grzegorz.kornacki@antyradio.pl. Happy Sad w temacie. Odezwę się do zwycięzcy.
0: Pełnia kultury w Antyradiu.

0: Pełnia kultury w Antyradiu.
1: Twardoch najlepszy. Nul. Powieść Szczepana Twardocha o wojnie w Ukrainie zdobyła literacką nagrodę Nike. Jurorzy i czytelnicy byli zgodni. Nagroda należy się tytułowi, który, to jest cytat, potrafi zmieniać nas i uczyć, gdzie popełniamy błędy. I co ważne, adnotacja jest też taka, że nagroda nie wynika z kontekstu, znaczy z obecnej sytuacji. Książka jest po prostu sama w sobie dobra. Szczepan Twardoch zresztą poniekąd to potwierdza, bo stwierdził, że jest to jego najważniejsza książka w dorobku. Pełnia kultury właśnie dobiega końca. Ten odcinek Pełni kultury ma się rozumieć. Wracam za tydzień do Antyradia z kolejną dawką newsów ze świata filmu, muzyki, książki i nie tylko. Natomiast jutro wracam do Prawdy Antyradia i do Rock Newsów. Do usłyszenia. Grzegorz Kornacki. Pa.
0: Pełnia kultury w Antyradiu.

0: promocja. Nie hańbi.
1: Powstań, sprawdź sprzęt. Do rampy. Grupuj się. Skok!
0: Wejdź w szeregi najlepszej brygady antyradiowych skoczków i wykonaj skok w rok. Zapewniamy miękkie lądowanie w weekend, antyradiowe wyposażenie i najlepszy rok na świecie najwyższych lotów. W każdą sobotę i niedzielę po 10:00 brygadą zawiaduje Konrad Czubaj.
1: To nie są ćwiczenia.
0: Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
2: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
3: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Skok w rok w Antyradiu. Program prowadzi Konrad Czubaj.
7: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.

0: w Antyradiu.
1: A propos sedacji, bo to przed chwilą The Offspring, I Wanna Be Sedated, to mi się przypomniała historyjka, jak kiedyś miałem mieć zabieg na kolano, no i właśnie już miał mnie anestezjolog uśpić, ale jeszcze jakoś tak, nie wiem, zdałem, że zapytam go, jak się nazywa. No i zapytałem, jak pan się nazywa? On powiedział, Tom Cruise. Strasznie mnie to rozbawiło, a później zasnąłem. Konrad Czubaj, dzień dobry, 8 minut po godzinie 10. 11 października i niedziela, skok w rok do godziny 14. Niedzielne spotkanie rozpoczynamy od najdziwniejszych rekordów Guinnessa. Czytam, że człowiek z największą liczbą rekordów to Amerykanin Ashrita Furman, który pobił ponad 600 oficjalnych rekordów Guinnessa, a obecnie wciąż utrzymuje ponad 200 z nich. Wśród nich między innymi przejście ponad 130 km z butelką mleka zbalansowaną na głowie, czy na przykład 27 tysięcy pajacyków wykonanych bez przerwy. No, ma facet fantazję. Dobrze, tym samym lecimy dalej. Proszę Państwa, będą zaproszenia koncertowe, a jakie to zradzenie bawi.

0: do tytułu chyba już nie muszę podawać. 1967 rok to był. A pan Chris korzysta z naszego WhatsAppa 797 40 30 20 i pisze: rekord Guinnessa w robieniu pajacyków. Ciekawe, że Polska się nie załapała. 460 pajacyków podskakuje przez 4 lata, potem zmiana i nowe pajacyki skaczą dalej, a rekordu nie zapisano. Pozdrawiam panie Chrisie, bardzo dziękuję i zachęcam wszystkich do korzystania z naszego nowego numeru WhatsAppowego 797 40 30 20. Natomiast tak jak obiecałem, ja dzisiaj mam podwójne zaproszenia na koncert. Na koncert konkretnie grupy God Save the Queen. 17 października, Arena Ursynów Warszawa. Odpowiedni konkurs w swoim czasie, także proszę być bliska antyradia.
1: Hey, it's Chad Smith from Red Hot Chili Peppers.
2: Cześć, z tej strony Drag Hunter.
3: Hi, Bruce Dickinson here. You're listening to Antiradio.
4: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: promocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. Playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Nie mamy już papieru do drukarki, kończą się tonery i jeszcze zabrakło kawy.
3: Typowy poniedziałek, ale spokojnie, już zamówiłem.
2: Super, to ja dokupię jeszcze segregatory i zszywki.
3: Nie trzeba, zamówiłem już wszystko na raz2trzydrukuj.pl. Wziąłem też mydło i worki na śmieci.
2: Ale w jednym miejscu, na jednej fakturze?
3: Dokładnie, bo na raz2trzydrukuj.pl liczy się twoje biuro.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: Panie Pascalu,
8: tak?
7: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
8: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
7: A to pędzę, lecę, pa!
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert, taniej
10: masz! Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Skok w rok w Antyradiu.

0: nie ma to jak power ballady. Def Leppard, Love Bites na antenie Antyradia, a ja natomiast zadzieram głowę w niebo i czytam, że panele słoneczne pewnego ustrojstwa, które się nazywa Reason One, zbiorą energię na orbicie i satelita spróbuje wysłać na Ziemię tę energię za pomocą lasera. To jest naprawdę kosmiczna technologia, proszę Państwa. Reason One wystartował dokładnie 1 października na pokładzie Falcona 9 i znajduje się już na orbicie. No i będzie przed nami teraz trudniejsza część, żeby uruchomić kilowatowej klasy laser i skierować jego wiązkę do odbiornika na powierzchni Ziemi. W ten sposób zyskamy trochę energii. No mam nadzieję, że to się nie skończy tak jak Gwiazda Śmierci, która też wiązkę lasera wysyłała, ale z tego obiektu, do którego ten laser wysyłała, to z niego nic nie zostawało. Miejmy nadzieję, że wszystko potoczy się dobrze. A to już strachy na lachy. Tu Antyradio. Dzień dobry, kocham cię. Tak się nazywa ten numer. 19 minut pozostało do godziny 11.
1: Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwszy

0: Richard Ashcroft na antenie Antyradia. 7 minut pozostało do godziny 11. A teraz o imprezie, która średnio interesuje słuchaczy Antyradia, czyli roztańczonym PGE Narodowym. Tak, proszę Państwa, to jest ta impreza, gdzie królują w narodowe rytmy, disco polo i tego typu, rap też. No, rap jest bardzo modny. Wystąpili Maryla Rodowicz, Zenek Martyniuk, Boys, Roxy Węgiel, Jan Glosie czy Skolim, ale także, proszę Państwa, Grzegorz Krychowiak wystąpił. Grzegorz Krychowiak, który zarapował na scenie Narodowego. Były piłkarz wykonał swój singiel Druga Połowa w duecie z Anastazją Maciąg. Takie klimaty, proszę Państwa. Natomiast ja wracam do Was po godzinie 11 z podwójnymi zaproszeniami na koncert, także proszę być blisko Antyradia, a śpiewać no nie będzie Grzegorz Krychowiak, ale będzie na przykład Nirvana.
1: Hi everybody, this is Dave Grohl from the Foo Fighters.
2: Hey, what's up everybody, this is Danny Shula from Biohazard.
3: Hi, I'm Bruce Dickinson from Iron Maiden. You're listening to Antyradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie.

0: Reklama.
1: A cappuccino też za piątkę?
2: Też.
1: A flat white?
2: Też.
1: A...
2: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
3: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
5: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
6: Domówka pełna muzycznych wspomnień? Jedna gra, paczka znajomych, setki hitów i mnóstwo emocji. Z grą Hitster sprawdzisz, czy znasz muzyczne klasyki. Wybierz wersję Hitster Rock, Bingo, Polska i inne. Więcej na domówkahitstera.pl.
0: Po reklamie.
7: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Skok w rok w Antyradiu.

0: Antyradiu.
1: 9 minut po godzinie 11. Konrad Czubaj, dzień dobry. Przed chwilą Queens of the Stone Age, czyli wyluzowany Josh Homme, ja też całkiem wyluzowany. Mam nadzieję, że tak jak Państwo, bo jest niedziela. No i bardzo dobrze, 11 października. Natomiast za kilka dni, 17 października, tak trochę a propos Queens of the Stone Age, będę miał dla Was zaproszenia na koncert grupy, która się nazywa God Save the Queen. I to jest najlepszy tribute band legendarnej formacji Queen, oczywiście. Tak się ich nazywa. Zaproszenia będą do wzięcia już za chwilę kilka, także proszę przygotować maila konrad@antyradio.pl. Przyda się w sprawach konkursowych. A już teraz, prosto z tego miejsca, w którym się wiosna zaczęła, czyli z Australii, AC/DC, You Shook Me All Night Long w Antyradiu, oczywiście.

0: Red Hot Chili Peppers na antenie Antyradia, a ja wracam do Was zgodnie z obietnicą z biletami na koncert God Save the Queen. To jest argentyńska grupa, argentyński tribute band, który od 98 roku prezentuje repertuar grupy Queen. 17 października, Arena Ursynów, Warszawa. Podwójne bilety czekają, proszę pisać pod konrad@antyradio.pl, a skoro w poprzedniej godzinie mówiłem o rapującym Grzegorzu Krychowiaku, to zapytam Państwa, jaki polski piłkarz najlepiej wypadłby w repertuarze Queen, to znaczy Waszym zdaniem, kto najlepiej by udźwignął wokalnie partię Freddiego Mercury'ego. Proszę pisać, jaki piłkarz najlepiej wypadłby w repertuarze Queen pod konrad@antyradio.pl.
1: Hi, I'm Geddy Lee of Rush.
2: Alex Lifeson, also of Rush.
3: Hi, this is Steph from Placebo.
4: Hey, what's up, everybody? This is Joel Madden from the band Good Charlotte, and you are listening to Anti Radio.
5: Gwiazdy rocka w Antyradiu.

0: Produkty ulubionych marek na Allegro.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Panie Pascalu,
6: tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
6: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
5: A to pędzę, lecę, pa!
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: Nie mamy już papieru do drukarki, kończą się tonery i jeszcze zabrakło kawy.
9: Typowy poniedziałek, ale spokojnie, już zamówiłem.
8: Super, to ja dokupię jeszcze segregatory i zszywki.
9: Nie trzeba, zamówiłem już wszystko na raz2trzydrukuj.pl. Wziąłem też mydło i worki na śmieci.
8: Ale w jednym miejscu, na jednej fakturze?
9: Dokładnie, bo na raz2trzydrukuj.pl liczy się twoje biuro.
10: Po gitarze poznasz utwór. Po gitarze poznasz zespół. A gitarzystę Jana Borysewicza, lidera Lady Punk, poznasz po obejrzeniu filmu Mniej obcy w Netflixie. Zapraszam, Mikołaj Bukrewicz.

0: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
1: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Dagrasso na pyszne.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
2: By ktoś powiedział pyszne.pl.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
5: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
6: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
7: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
6: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
7: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
6: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
8: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
9: Po reklamie.
10: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Skok w rok w Antyradio.

skończona gitara na naszej antenie. Koma, spadam, natomiast ja dzisiaj mówiłem o najważniejszej imprezie muzycznej roku, czyli roztańczonym PGE Narodowym. Pan Grzesiek pyta, czy wszystko ze mną w porządku, czy sobota nie była za trudna. Nie, wszystko okej. I mówiłem, że Grzegorz Krychowiak wziął się za repertuar rapowy, raperski. No więc wokół tego stworzyłem konkurs, w którym do wygrania były podwójne zaproszenia na koncert God Save the Queen, czyli tribute band grupy Queen. To koncert w Warszawie 17 października. I zapytałem państwa, jaki polski piłkarz powinien wystąpić w roli Freddiego Mercurego, który by udźwignął repertuar. No najczęściej pojawiał się Wojciech Szczęsny. Joanna napisała tak: wokalistą Queen powinien zostać Wojciech Szczęsny. Freddy miał niepowtarzalny głos, charyzmę, a Wojtek ma dystans do siebie i nerwy ze stali. Całe życie wyciągał piłki niemożliwe do wyciągnięcia, więc z najwyższych tonów też coś by wybronił. A gdyby zabrakło głosu, zawsze może odpalić najpierw fajeczkę pod prysznicem dla odstresowania, a później We Are The Champions i zostawić resztę stadionowi. Nieco poważniej do sprawy podchodzi pan Adrian. Jest chyba tylko jeden polski piłkarz, który z czystym sumieniem mógłby zaśpiewać We Are The Champions. Kazimierz Dejna, zdobywca obu goli, które dały nam złoto olimpijskie w Monachium w 1972 roku. Jedyny tytuł mistrzowski naszej drużyny. I jeszcze Agata wybierze się na koncert God Save the Queen. Wojciech Szczęsny świetnie się czuje przed pełnym stadionem. Gra na pianinie, ma luz i poczucie humoru. Mógłby podyrygować z całym Wembley. Bez problemu zaśpiewałby I Want to Break Free, szczególnie wtedy, gdy schodziłby z murawy na papierosa w szatni. Chociaż król był tylko jeden. No dobrze, to udanej zabawy w takim razie na God Save the Queen. Ci wszyscy, których wymieniłem przed momentem, za chwilę dostaną bilety ode mnie na maila. Już The Hives na antenie Antyradia. 21 minut pozostało do 12.

0: Kula Shaker z dawką energii na antenie Antyradia, 7 minut przed godziną 12. Tak, jeśli ktoś na przykład jeszcze w łóżeczku sobie zalega, a to niech sobie zalega, chyba że go Kula Shaker wstrząsnął, to może już warto wstać. A w przyszłej godzinie Rammstein czy Krzysztof Zalewski.
1: Hello Poland, it's Liam Gallagher.
2: Hey yo, this is Måneskin.
3: Cześć, tu Grabasze, piżama porno. Słuchajcie Antyradia.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu.

0: przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: SBB. Formacja, która zdefiniowała brzmienie polskiego rocka progresywnego, powraca na scenę. Legendarne trio, czyli Skrzek, Antimos i Piotrowski, zabiorą publiczność w niezwykłą muzyczną podróż. 13 października Warszawa, 14 października Szczecin. Bilety ticketclub.pl. Zaprasza Antyradio.
2: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
3: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
4: Po reklamie.
0: Skok w rok w Antyradiu. Program prowadzi Konrad Czubaj.
5: Sponsorem programu jest właściciel serwisu ogłoszeniowego OLX Praca.

0: w Anteradiu.
1: 9 minut po godzinie 12. Konrad Czubaj. Dzień dobry w trzeciej godzinie skoku w rok w niedzielę. Informuję Państwa, że nurkowie dokonali niezwykłego odkrycia na dnie Morza Śródziemnego u wybrzeży Aleksandrii w Egipcie. Pośród ruin zatopionego pałacu znaleźli brązowy pierścień pieczętny z wizerunkiem słynnej latarni aleksandryjskiej. No i to jest pierwsze znane znalezisko tego rodzaju, przedstawiające najmłodszy z 7 cudów świata starożytnego, a zatem ktoś zgubił pierścionek. No, takie znaleziska się zdarzają. Teraz będzie akurat cudo muzyczne. U2, With or Without You na antenie Antyradia.

0: Roztańczony numer, kult na antenie Antyradia, 23 minuty po godzinie 12. Czytam, że Europejczycy bardzo lubią jeździć w obrębie Unii, a nawet w sensie węższym, w obrębie swoich krajów. Jeśli chodzi o takie podróże lokalne, to najchętniej robią to Rumunii. Tam podróże lokalne stanowią krajowe, stanowią 89% wszystkich wyjazdów, więc oni w zasadzie tylko u siebie podróżują. Niewiele niższy wynik miała Hiszpania, 87%. Chociaż to ostatnio Hiszpanów bardzo dużo widziałem w Tatrach. Grupki hiszpańskie kręciły się w okolicach Morskiego Oka. Rozśpiewane zresztą. Młode Hiszpanki chodziły takim szpalerem i śpiewały Camisa Negra. O, to było to, więc hit cały czas tam żywy. Jeszcze mamy Grecję, Francję i Portugalię, to po 85%, jeśli chodzi o podróże krajowe, natomiast Polska znajduje się na miejscu 7, także my całkiem też lubimy jeździć po własnym kraju. Ja bardzo lubię jeździć po Polsce, odkrywać lokalne klimaty. Zresztą wczoraj mówiłem Państwu, że odkrywałem zachodniopomorskie, pomnik paprykarza szczecińskiego i różne inne wspaniałe atrakcje, jakie oferuje to województwo. I miasto Szczecin. Dobrze, ja w tej podróży, jeśli chodzi o słowo, już się trochę zapędzam. Lećmy dalej w takim razie, bo muza czeka.
1: Hello everyone, Corey Taylor here from Slipknot.
2: This is Brandon Flowers.
3: Hi everybody, this is Dexter.
4: And I'm Noodles, we're from The Offspring, and you're listening to Antyradio.
5: Gwiazdy rocka w Antyradio.
6: Sponsorem programu był właściciel serwisu ogłoszeniowego OLX Praca.
5: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Promocja Nie hańbi. W czasach zalewu nowości, które szybko powszednieją, posłuchaj piosenek, które są po prostu niezniszczalne. W niedzielę po 14 Bartek Synowiec prezentuje zestawienie najważniejszych utworów w historii rocka, wybieranych przez was samych. Klasyczna lista przebojów w Antyradiu. Sprawdź, jak brzmi Nieśmiertelność i zagłosuj na antyradio.pl. Autopromocja Nie hańbi. Reklama.
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.
2: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompę ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
3: Po gitarze poznasz utwór. Po gitarze poznasz zespół. A gitarzystę Jana Borysewicza, lidera Lady Punk, poznasz po obejrzeniu filmu Mniej Obcy w Netflixie. Zapraszam, Mikołaj Bukrewicz.
4: Panie Pascalu,
5: tak?
4: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
5: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
4: A to pędzę, lecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
7: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
8: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
7: Pewne zwycięstwo.
8: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
9: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
10: Klub Stodoła zaprasza na rokową jesień koncertową. Legendarne zespoły polskiej sceny muzycznej. 15 października Happy Set, 5 listopada Hołk i Waluś Kraksa Kryzys, 6 i 7 listopada Kult, 12 listopada John Porter, 20 i 21 listopada Kult, 27 listopada Ira, 28 listopada Tila, 29 listopada Kasia Kowalska, 4 i 5 grudnia Jam, 11 grudnia Mysłowic, 15 grudnia Rogucki i Normalni Ludzie. Bilety dostępne na ticketclub.pl. Rokową jesień w klubie Stodoła. Poleca Antyradio.
11: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Skok w rok w Antyradiu.

Boston na antenie Antyradia, 21 minut przed godziną 13. Proszę Państwa, podczas lotu z Bogoty do Frankfurtu 33-letni pasażer wstał z miejsca i zaczął szarpać za drzwi samolotu. Nie reagował na polecenia załogi, dlatego personel pokładowy wraz z dwoma pasażerami musiał odciągnąć go siłą, co się udało. No i po wylądowaniu 33-latek został zatrzymany przez policję, a następnie przewieziony do szpitala psychiatrycznego. No, tam już pewnie nie miał za co szarpać, bo jak wiadomo, drzwi w psychiatryku są pozbawione klamek. Poza tym człowiek ma kaftan i jedyne co może, to się szarpać wewnętrznie. Nie to, że się naśmiewam. Zdrowie psychiczne ważna sprawa i naprawdę warto o nie dbać. A tak a propos szpitala, to teraz Bad Medicine od Bon Jovi w Antyradiu.

0: Tak słucham i zastanawiam się, czy to jest śmiech sardoniczny. Jest takie piękne określenie. Tu Antyradio, 6,5 minuty pozostało do godziny 13. Ja do Państwa jeszcze wrócę.
1: Hi, we're Guan Waves.
2: Hi, this is John Bon Jovi.
3: Hey everybody, this is Lizzie Hale from Hailstorm and right now you're listening to Antyradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
5: Bo nie mam żadnych objawów.
6: Bo nie mam czasu.
7: Bo boję się diagnozy.
8: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
9: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam, nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
4: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
10: Twoje biuro musi działać bez przerw? Postaw na 123drukuj.pl. Kompleksowa oferta biurowa. Papier, kawa, tonery, aż po środki czystości. Mniej zamówień, mniej faktur, więcej oszczędności. Bo na 123drukuj.pl liczy się twoje biuro.
11: Przepraszam, o to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
12: No ja. Właśnie otwieram firmę.
11: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
12: To tak się da?
11: No ba.
13: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
14: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
15: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
16: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
17: Tak, a co?
16: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
17: Już robię drugą.
16: Na komputer.
17: Już biorę pożyczkę.
16: Na co?
17: Na komputer. Moje ty szczęście.
18: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
19: Aliorbank albo nic.
18: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
0: Po reklamie.
20: Skok w rok w Antyradiu. Program prowadzi Konrad Czubaj.
21: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.

0: w Antyradiu.
1: No proszę bardzo, Greta Van Fleet w końcu nie brzmi jak Led Zeppelin. Brawo. Konrad Czubaj, dzień dobry, 8 minut po godzinie 13. Witam bardzo serdecznie i zapraszam na ostatnią godzinę Skoków Rock. Proszę Państwa, w naszym kraju przewiny pod wpływem alkoholu, jak widać, nie mają wpływu na robienie kariery. Czytam, że Marek Kubik, były wójt gminy Niedźwiada, który w tym roku został skazany za jazdę po alkoholu, w tym miesiącu dostał fuchę prezesa Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kocku. Czy zakładem też będzie kierował pod wpływem? To się dowiemy. Albo i nie. Otóż Fall Out Boy, Beat It! Na antenie Antyradia.

0: To była końcówka lat 90. The Cranberries Animal Instinct. Natomiast na początku lat 90. w 91. zostały wydane jedne z najważniejszych albumów rockowych w historii. Co za tym idzie, minęło dokładnie 35 lat od wydania takich krążków jak Ten, Pearl Jamu, czy na przykład Nevermind Nirwany. I właśnie te albumy będziemy mieli dla was w ramach grunge'owego tygodnia, z którym startujemy już od jutra. I ten tydzień, jak sama nazwa wskazuje, będzie trwał cały tydzień, a więc przez cały tydzień będziecie mogli zdobyć właśnie te albumy na winylu, czy także na kompaktach. Natomiast poza tym mamy dla was jeszcze ciuchy, proszę państwa. Ciuchy, koszulki dokładnie od firmy 90 The Original. To jest marka mocno związana z kulturą grunge i skate, w której to te ciuchy ubierali się w latach 90. grunge'owi muzycy. A więc łapcie swoje i słuchajcie Antyradia bardzo uważnie. I non-stop, to nic was nie ominie.
1: Cześć, Janusz Panasewicz, Lady Punk.
2: What's up, Poland? This is Brad from Linkin Park.
3: Siemanko, tutaj Lica, słuchacie Antyradia.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu.
5: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
4: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
3: Nie. Jakie to składniki?
2: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
3: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
2: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
4: Wygenerowano z AI.

0: słuchać bez końca. Wafelki Roszen. Perfekcyjnie chrupiące.
1: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
2: No i mamy jesień.
3: A ja mam dla ciebie cynk.
2: O, cynk. W sensie podpowiedź?
3: Tak. Podpowiedź brzmi: cynk pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.
2: Dobra podpowiedź. To jaki wybrać?
3: Ja wybieram suplement diety cynk picolinian od Swanson.
2: Swanson?
3: Mądra suplementacja już od 57 lat.
2: To ma sens.
4: Swanson. Zadbaj o swoją odporność już teraz.
5: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
6: Po reklamie.
7: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Skok w rok w Antyradiu.

Top Sharp Dressed Man. Tak, a propos Z, był taki film Maska Zorro z Antonio Banderasem. Zresztą no, widziałem ostatnio, jak moja współpasażerka, nie to żebym jakoś podglądał szczególnie, bo ja nie z tych, ale no, mignęło mi, że miała na tapecie właśnie Antonio Banderasa z tego filmu zamaskowanego. Niektórzy mają swoich mężów, kobiety, dzieci, rodziny, a niektórzy mają gwiazdy filmowe, na przykład właśnie Antonio Banderasa. No są też takie przypadki, ale to już bardziej kliniczne, że się uznaje taką osobę za swojego partnera czy partnerkę, ale to już zupełnie inna para kaloszy. To już ONA znalazłam na antenie Antyradia. 21 minut pozostało do godziny 14. Zaraz będzie gitarka. A, już się rozkręca. A za moment będą także Foo Fighters. No i śpiewamy.

0: A gdybyście chcieli się dowiedzieć, co tam słychać u Phila Collinsa, to wstąpił ostatnio u Piersa Morgana, więc można ten wywiad znaleźć i odsłuchać. No taka informacja już na sam koniec, bo ja będę się z wami żegnał. 7 minut pozostało do godziny 14. To był Skok w Rok, a już za chwilę zajmie się wami Bartek Synowiec. Dla mnie to jak zawsze była ogromna przyjemność. Konrad Czubaj, do usłyszenia i dobrego tygodnia.
1: Joshua Homme from Queens of the Stone Age.
2: Hey, this is Jerry Cantrell from Alice in Chains.
3: Hi, this is Nate Mendel from Foo Fighters, and you are listening to Anti-Radio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Nie mamy już papieru do drukarki, kończą się tonery i jeszcze zabrakło kawy.
2: Typowy poniedziałek, ale spokojnie, już zamówiłem.
1: Super, to ja dokupię jeszcze segregatory i zszywki.
2: Nie trzeba, zamówiłem już wszystko na raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Wziąłem też mydło i worki na śmieci.
1: Ale w jednym miejscu, na jednej fakturze?
2: Dokładnie, bo na raz, dwa, trzy, drukuj.pl liczy się twoje biuro.
3: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
4: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
3: Pewne zwycięstwo.
4: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
5: Domówka pełna muzycznych wspomnień? Jedna gra, paczka znajomych, setki hitów i mnóstwo emocji. Z grą Hitster sprawdzisz, czy znasz muzyczne klasyki. Wybierz wersję Hitster Rock, Bingo, Polska i inne. Więcej na domówkahitstera.pl.
0: Po reklamie.
6: Klasyczna lista przebojów w Antyradiu. Program prowadzi Bartek Synowiec.
7: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.
6: Klasik 40.

0: Pearl Jam i Jeremy, nie ma to jak wrócić do tamtych lat, to nie? To było miejsce 39 klasycznej listy przebojów, w której wita się z wami i na którą zaprasza Bartek Synowiec. Przed nami kolejne notowanie i kolejne 4 godziny z tym, co najlepsze w klasyce rocka. Teraz przenosimy się na Wyspy Brytyjskie.
1: Classic 38.

0: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
2: Autopromocja. Nie hańbi. Nadchodzi granczowy tydzień w Antyradiu. Wyciągnij z szafy graciaste koszule, kardigany i przetarte dżinsy. A do tego słuchaj Antyradia i zgarnij płyty oraz kultowe granczowe koszulki. Granczowy tydzień rusza już od najbliższego poniedziałku. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Myślisz, że wiesz, jak wygląda życie rockowej legendy? Uchyl drzwi do świata legendarnego basisty Guns N' Roses, Duffa McKagana i jego żony Susan. W niedzielę po 21:00 wpadnij do ich prywatnego salonu na rockowe opowieści z pierwszej ręki. Three Chords and the Truth w Antyradiu. Tylko dla wtajemniczonych.
3: Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
4: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Widać kobiecą rękę.
11: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
12: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
13: Dobrze.
12: 15 zł.
13: Lepiej.
12: 20 zł.
13: Najlepiej. Na Orlenie?
12: Ciepło.
13: Z kuponami?
12: Cieplej.
13: W Orlen witaj.
14: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Effecta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
15: Panie Pascalu,
16: tak?
15: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
16: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
15: A to pędzę, lecę, pa!
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
18: Klub Stodoła zaprasza na rokową jesień koncertową. Legendarne zespoły polskiej sceny muzycznej. 15 października Happy Set, 5 listopada Hołk i Waluś Kraksa Kryzys, 6 i 7 listopada Kult, 12 listopada John Porter, 20 i 21 listopada Kult, 27 listopada Ira, 28 listopada T-Love, 29 listopada Kasia Kowalska, 4 i 5 grudnia Jam, 11 grudnia Mysłowic, 15 grudnia Rogucki i Normalni Ludzie. Bilety dostępne na ticketclub.pl. Rokową jesień w klubie Stodoła. Poleca Antyradio.
19: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
20: Tak, a co?
19: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
20: Już robię drugą.
19: Na komputer.
20: Już biorę pożyczkę.
19: Na co?
20: Na komputer. Moje ty szczęście.
21: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
22: Aliorbank albo nic.
21: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
23: Lej!
0: Ladies and gentlemen, szykuje się prawdziwa metalowa rebelia. Acid Drinkers w trasie Old Iron Biceps Tour, Are You a Rebel, Pump the Plastic Heart czy Poplin Twist w nowych odsłonach. Katowice, Gdynia, Wrocław, Warszawa. Widzimy się pod sceną. Bilety na visualproduction.pl. Poleca Antyradio.
1: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje Twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do Twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
9: Po reklamie.
23: Antyradio. Gramy najlepszy rock. Audio Slave. Kings of Leon. Ira. The Cure.

Hity Radio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Klasyczna lista przebojów w Antyradiu. Program prowadzi Bartek Synowiec. Klasik 35.

A to kawałek, który przed tygodniem był w propozycjach, teraz już w zestawieniu, czyli nowość w naszych coniedzielnych spotkaniach, grupa Buzzcocks i ich największy hit Ever Fallen In Love. Są tacy, co swojej miłości poszukują, o tym między innymi w numerze The Rolling Stones, który ląduje w naszych propozycjach.

0: Reklama. Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
1: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
2: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć Twoje ogłoszenie.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
4: Pink Floyd History na koncertach w Polsce. 20 października Rzeszów, 21 Warszawa, 22 Katowice, 23 października Poznań, 24 Lublin, 26 Gdańsk, 27 października Toruń, 28 Wrocław. Pink Floyd History na koncertach w Polsce. Europejska trasa Animal Farm. Więcej na klubkuźnia.pl.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
0: Po reklamie.
7: Klasyczna lista przebojów w Antyradiu. Program prowadzi Bartek Synowiec.
8: Sponsorem programu jest właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Auston.
7: Classic 30.

0: Pink Floyd melduje się dziś na miejscu 29, delikatnie wyprzedzając AC/DC. Może to się wzięło z tego faktu, że Comfortably Numb brzmi bardzo jesiennie. W kalendarzu mamy dzisiaj w końcu niedzielę, 11 dzień października. To jest klasyczna lista przebojów w Antyradiu. Bartek Synowiec, zapraszam teraz do Elewatora.
1: Classic 28.

0: coraz bliżej nowej płyty Queens of the Stone Age, która ukaże się pod koniec października, a za nami coś z klasyki w ich repertuarze Go With The Flow z genialnej płyty Songs For The Deaf. Jeśli ktoś z Was nigdy nie robił podejścia do tej kapeli, no to warto zacząć właśnie od tego albumu z 2003 roku. A teraz czas na lata 90.
1: Classic 26.

0: Sponsorem programu był właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Auston.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Odpalaj Antyradio i przygotuj się na totalne zniszczenie. Totalne zniszczenie. W każdą niedzielę po 23. Jarosław Anselmo Gierz wjeżdża na antenę jak ciężki czołg prosto z piekła. Zero kompromisów, czysty metalowy walec i ekstremalna chłosta dla twoich uszu. Rzeźnia w Antyradiu. Bez litości. Autopromocja. Nie hańbi.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
4: Nie. Jakie to składniki?
3: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
4: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
3: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
5: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompę ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.

0: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neurotypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530-001-130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
1: Kiciu,
2: a?
1: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
2: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
3: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
2: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
3: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
2: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
4: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
5: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
6: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
5: O, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
7: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Dagraso na pyszne.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
9: By ktoś powiedział pyszne.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: SBB, formacja, która zdefiniowała brzmienie polskiego rocka progresywnego, powraca na scenę. Legendarne trio, czyli Skrzek, Antimos i Piotrowski, zabiorą publiczność w niezwykłą muzyczną podróż. 13 października Warszawa, 14 października Szczecin. Bilety ticketclub.pl. Zaprasza Antyradio.
13: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle, na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć twoje schorzenia. Ty jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpasiec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
14: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
15: Tak, a co?
14: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
15: Już robię drugą.
14: Na komputer.
15: Już biorę pożyczkę.
14: Na co?
15: Na komputer. Moje ty szczęście.
16: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
17: Aliorbank albo nic.
16: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
18: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj.

0: 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Po reklamie.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Klasyczna lista przebojów w Antyradiu. Program prowadzi Bartek Synowiec. Klasik 25.

Pop ze swoim żelazem, lwem i syjonem na klasycznej liście przebojów w Antyradiu. To było miejsce 24. Przed nami tymczasem kolejna propozycja do listy i coś czuję, że zostanie z nami na długo, bo ta kapela zawsze sobie dobrze radzi w Antyradiu. Zaglądamy do roku 2001 i trzeciego studyjnego albumu formacji Rammstein. Pamiętacie, jak się nazywał? Tak jak ta piosenka.

0: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Największy na świecie show Queen na październikowych koncertach w Polsce. 15 Zabrze, 16 Bydgoszcz, 17 października Warszawa. Tego wydarzenia nie możecie przegapić. God Save the Queen. Zabrze, Bydgoszcz, Warszawa. God Save the Queen. Największy na świecie show Queen na trzech koncertach w Polsce. Więcej na klubkuźnia.pl.
7: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
8: Bo nie mam żadnych objawów.
9: Bo nie mam czasu.
10: Bo boję się diagnozy.
11: Bo wiecie co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
12: Ja też nie miałam objawów, byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam: nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
7: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
13: A ty wiesz, że takiej zdrawki jeszcze nie było?
14: Pokaż!
13: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
14: A ile tych linii?
13: Giga!
14: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrawka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
15: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
16: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
17: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
16: Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a polskie śliwki podłużne kilogram jedynie 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
18: Pink Floyd History na koncertach w Polsce. 20 października Rzeszów, 21 Warszawa, 22 Katowice, 23 października Poznań, 24 Lublin, 26 Gdańsk, 27 października Toruń, 28 Wrocław. Pink Floyd History na koncertach w Polsce. Europejska trasa Animal Farm. Więcej na klubkuźnia.pl.
0: Po reklamie.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Klasyczna lista przebojów w Antyradiu. Program prowadzi Bartek Synowiec.
19: Sponsorem programu jest właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Auston.
1: Classic 20.

0: Led Zeppelin, schodek po schodku coraz wyżej. Ciekawe, czy dotrą w końcu do nieba, czyli na miejsce pierwsze naszej listy. Są już w pierwszej dwudziestce. Bartek Synowiec, kłaniam się nisko. Jesteśmy już za półmetkiem dzisiejszego notowania klasycznej listy przebojów. Teraz podkręcamy trochę obroty, bo przed nami wielki klasyk Billego Idola. Lecimy.
1: Klasik 18.

0: Kolejna fajna zapowiedź tego, co czeka nas od jutra w Antyradiu, bo przypominam, że od jutra na naszej antenie grunge'owy tydzień, w którym będziecie mogli zgarnąć fajne płyty i grunge'owe koszulki. Może komuś wpadnie na przykład płyta Alice in Chains z tym numerem, który przed nami.
1: Classic 16.

0: Sponsorem programu był właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Auston. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl. 20 lat na scenie i nadal uderzają z pełną mocą. Five Finger Death Punch na żywo razem z Lamb of God i Bleed From Within. Five Finger Death Punch 29 stycznia 2027. Atlas Arena Łódź. 20 lat Five Finger Death Punch. Bilety dostępne na livenation.pl. Poleca Antyradio.
1: Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra, Cold Brew, ponad 50 napojów.

0: Po gitarze poznasz utwór. Po gitarze poznasz zespół. A gitarzystę Jana Borysewicza, lidera Lady Punk, poznasz po obejrzeniu filmu Mniej obcy w Netflixie. Zapraszam, Mikołaj Bukrewicz.
1: Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
2: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
1: Od poniedziałku do środy kiełbasy pakowane od 30% taniej. Nie dotyczy kiełbas krakowskich i żywieckich. A mleko łowickie 3,2% złoty 99 za litr przy zakupie 6. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Prowadzenie firmy to wystarczająco dużo wyzwań. Dlatego sprawy związane z flotą warto zostawić jednemu partnerowi. Poznaj Volkswagen dla biznesu. Szeroka gama modeli, elastyczne finansowanie i niezawodny serwis w jednym miejscu. Dzięki kompleksowej obsłudze możesz skupić się na tym, co naprawdę rozwija Twój biznes. O resztę zadbamy my. Volkswagen dla biznesu. Napędza Twój rozwój. Sprawdź na Volkswagen.pl.
4: Volkswagen.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy Twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
8: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
7: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
9: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Jesień, mniej słońca i znowu wszyscy o tej witaminie D.
11: A wiesz dlaczego?
10: No właśnie nie.
11: Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.
10: Okej, okay, punkt dla witaminy D. To którą wybrać?
11: Ja wybieram suplement diety witamina D3 od Swanson.
10: Swanson?
11: Mądra suplementacja już od 57 lat.
10: To brzmi jak przemyślany wybór.
12: Swanson. Zadbaj o swoją odporność. Już teraz.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
14: Mamy niskie ceny.
15: Nudne szkolenia, flipchart i plastikowe kubki. Masz już dość?
16: Zmień zasady gry. Wybierz Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej.
15: Zapomnij o biurowcach. Tu masz 14 sal, pełną technologię i mocarny widok na Tatry.
16: Ty decydujesz. Wybierz wersję rano biznesowe spotkania, wieczorem gruby bankiet i totalny rock and roll.
15: Do tego pełny relaks, baseny termalne i masaże w spa.
16: Konferencje dla wymagających. Odpal hotelbania.pl.
17: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
18: Skoda.
19: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm zestaw żel i olejek tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
20: Po reklamie.
21: Klasyczna lista przebojów w Antyradiu. Program prowadzi Bartek Synowiec. Klasik 14.

Daleko już zaszliśmy, a zajdziemy jeszcze dalej, czyli Far Far Away, jak śpiewali panowie z grupy Slade. Tymczasem sięgamy po kolejną propozycję do listy. To piosenka napisana przez Johna Deacona. Piosenka stała się hymnem ruchów wyzwoleńczych, a także symbolem społeczności LGBTQ+. A John Deacon to rzecz jasna basista grupy Queen.

0: promocja. Nie hańbi.
1: Twój świat pełen jest chaosu i zakłóceń. Dlatego w Antyradiu stworzyliśmy unikalną technologię najczystszych intencji, rozrywki i dźwięków, zwaną Hi-Fi, którą codziennie w godzinach porannych prezentują Sandra Hajduk i Michał Figurski. Hi-Fi. Najczystsze brzmienie poranka. Codziennie w Antyradiu. Dla wszystkich radiofilii.
0: Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl / zestawy. Orlen z energią po rabaty.

0: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
1: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
2: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
3: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
4: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
3: Pewne zwycięstwo.
4: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
5: Winiary Bookings zaprasza. Wyjątkowy wieczór z artystką, która wpłynęła na całe pokolenie współczesnych songwriterek. Cat Power świętuje 20-lecie swojego kultowego albumu The Greatest i 14 października wystąpi na jedynym koncercie w Polsce w warszawskiej Stodole. Koncert poleca Antyradio.
6: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
7: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
8: Klub Stodoła zaprasza na rokową jesień koncertową. Legendarne zespoły polskiej sceny muzycznej. 15 października Happy Set, 5 listopada Hołk i Waluś Kraksa Kryzys, 6 i 7 listopada Kult, 12 listopada John Porter, 20 i 21 listopada Kult, 27 listopada Ira, 28 listopada Tila, 29 listopada Kasia Kowalska, 4 i 5 grudnia Jam, 11 grudnia Myslowic, 15 grudnia Robucki i Normalni Ludzie. Bilety dostępne na ticketclub.pl. Rokową jesień w klubie Stodoła. Poleca Antyradio.
9: Domówka pełna muzycznych wspomnień? Jedna gra, paczka znajomych, setki hitów i mnóstwo emocji. Z grą Hitster sprawdzisz, czy znasz muzyczne klasyki. Wybierz wersję Hitster Rock, Bingo Polska i inne. Więcej na domówkahitstera.pl.
10: Po reklamie.
11: Antyradio. Gramy najlepszy rock. Bon Jovi.

Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Klasyczna lista przebojów w Antyradiu. Program prowadzi Bartek Synowiec. Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl. Klasik 10.

0: To już pierwsza dziesiątka dzisiejszego zestawienia klasycznej listy przebojów, której słuchacie w Antyradiu i która pozostanie na antenie jeszcze do godziny 18. Przy mikrofonie po raz ostatni dzisiaj wita się z Wami Bartek Synowiec. No i zapraszam do wspólnej podróży na sam szczyt. Nie znajdzie się na nim dziś Smoke on the Water, bo dziś zalicza miejsce ósme.
1: Klasik 8.

Nirvana w coverze wielkiego Davida Bowie, to już za nami. Zanim przejdziemy dalej, mamy jeszcze jedną propozycję do listy do zaprezentowania. Teraz właśnie przyszła na to pora. To będzie cover wykonany przez formację The Stranglers, a oryginalnie nagrany i napisany wiele, wiele lat temu przez grupę The Kings. All Day and All of the Night.

0: sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Autopromocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Zapomnij o powierzchownych plotkach z sieci. W niedzielę po 20:00 redaktor Wiesław Weiss otwiera muzyczne archiwum pełne autentycznych historii i kultowego brzmienia. Prawdziwa wiedza i muzyka, która przetrwa każdą próbę czasu. Teraz rok w Antyradiu. Naucz się czytać uszami. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
8: Z Lady tradycyjnej Biedronki. Do środy polski świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
7: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
9: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompę ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię.

0: salon Daikin podczas dni pomp ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
1: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności, bez zbędnego stresu.
2: Panie Pascalu,
3: tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
2: A to pędzę, lecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. 2 pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert.
5: SBB, formacja, która zdefiniowała brzmienie polskiego rocka progresywnego, powraca na scenę. Legendarne trio, czyli Skrzek, Antimos i Piotrowski, zabiorą publiczność w niezwykłą muzyczną podróż. 13 października Warszawa, 14 października Szczecin. Bilety ticketclub.pl. Zaprasza Antyradio.
6: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Ladies and gentlemen, szykuje się prawdziwa metalowa rebelia. Acid Drinkers w trasie Old Iron Biceps Tour. Are You a Rebel? Pump the Plastic Heart. Czy Poplin Twist w nowych odsłonach. Katowice, Gdynia, Wrocław, Warszawa. Widzimy się pod sceną? Bilety na visualproduction.pl. Poleca Antyradio.
8: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
9: Po reklamie.
10: Antyradio. Gramy najlepszy rock.

Amazing Jazz. Coldplay. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Klasyczna lista przebojów w Antyradiu. Program prowadzi Bartek Synowiec. Classic 5.

0: Seven Nation Army dzisiaj spada z pierwszego na drugie i właściwie zamieniło się pozycjami z numerem, który przed tygodniem był tuż pod szczytem. Uważnie śledzący notowania klasyczne i listy przebojów słuchacze wiedzą, że tydzień temu na drugim miejscu byli Gansi z November Rain, co oznacza, że dziś wygrywają. Bartek Synowiec, dzięki za dzisiejsze spotkanie z klasyką rocka, a po 18 już z wami Piotr Frank Marciniak z programem sportowym. Do usłyszenia.
1: Klasik 1.

0: Radio. Najlepszy rok na świecie. Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
0: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: 20 lat na scenie i nadal uderzają z pełną mocą. Five Finger Death Punch na żywo razem z Lamb of God i Bleed From Within. Five Finger Death Punch 29 stycznia 2027, Atlas Arena Łódź. 20 lat Five Finger Death Punch. Bilety dostępne na livenation.pl. Poleca Antyradio.
3: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
4: Nie, jakie to składniki?
3: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
4: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
3: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
5: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
6: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
0: Największy na świecie show Queen na październikowych koncertach w Polsce. 15 Zabrze, 16 Bydgoszcz, 17 października Warszawa. Tego wydarzenia nie możecie przegapić. God Save the Queen. Zabrze, Bydgoszcz, Warszawa. God Save the Queen. Największy na świecie show Queen na trzech koncertach w Polsce. Więcej na klubkuźnia.pl.
10: Pewnego razu

0: chrupać bez końca. Wafelki Roszen. Perfekcyjnie chrupiące.
1: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
2: Z Lady tradycyjnej Biedronki do środy polski świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
1: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
3: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
4: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
5: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Prowadzenie firmy to wystarczająco dużo wyzwań. Dlatego sprawy związane z flotą warto zostawić jednemu partnerowi. Poznaj Volkswagen dla biznesu. Szeroka gama modeli, elastyczne finansowanie i niezawodny serwis w jednym miejscu. Dzięki kompleksowej obsłudze możesz skupić się na tym, co naprawdę rozwija Twój biznes. O resztę zadbamy my. Volkswagen dla biznesu. Napędza Twój rozwój. Sprawdź na Volkswagen.pl.
7: Volkswagen.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
10: Pink Floyd History na koncertach w Polsce. 20 października Rzeszów, 21 Warszawa, 22 Katowice, 23 października Poznań, 24 Lublin, 26 Gdańsk, 27 października Toruń, 28 Wrocław. Pink Floyd History na koncertach w Polsce. Europejska trasa Animal Farm. Więcej na klubkuźnia.pl.
11: Po reklamie.
12: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Niedzielny sportowiec w Antyradiu. Na program zaprasza Piotr Frank Marciniak.
13: Sponsorem programu jest właściciel serwisu ogłoszeniowego OLX Praca.

0: Niedzielny sportowiec w Antyradiu.
1: Dobry wieczór Państwu, 8 minut po godzinie 18. Piotr Frank Marciniak, witam wszystkich wielbicieli sportu i ruchu oraz tężyzny fizycznej, bo przecież to jest tak bardzo ważne w życiu, żeby w ogóle się ruszać, bo przecież jak człowiek by się nie ruszał, to wiadomo, co by mogło się wtedy mu przytrafić. Utyłby. A tak, to zawsze coś tam spali. Widzę, że piłkarze biegają. Trwa spotkanie Pogoni Szczecin z Koroną Kielce. Na razie jest 0-0. My oczywiście do Ekstraklasy jeszcze wrócimy. Będzie także Premier League. Parę słów o tenisie. Być może koszykówka. A także piłka ręczna. Trzymamy palec na tych wszystkich wydarzeniach, kontroluję sytuację w świecie sportu. Jak coś tam ciekawego się wydarzy, to jak zawsze dam znać. Zapraszam na program do godziny 20:00.

0: Rainbow City!
1: Niedzielny sportowiec w Antyradiu.
2: Proszę Państwa, zakończył się turniej tenisowy China Open. Dziś odbył się finał gry pojedynczej pań. Kim Wen-jen z Chin grała z Mirą Andrejewą z Rosji. No i Chinka wygrała to spotkanie 7-5, 6-4. Meczek trwał godzinę i 42 minuty. Chinka skasowała czek na sumę 1 151 000 dolarów. Do tego zainkasowała także 1000 punktów do rankingu WTA i z miejsca 54 w rankingu prawdopodobnie wskoczy do pierwszej 30. Bardzo dobra jest ta chińska tenisistka. Od razu mi się przypomniał pojedynek z Igą Świątek. Już nie pamiętam, jaki to był turniej, kiedy z 1-5 wyczesała naszą mistrzynię 7-5. To było niesamowite i wtedy właśnie zawiesiłem na tej Kim Wen-jen oko. A jeżeli chodzi o polskich tenisistów, to w Szanghaju kolejnego rywala poznał Hurkacz. No i Hubert Hurkacz zmierzy się o ćwierćfinał turnieju ATP Masters 1000 w Szanghaju z Alejandro Dawidowiczem Fokiną. To jest jego rywal, on mu tak do końca nie leży, niedawno ograł Polaka. No ale cóż, może teraz będzie dobra okazja do rewanżu.

0: this is Brian from AC/DC.
1: Hey, you guys, it's Beth Hart.
2: Hi, everybody, this is your metal god, Rob Halford from Judas Priest, and you're listening to the one and only Anti-Radio.
3: Gwiazdy Rocka w Anti-Radio.
4: Sponsorem programu był właściciel serwisu ogłoszeniowego OLX Praca.
3: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Reklama.
5: SBB. Formacja, która zdefiniowała brzmienie polskiego rocka progresywnego, powraca na scenę. Legendarne trio, czyli Skrzek, Antimos i Piotrowski, zabiorą publiczność w niezwykłą muzyczną podróż. 13 października Warszawa, 14 października Szczecin. Bilety ticketclub.pl. Zaprasza Antyradio.
6: Nie mamy już papieru do drukarki, kończą się tonery i jeszcze zabrakło kawy.
7: Typowy poniedziałek, ale spokojnie, już zamówiłem.
6: Super, to ja dokupię jeszcze segregatory i zszywki.
7: Nie trzeba, zamówiłem już wszystko na raz2trzydrukuj.pl. Wziąłem też mydło i worki na śmieci.
6: Ale w jednym miejscu, na jednej fakturze?
7: Dokładnie, bo na raz2trzydrukuj.pl liczy się twoje biuro.
8: A ty wiesz, że takiej zdrawki jeszcze nie było?
9: Pokaż!
8: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
9: A ile tych linii?
8: Giga!
9: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrawka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
10: A cappuccino też za piątkę?
11: Też.
10: A flat white?
11: Też.
10: A...
11: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
5: Klub Stodoła zaprasza na rokową jesień koncertową. Legendarne zespoły polskiej sceny muzycznej. 15 października Happy Set, 5 listopada Hołk i Waluś Kraksa Kryzys, 6 i 7 listopada Kult, 12 listopada John Porter, 20 i 21 listopada Kult, 27 listopada Ira, 28 listopada Tila, 29 listopada Kasia Kowalska, 4 i 5 grudnia Jam, 11 grudnia Mysłowic, 15 grudnia Rogucki i Normalni Ludzie. Bilety dostępne na ticketclub.pl. Rokową jesień w klubie Stodoła. Poleca Antyradio.
12: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
13: Dobrze.
12: 15 zł.
13: Lepiej.
12: 20 zł.
13: Najlepiej. Na Orlenie?
12: Ciepło.
13: Z kuponami?
12: Cieplej.
13: W Orlen witaj.
14: Gorąco. Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
15: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
16: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
17: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
18: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Saab.

0: miastem lub Kuprą, zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności, bez zbędnego stresu.
1: Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 5 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4

0: Kawiarnia Rybukings zaprasza. Wyjątkowy wieczór z artystką, która wpłynęła na całe pokolenie współczesnych songwriterek. Cat Power świętuje 20-lecie swojego kultowego albumu The Greatest i 14 października wystąpi na jedynym koncercie w Polsce w warszawskiej Stodole. Koncert poleca Antyradio.
1: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć Twoje schorzenia. Tej jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpaśec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
2: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
3: Tak, a co?
2: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
3: Już robię drugą.
2: Na komputer.
3: Już biorę pożyczkę.
2: Na co?
3: Na komputer. Moje ty szczęście.
4: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
5: Aliorbank albo nic.
4: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od Twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
0: Pink Floyd History na koncertach w Polsce. 20 października Rzeszów, 21 Warszawa, 22 Katowice, 23 października Poznań, 24 Lublin, 26 Gdańsk, 27 października Toruń, 28 Wrocław. Pink Floyd History na koncertach w Polsce. Europejska trasa Animal Farm. Więcej na klubkuźnia.pl.
6: Po reklamie.
7: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Niedzielny sportowiec w Antyradiu. Na program zaprasza Piotr Frank Marciniak.

0: Niedzielny sportowiec w Antyradiu.
1: 18:36. Proszę Państwa, wczoraj w Bielsku-Białej zakończył się ostatni turniej eliminacyjny do Mistrzostw Europy Kobiet w futsalu. No i w tym turnieju zaprezentowała się oczywiście reprezentacja Polski, której przyszło zmagać się z drużynami z Belgii, także z Norwegii i na koniec Polki musiały zremisować z drużyną Ukrainy, jeżeli myślało o tym, żeby wyjechać na Mistrzostwa Europy. Pierwsze spotkanie z Belgią poszło na miękko. Wygraliśmy ten meczek 7-0. W drugim meczu z Norweżkami też było, no może nie lekko, miło i przyjemnie, ale zakończyło się spotkanie zwycięstwem polskiej reprezentacji 3-0. No i tym decydującym starciem miało być właśnie spotkanie z Ukrainkami. Bardzo dobry to był meczek, emocjonujący. Do samego końca trzymał w napięciu. Do przerwy było 2-1 dla Ukrainy. Po przerwie Ukrainki strzeliły jeszcze jednego gola. No i trzeba było odrabiać straty. W 34 minucie Maja Fal. I w 34 po raz drugi Maja Fal doprowadziła do remisu 3-3. I dzięki temu to nasze dziewczyny pojadą na turniej Mistrzostw Europy w futsalu, który odbędzie się między 14 a 21 marca 2027 roku w Chorwacji. Gratulacje!

0: Niedzielny sportowiec w Antyradiu.
1: I już niebawem wybije godzina 19. Zostało zaledwie 11 minut. W meczu Pogoń Korona 58 minut za nami. 1-0 dla Pogoni Szczecin. Zerknijmy teraz, jak wygląda sytuacja w 6. kolejce Lotto Superligi Piłkarzy Ręcznych. W piątek Piotrkowian i Piotrków Trybunalski, Ostrowia, Ostrów Wielkopolski. Porażka gospodarzy 30-34. Industria Kielce pokonała na wyjeździe Handball Stal Mielec. To było w sobotę 34-27. Wybrzeże Gdańsk ograło Gwardię Opole 34-31. W dzisiejszych spotkaniach Robry Głogów przegrał z Wisłą Płock 24-31. Na jutro zapowiedziano dwa meczyki. KPR Legionowo kontra MMTS Kwidzyn. Natomiast WKS Śląsk Wrocław zmierzy się z MKS-em Kalisz. Oba spotkania o godzinie 18. Natomiast jeszcze dowiedziałem się, że meczyk Hurkacza zaplanowany jest na wtorek. Na razie nie wiadomo, o której godzinie.

0: Hey, this is Josh from Greta Van Fleet.
1: Hello, this is Stuart Copeland of Gizmodrome.
2: Hey, this is Doug McKagan, and you are listening to Anti-Radio.
3: Гвязды рока в Анти-Радио. Анти-Радио. Найлепший рок на свете. Реклама.
4: A teraz w RTV Euro AGD.
5: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
10: No ja. Właśnie otwieram firmę.
9: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
10: To tak się da?
9: No ba.
11: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkob.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
12: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
13: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neurotypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
14: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
15: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
16: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
17: Jesienią wszyscy nagle przypominają sobie o witaminie C.
18: Wiesz dlaczego? Witamina C pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego i przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.
17: To całkiem sporo potrafi. Którą wybrać?
18: Ja wybieram suplement diety witamina C z dziką różą od Swanson.
17: Swanson?
18: Mądra suplementacja już od 57 lat.
17: Przekonuje mnie to.
19: Swanson. Zadbaj o swoją odporność już teraz.
20: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
19: Dobrze.
20: 15 zł.
19: Lepiej.
20: 20 zł.
19: Najlepiej. Na Orlenie?
20: Ciepło.
19: Z kuponami?
20: Cieplej.
19: W Orlen witaj.
21: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
0: świeży Danio Tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
22: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
23: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
22: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
23: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
22: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
24: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
25: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1 000 złotych rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Po reklamie.
3: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Niedzielny sportowiec w Antyradiu. Na program zaprasza Piotr Frank Marciniak.
26: Sponsorem programu jest właściciel serwisu ogłoszeń.

0: Niedzielny sportowiec w Antyradiu.
1: Jest już 8 minut po godzinie 19. Rozpoczynamy drugą połowę. Proszę Państwa, nadciąga Liga Mistrzów. To wszystko już we wtorek, 18.45. Dwa meczyki. Lens kontra Sporting, a także Sabah Massadir ze Slavią Praga się zmierzy. O 21.00 Villarreal kontra Napoli. Arsenal zagra z Lille. Atletico Madrid z Manchester United. Galatasaray podejmie Barcelonę. Inter Mediolan powalczy z FC Brisz. Viking FK z Bayernem Monachium. I ostatni wtorkowy meczek to RB Lipsk kontra PSV Eindhoven. Natomiast w środę 14 października 18.45 Feyenoord kontra Como i LASK zmierzy się z Liverpoolem. O 21.00 Real Betis kontra FC Porto. Roma zmierzy się z Realem Madryt. Slovan Bratysława z VfB Stuttgart. Shakhtar Donieck, AEK Ateny, Manchester City, Paris Saint-Germain. Aston Villa, Fenerbahce, a także Bodo Glimt, Borussia Dortmund. Wszystkie meczyki o 21.00. No a polskich kibiców oczywiście najbardziej interesuje kolejna odsłona Ligi Europy. Lekko nie będzie. W czwartek 15 października 18.45 Lech Poznań kontra Bayer Leverkusen. Natomiast Jagiellonia Białystok o 21.00 podejmie Ararat Armenia. Zobaczymy, jak to się wszystko zakończy, ale na razie jest 0-0. Nie ma się czym martwić.

87 do 83. King Szczecin przegrał ze Śląskiem Wrocław 69 do 82. W dzisiejszych meczykach Arka Gdynia pokonała Trefl Sopot 96-82. Dziki Warszawa wygrały ze Startem Lublin 97 do 77. Trwa spotkanie Anwil Włocławek Czarni Słupsk. Zobaczmy, jaki jest wynik. 12 sekund do końca. Włocławek 79-78. Czarni. Bardzo zacięte spotkanie i o ile dobrze tu jeszcze zerknąłem, to jutro mamy jeden meczek, który zamknie drugą serię. Stal Ostrów Wielkopolski zmierzy się z Górnikiem Zamek Książ Wałbrzych. Ten mecz o godzinie 19. A widzę, że Pogoń Szczecin prowadzi 2-0 z Koroną Kielce. Na Med Ekstraklasy jeszcze wskoczymy.

0: Logic Lover.
1: Hello, everyone. My name is Tobias, and I am from the band Ghost.
0: Hey, it's Paul Stanley here, and this is Ante Radio, and I love Poland.
2: Gwiazdy Rocka w Ante Radio. Sponsorem programu był właściciel serwisu ogłoszeniowego OLX Praca.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
3: Reklama. 20 lat na scenie i nadal uderzają z pełną mocą. Five Finger Death Punch na żywo razem z Lamb of God i Bleed From Within. Five Finger Death Punch 29 stycznia 2027 Atlas Arena Łódź. 20 lat Five Finger Death Punch. Bilety dostępne na livenation.pl. Poleca Antyradio.
4: Psst, cześć, to Influencen, ten od cen.

0: więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
1: Po gitarze poznasz utwór. Po gitarze poznasz zespół. A gitarzystę Jana Borysewicza, lidera Lady Punk, poznasz po obejrzeniu filmu Mniej obcy w Netflixie. Zapraszam, Mikołaj Bukrewicz.
2: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
3: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
2: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
4: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
5: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
6: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
7: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
8: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
9: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla ciebie Max, konta dla ciebie Move i konta dla ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Po reklamie.
11: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Niedzielny sportowiec w Antyradiu. Na program zaprasza Piotr Frank Marciniak.

0: Niedzielny sportowiec w Antyradiu.
1: 19.37 po reprezentacyjnych popisach wróciła Ekstraklasa, czyli najlepsza liga świata. No i było bardzo dobrze, powiedziałbym. Przyjemnie, ale nie dla wszystkich. Meczyki rozpoczęły się w piątek, 9 października. Wieczysta Kraków ograła Wisłę Płock 3-0. W piątek także Raków Częstochowa nieoczekiwanie przegrał u siebie z GKS-em Katowice 1-4. Wczoraj Krakowia pokonała Zagłębie Lubin 3-1. Śląsk Wrocław przegrał z Lechem Poznań 1-4. I wieczorem Jagiellonia Białystok nieoczekiwanie musiała uznać wyższość Górnika Zabrze. Zabrzanie wygrali na wyjeździe 3-1. W dzisiejszych spotkaniach Piast Gliwice pokonał Widzew Łódź 2-1. Pogoń Szczecin w zakończonym niedawno spotkaniu stuknęła Korona Kielce 2-0. I przed nami piłkarski klasyk o 20.15. Łazienkowska Legia Warszawa podejmie Wisłę Kraków. Zerknijmy jeszcze na tabelę. Liderem jest Górnik Zabrze, Lech Poznań na miejscu drugim traci 3 oczka do Górników, mają 22 punkty, Górnicy 25, Legia jest trzecia, 19 punktów, na miejscu czwartym Wisła 17, jeżeli Biała Gwiazda wygra w Warszawie, to oczywiście przeskoczy Legionistów w tabeli, a tabelę zamyka Raków Częstochowa z ledwie 3 punkty, 6 ma Śląsk Wrocław i 16 Motor Lubin także 6 punktów.

0: come and get it!
1: Niedzielny sportowiec w Antyradiu.
2: No i proszę Państwa, na spokojnie dojechaliśmy do godziny 20. Zaledwie 8 minut dzieli nas od 8 wieczorem. Kilkanaście minut temu zakończył się jeszcze meczek, 6. kolejka Premier League. Liverpool dostał bęcki od Manchesteru City na własnym stadionie. Przegrał ten mecz Liverpool 0-3. Gdyby komuś było mało futbolu, to przypominam o 20.15 Legia Warszawa, Wisła Kraków. Dziś także jeszcze pograją, widzę, między innymi w La Liga. 8. kolejka Racing Santander podejmie Walencję o 21.00, a w Serie A Cagliari zmierzy się z Juventusem Turyn, 20.45. Ja oczywiście życzę Państwu bardzo przyjemnego, spokojnego tygodnia, pięknej pogody, uśmiechu i co? I emocji po kokardę. Kibicujmy naszym zawodnikom. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.

0: Perry Farrell from Jane's Addiction.
1: Dzień dobry, mówi Kazik Staszewski.
2: Hi, this is Dave Gahan and you are listening to Antaradio.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Reklama. Największy na świecie show Queen na październikowych koncertach w Polsce. 15 Zabrze, 16 Bydgoszcz, 17 października Warszawa. Tego wydarzenia nie możecie przegapić. God Save the Queen. Zabrze, Bydgoszcz, Warszawa. God Save the Queen. Największy na świecie show Queen na trzech koncertach w Polsce. Więcej na klubkuźnia.pl.
4: Twoje biuro musi działać bez przerw? Postaw na raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Kompleksowa oferta biurowa. Papier, kawa, tonery, aż po środki czystości. Mniej zamówień, mniej faktur, więcej oszczędności. Bo na raz, dwa, trzy, drukuj.pl liczy się twoje biuro.
5: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
6: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
5: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
6: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
5: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
6: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
7: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
3: Prowadzenie firmy to wystarczająco dużo wyzwań. Dlatego sprawy związane z flotą warto zostawić jednemu partnerowi. Poznaj Volkswagen dla biznesu. Szeroka gama modeli, elastyczne finansowanie i niezawodny serwis w jednym miejscu. Dzięki kompleksowej obsłudze możesz skupić się na tym, co naprawdę rozwija twój biznes. O resztę zadbamy my. Volkswagen dla biznesu. Napędza twój rozwój. Sprawdź na Volkswagen.pl.
8: Volkswagen.
9: Winiary Bookings zaprasza. Wyjątkowy wieczór z artystką, która wpłynęła na całe pokolenie współczesnych songwriterek. Cat Power świętuje 20-lecie swojego kultowego albumu The Greatest i 14 października wystąpi na jedynym koncercie w Polsce w warszawskiej Stodole. Koncert poleca Antyradio.
10: Klub Stodoła zaprasza na rokową jesień koncertową. Legendarne zespoły polskiej sceny muzycznej. 15 października Happy Set, 5 listopada Hołk i Waluś Kraksa Kryzys, 6 i 7 listopada Kult, 12 listopada John Porter, 20 i 21 listopada Kult, 27 listopada Ira, 28 listopada Tila, 29 listopada Kasia Kowalska, 4 i 5 grudnia Jam, 11 grudnia Mysłowic, 15 grudnia Robucki i Normalni Ludzie. Bilety dostępne na ticketclub.pl. Rokową jesień w klubie Stodoła. Poleca Antyradio.
3: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Teraz rok w Antyradiu. Na program zaprasza Wiesław Weiss. Audycja zawiera lokowanie produktu.
11: Sponsorem programu jest grupa wydawnicza Filia, wydawca trylogii Marka Stellara, Przeprawa Archipelag i Horyzont.

0: Radio.
1: Dobry wieczór. Na spotkanie z miesięcznikiem Teraz Rok zaprasza Wiesław Weiss. W naszej rubryce 5 na 5 znani i mniej znani muzycy opowiadają o swoich ulubionych płytach. W numerze październikowym na zwierzenia dał się namówić Don Airey, klawiszowiec grupy Deep Purple, która kilka dni temu grała w łódzkiej Atlas Arenie. Zanim przejdziemy do jego zestawienia, posłuchajmy samego Dona. Deep Purple z płyty Splat, utwór Diablo.
0: Teraz Rok w Antyradio.

0: stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Teraz rok w Antyradio.
2: Słuchamy dziś piosenek z płyt, bez których nie potrafisz żyć. Don Airey z grupy Deep Purple. W pierwszej kolejności Don wymienił kilka pozycji z dorobku jazzmenów, ale wskazał też ulubione albumy rockowe, w tym Are You Experienced Jimiego Hendrixa. Ciekawe, że im więcej go słucham, tym lepiej rozumiem jego muzykę, stwierdził. Człowiek z wiekiem słyszy inaczej, dostrzega rzeczy, które dawniej mu umykały. Najbardziej cenię jego pierwszą płytę, Are You Experienced, ale w wersji amerykańskiej, bo tylko ona zawiera mój ulubiony utwór Purple Haze z kapitalnym riffem gitarowym. Posłuchajmy Jimi Hendrix, Purple Haze.
1: Teraz rok w Antyradio.

0: Radio.
1: W październikowym numerze teraz rocka uwielbiane przez siebie płyty przedstawia Don Airey z grupy Deep Purple. Nie mogę pominąć holenderskiej grupy Focus, bo jej muzyka jest mi bardzo bliska, mówi. Zastanawiam się tylko, który album wybrać. Niech będzie Moving Waves z suitą Eruption, wspaniały. Albo Focus 3 z Sylwią, też świetny. Jan Ackerman to niewiarygodny gitarzysta, a Thijs van Leer olśniewający organista. W tym, co robili razem, było mnóstwo uroku. Do dziś często wracam do ich muzyki. Gra Thijsa van Leera to jedna z moich największych inspiracji. A tak o grupie Focus opowiada w teraz roku Don Airey. A my słuchamy utworu Sylwia. Focus.
0: Teraz rok w Antyradio.

0: Antyradio.
1: Słuchamy dziś piosenek, które do teraz rokowej rubryki 5 na 5 wybrał Don Airey z grupy Deep Purple. Z nowszych albumów postawiłbym na coś z dorobku Alice in Chains, powiedział Don. Najlepiej Dirt. Lane Staley był moim zdaniem rewelacyjnym wokalistą, a Jerry Cantrell to niesamowity kompozytor i świetny gitarzysta. Uwielbiam jego brzmienie. Tyle do Mary, ja już się żegnam. Następne spotkanie z naszym pismem w Antyradiu za tydzień o tej samej porze, a przed nami Alice in Chains, Rooster.
0: Teraz rok w Antyradiu.

0: Zaproszonym programu była grupa wydawnicza Filia, wydawca trylogii Marka Stellara, Przeprawa Archipelag i Horyzont.
1: Audycja zawierała lokowanie znaku towarowego Teraz Rock, magazynu wydawanego przez Necker Media.
2: Mówi dla Państwa Lech Janerka.
3: Hey guys, this is Sharon from Rhythm Station.
4: Hey, this is Michael from Queens of the Stone Age and you're listening to Anti Radio, the best rock station in Poland.
1: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Reklama.
5: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
6: Największy na świecie show Queen na październikowych koncertach w Polsce. 15 Zabrze, 16 Bydgoszcz, 17 października Warszawa. Tego wydarzenia nie możecie przegapić. God Save the Queen. Zabrze, Bydgoszcz, Warszawa. God Save the Queen. Największy na świecie show Queen na 3 koncertach w Polsce. Więcej na klubkuźnia.pl.
7: 20 lat na scenie i nadal uderzają z pełną mocą. Five Finger Death Punch na żywo razem z Lamb of God i Bleed From Within. Five Finger Death Punch 29 stycznia 2027 Atlas Arena Łódź. 20 lat Five Finger Death Punch. Bilety dostępne na livenation.pl. Poleca Antyradio.
8: Prowadzenie firmy to wystarczająco dużo wyzwań. Dlatego sprawy związane z flotą warto zostawić jednemu partnerowi. Poznaj Volkswagen dla biznesu. Szeroka gama modeli, elastyczne finansowanie i niezawodny serwis w jednym miejscu. Dzięki kompleksowej obsłudze możesz skupić się na tym, co naprawdę rozwija Twój biznes. O resztę zadbamy my. Volkswagen dla biznesu. Napędza Twój rozwój. Sprawdź na Volkswagen.pl.
9: Volkswagen.
10: Kiciu,
9: a?
10: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
9: Już czuję ten dreszczyk a? I wygraną. A? Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
10: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
9: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
10: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
9: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
10: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
11: SBB, formacja, która zdefiniowała brzmienie polskiego rocka progresywnego, powraca na scenę. Legendarne trio, czyli Skrzek, Antimos i Piotrowski, zabiorą publiczność w niezwykłą muzyczną podróż. 13 października Warszawa, 14 października Szczecin. Bilety ticketclub.pl. Zaprasza Antyradio.
12: Ladies and gentlemen, szykuje się prawdziwa metalowa rebelia. Acid Drinkers w trasie Old Iron Biceps Tour. Are You a Rebel? Pump the Plastic Heart. Czy Poplin Twist w nowych odsłonach. Katowice, Gdynia, Wrocław, Warszawa. Widzimy się pod sceną? Bilety na visualproduction.pl. Poleca Antyradio.
13: Po reklamie.
1: Three Chords and the Truth w Antyradiu. Program prowadzą Duff McKagan i Susan Holmes McKagan.
0: Sponsorem programu jest grupa wydawnicza Filia, wydawca trylogii Marka Stellara, Przeprawa Archipelag i Horyzont.

0: Three Chords and the Truth w Amteradiu.
1: Hey, it's Duff McKagan.
2: And I'm Susan Holmes
3: McKagan. Cześć, to Duff McKagan.
4: I Susan Holmes McKagan. Witamy ponownie w naszym programie Three Chords and the Truth. Jak co tydzień jesteśmy tu z wami.
2: It's October, guys. And
4: mamy październik. I wiecie, co to oznacza.
2: But we're talking about Oktoberfest.
4: Oktoberfest tak naprawdę zaczyna się już we wrześniu, ale skoro mamy październik, poświęcimy dzisiejszy program temu wielkiemu świętu piwa. W końcu Oktoberfest obchodzi się dziś na całym świecie. Przygotowaliśmy dla was sporo świetnej niemieckiej muzyki rockowej, ale najpierw chcemy przekazać nasze najgłębsze wyrazy współczucia i miłości rodzinie oraz kolegom z zespołu wspaniałego Angry'ego Andersona, który zmarł w zeszłym tygodniu podczas trasy koncertowej. Angry, dedykujemy ci ten program, a teraz Rose Tattoo is Scared for Life.

0: Three Chords and the Truth of Amte Radio.
1: And that was some Scorps.
2: Big City.
3: Przed chwilą Scorpions i Big City Nights.
2: Come on.
1: Yeah. And for that we had some Rose Tattoo. And we wanted to wish.
3: Wcześniej zagraliśmy Rose Tattoo, a teraz chcemy złożyć życzenia urodzinowe Stingowi, który 2 października skończył 75 lat. Pomyśleliśmy więc, że fajnie będzie zagrać mniej znany kawałek z pierwszej płyty The Police, Regatta de Blanc.
1: The Police's first record, Regatta de
2: Blanc.
1: Blanc.
4: Oto The Police, It's All Right For You.
2: It's All Right For You.

0: Three Chords and the Truth of Amped Radio.
1: That was Accept, Balls to the Wall, man.
2: Double Accept, Balls to the Wall.
3: Oktoberfest.
1: That's right.
3: Yeah. German.
4: Trzymamy się naszego motywu Oktoberfest i niemieckich artystów.
1: We played it early.
2: Dokładnie. Co za świetny kawałek. Słuchaliśmy go dziś wcześniej i pomyśleliśmy o Udo Dirkschneiderze, wokaliście Accept. Guns N' Roses ruszyli w trasę chyba pod koniec 87 albo na początku 88 roku. Dopiero

0: Zdecydowanie warto go obejrzeć. Pokazuje drogę, jaką przebył ten zespół i przez cały film trzyma się za nich kciuki. Tym bardziej, że to historia oparta na prawdziwych wydarzeniach. If you can only imagine too. Naprawdę warto obejrzeć.
1: Oto kolejna prawdziwa historia. Rammstein pochodzi z Niemiec. No to Rammstein. Du hast.

du hast mich.

0: sponsorem programu była grupa wydawnicza Filia, wydawca trylogii Marka Stellara, Przeprawa Archipelag i Horyzont.
1: Free Chords and the Truth w Antyradio. Program prowadzą Duff McKagan i Susan Holmes McKagan.

0: Three Chords and the Truth of Amteradio.
1: Okay, and that was some Michael Schenker.
2: A przed chwilą Michael Schenker Group i On and On.
3: I forgot.
4: Właśnie sobie przypomniałem, że kiedy w 1994 roku ruszyłem w trasę promującą Believe in Me, pojechałem też do Europy i występowałem jako support przed Scorpions. Ale grał z nami również Michael Schenker. Rudolf Schenker ze Scorpions i Michael Schenker z UFO są braćmi.
2: Nie wiedziałam, fajna ciekawostka.
4: Tak, Michael Schenker był wtedy z nami, chyba grał na gitarze akustycznej. Fajnie było spędzić z nim czas. Wacken Festival to odbywający się co roku w Niemczech, niedaleko Hamburga, festiwal hardrockowy.
3: Wacken.
1: They say V, like W, I think. So, anyways, Wacken Festival.
3: Yeah, and it's really cool.
4: To naprawdę świetna impreza. Motorhead był tam kiedyś jedną z głównych gwiazd i właściwie stałym elementem tego festiwalu.
3: And got to play their last.
4: W zeszłym roku sam miałem okazję tam zagrać. Było świetnie. Ale najbardziej podobało mi się to, że na terenie festiwalu stoi ogromny pomnik Lemmy'ego.
3: Lemmy, huge Lemmy statue
4: there. Który pozostanie tam już na zawsze.
3: Forever. And,
4: tak więc Niemcy, Wacken Festival.
3: We're still in October.
4: Nadal mamy październik, więc pora na kolejny klasyk. Zagrajmy Motorhead.
3: Motorhead, this is Overkill.
4: Overkill.

0: Free Chords and the Truth of Amped Radio.
1: Welcome back. It's Susan Holmes-McKagan. You just heard some Warlock, All We Are.
2: To Susan Holmes-McKagan. Przed chwilą słyszeliście Warlock i All We Are.
1: Keeping with our Oktoberfest.
2: Doro Pesch również idealnie wpisuje się w nasz motyw Oktoberfest, bo przecież pochodzi z Niemiec. Wiecie, że kiedyś mieszkałam w Niemczech? W Hamburgu.
1: I lived in Hamburg for 3 months. It's a beautiful city, it's right on the water.
2: Przez 3 miesiące. To piękne miasto położone tuż nad wodą. Harowałam tam jak szalona. Każdego dnia. Pracowałam jako modelka, a potem wróciłam do domu i kupiłam sobie Porsche. Ale sporo czasu spędziłam też w Monachium. To równie piękne miasto.
1: But I also got to spend a lot of time in Munich. And that's such a beautiful city.
3: It really is, yeah.
1: We love the English.
3: Berlin's killer.
1: What's Garden. Oh my Berlin. God, Berlin, yeah.
2: No i uwielbiamy Berlin. Berlin jest niesamowity.
4: Właśnie, za chwilę o nim opowiemy. Pamiętasz ten teledysk?
1: Back in the late 90s.
3: Late 80s, I think.
2: Tak, to teledysk z końca lat 90.
4: Chyba z końca lat 80.
2: Kolejny zespół, który wam dziś zagramy, założony przez 2 Niemców, nazywa się Kingdom Come. Jego założycielami są Lenny Wolf i James Kotak. Pomyśleliśmy więc, że warto przypomnieć ten zapomniany, mocno inspirowany Led Zeppelin kawałek. Oto Kingdom Come i Get

0: Free Chords and the Truth of Amderadio.
1: That was Kingdom Come. Very Led Zeppelin lean.
2: To było Kingdom Come. Jak mówiłaś, mocno w klimacie Led Zeppelin.
1: Leaning. Yes. I remember when that was out. I was like, whoa, they're really going for.
2: Pamiętam, kiedy to wyszło. Pomyślałem wtedy, wow, oni naprawdę mocno idą w stronę Zeppelinów. Ale byli świetni. Teledysk też chyba był niezły. Pewnie był tam jakieś laski i cała reszta. W końcu były lata 80.
3: Some blow up.
1: Explosions. Probably some explosions.
3: Tattoos.
1: Yeah, probably, shredding.
3: Some beers for October.
4: I jacyś faceci, żeby panie też miały na co popatrzeć. Do tego oczywiście jakieś wybuchy, tatuaże.
2: No i ostre gitarowe granie.
4: Do tego piwo na Oktoberfest.
1: Berlin. We're on Oktoberfest. Our theme is for the show Oktoberfest.
2: Pewnie jakieś popisy na gitarze, solówki grane na kanciastej gitarze z ostrymi zakończeniami. No i Berlin. Nadal mamy Oktoberfest. Taki jest temat dzisiejszego programu. Susan i ja byliśmy w Berlinie wiosną.
4: To naprawdę świetne miasto. Jeśli interesujecie się sztuką, historią i muzyką, koniecznie musicie je odwiedzić i pozwiedzać. Wybraliśmy się tam na wycieczkę śladami historii. Chyba już o niej wspominaliśmy, ale naprawdę zrobiła na nas wrażenie. Relacje z przewodnikiem mam na Instagramie. Był niesamowity. Opowiedział nam przede wszystkim o zimnej wojnie, ale zobaczyliśmy i dowiedzieliśmy się też mnóstwa innych rzeczy. To było naprawdę fascynujące. Ani przez chwilę się nie nudziliśmy. Jednym z najważniejszych punktów wycieczki była wizyta w Hansa Studios, gdzie nagrywał David Bowie i wielu innych wybitnych artystów. To właśnie tam Bowie nagrał w tamtym okresie swój kultowy utwór Heroes.
3: During that time.
1: Which the hero song mentions.
2: No, w Heroes jest przecież mowa o murze berlińskim i całej tej historii. Tak więc trzymamy się naszego motywu Oktoberfest, chociaż tutaj troszeczkę poza niego wychodzimy. Oto David Bowie, Heroes, nagranie w Hansa Studios w Berlinie.
1: Here's David Bowie.

0: Three chords and the truth w Amteradio.
1: No dobrze, tym samym kończymy nasz program poświęcony Oktoberfest. Wznosimy z wami kufle, niezależnie od tego, czy pijecie piwo bezalkoholowe, czy niemieckie Weissbier.
2: Or a Weissbier in Germany, because we are also aired Three Chords and the Truth.
1: Three Chords and the Truth można usłyszeć na całym świecie, a wśród krajów, do których docieramy, są, o ile dobrze pamiętam, Niemcy, Austria i Szwajcaria.
2: So we're saying hello to you over there.
1: Przesyłamy więc serdeczne pozdrowienia wszystkim naszym słuchaczom w tych krajach i świętujemy Oktoberfest razem z wami.
3: Jestem Duff McKagan.
1: A ja Susan Holmes McKagan.
3: To było Three Chords and the Truth. Do usłyszenia za tydzień. Powiem wam adieu.
2: We are over and out. Tschüss.
1: Tschüss. To po niemiecku dzięki.
4: See ya.

0: Hi, this is Jack White.
1: Hello, this is Martin Muffley.
2: Hey, we're Kings of Leon, and you're listening to Anti Radio.
3: Gwiazdy Rocka w Anti Radio. Autopromocja. Nie hańbi. Nadchodzi granczowy tydzień w Anti Radio. Wyciągnij z szafy graciaste koszule, kardigany i przetarte dżinsy. A do tego słuchaj Antyradia i zgarnij płyty oraz kultowe, grunge'owe koszulki. Grunge'owy tydzień rusza już od najbliższego poniedziałku. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Prowadzenie firmy to wystarczająco dużo wyzwań. Dlatego sprawy związane z flotą warto zostawić jednemu partnerowi. Poznaj Volkswagen dla biznesu. Szeroka gama modeli, elastyczne finansowanie i niezawodny serwis w jednym miejscu. Dzięki kompleksowej obsłudze możesz skupić się na tym, co naprawdę rozwija Twój biznes. O resztę zadbamy my. Volkswagen dla biznesu. Napędza Twój rozwój. Sprawdź na Volkswagen.pl.
4: Volkswagen. A ty wiesz, że takiej zdrawki jeszcze nie było?
5: Pokaż.
4: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
5: A ile tych linii?
4: Giga.
5: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrawka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
6: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca. Bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć twoje schorzenia. Ty jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciwpółpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciwpółpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpasiec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
3: Pink Floyd History na koncertach w Polsce. 20 października Rzeszów, 21 Warszawa, 22 Katowice, 23 października Poznań, 24 Lublin, 26 Gdańsk, 27 października Toruń, 28 Wrocław. Pink Floyd History na koncertach w Polsce. Europejska trasa Animal Farm. Więcej na klubkuźnia.pl.
7: Po reklamie.
3: Antyradio. Gramy najlepszy rok.

0: Antykultura w Antyradiu.
1: Cześć, Leszek Gnoiński zaprasza do Antykultury w Antyradiu. Dziś chciałem Wam zaprezentować rozmowę z nieżyjącym już niestety Andrzejem Marcem, legendarnym organizatorem koncertów z lat 70., 80., ale także z lat 90. To właśnie Andrzejowi i Państwowej Agencji Pagard, w której pracował, zawdzięczamy przyjazdy takich zespołów jak Kraftwerk, Iron Maiden, Depeche Mode czy Metallica. W tej części rozmowy, którą przeprowadziłem w listopadzie 2021 roku, poznacie kulisy przybycia Iron Maiden w roku 1984.
2: Iron Maiden był pierwszym takim zespołem, który miał taką scenografię w Polsce w tych czasach.
3: Te trzy koncerty Eltona Johna to były jakimś takim przygotowaniem ogniowym. Była największa produkcja, która przyjechała do Polski przed Iron Maiden. I był i samolot private jet, którym latał Elton John ze swoją ekipą, i duża 30-osobowa technika, i trzy czy cztery traki w spotku. Po raz pierwszy zostały zastosowane Very Lights, a w Warszawie, gdzie Elton John występował w sali kongresowej, no to był taki komentarz ze strony ekipy technicznej i tour managera Eltona Johna, że po prostu połowę sprzętu tylko będziemy wyładowywali, bo jest po prostu za małe zaplecze i nie ma takich możliwości. No, cały sprzęt został wyładowany za to w Oliwii, no ale tak podróże wyglądały w ten sposób, że przyleciał samolot pusty, bo samochodem przyjechał Elton John do Katowic. Po koncercie w Spodku przelecieliśmy samolotem do Warszawy. W Warszawie nocował dwie noce. Przelot do Gdańska i z Gdańska do Sztokholmu. Mówię o tym dosyć szczegółowo, bo to rzeczywiście było takie pierwsze przygotowanie przed takim najazdem techniczno osobowym, jaki spotkał mnie ze strony Iron Maiden. 50 osób, to liczyła cała ekipa, 30 techniczny, 20 anturaż artystyczny. Było 7 traków, które po prostu zajmowały całe parkingi przy tych halach, w których zespół występował, i musiała być to tylko tak olbrzymie hale. To najgorzej było w arenie, gdzie zespół troszeczkę ograniczył sprzęt. Podróżowali autobusami sypialnymi ekipa artystyczna i techniczna. Traki oczywiście, no, podróżowały, to była ta kawalkada, ale do Polski przylecieli samolotem i skorzystali z polskiego autobusu tylko na trasie Okęcie Hotel Victoria.
2: A muzyce?
3: Przylecieli samolotem z Londynu i lądowali jeszcze w tym starym baraku przylotowym na Okęciu. To było gdzieś koło 20 osób, bo trzeba liczyć również z tymi dziennikarzami, którzy przylecieli razem z nimi, bo to był początek trasy światowej Slavery Tour i w związku z tym, no, po prostu było trochę więcej osób niż normalnie w ekipie technicznej, artystycznej, przepraszam.
2: Iron Maiden był wtedy już tak mocniejszą gwiazdą, już prawie takiego światowego formatu. Jak się udało ich po prostu do tej Polski ściągnąć z całym tym anturażem, bo przecież wcześniej te zespoły przyjeżdżały głównie bez tych swoich scen, tylko po prostu przyjeżdżały i grały koncerty, a tutaj nagle ta cała taki anturaż.
3: W takich sprawach to oczywiście, no, mają znaczenie terminy, miejsca, w których będzie można realizować taki show. To się wybiera już wcześniej, dużo wcześniej. Tak jak się wybiera dużo wcześniej, termin rezerwuje się. Negocjacje trwały prawie rok. No, było coraz lepiej, bo coraz więcej zespołów przyjeżdżało do Polski i to się roznosiło po branży w Wielkiej Brytanii, że jest sprawny organizator, a głównym takim walorem była ta polska publiczność, która po prostu zadziwiała każdego artystę zagranicznego, który tu przyjeżdżał, tym znajomością repertuaru, znajomością utworów, wspólnym śpiewaniem. oczywiście korzystałem z tego tak zwanego Polish Connection, kontaktu polskiego, bo to był Joe Mirowski, urodzony w Anglii, pracujący dla kilku wytwórni płytowych jako grafik, który robił okładki dla zespołów, ale przygotowywał również materiały reklamowe. Później no, do tego wszystkiego trzeba znaleźć zespół, który chce przyjechać, który ma pomysł na promocję swojej płyty. I taka była sytuacja z Iron Maiden. To był zespół bardzo ciekawy różnych krajów i jednym z pomysłów promocyjnych było zacząć w takim kraju, w którym będzie głośno o tym. No wtedy w tamtych czasach w Polsce były co najmniej 3 ekipy amerykańskie, CBS, ABC i BBC, które no po prostu podały wiadomość do mediów zachodnich, że właśnie zaczyna się wielka światowa trasa zespołu Iron Maiden. Zaczynają od Warszawy, od Polski. Poza tym w kontrakcie Iron Maiden miało zapisane, że będzie następujący, tu była podana wysokość budżetu promocyjnego i ten budżet promocyjny był składany również z tych tak zwanych pierwszych występów, które się nazywają w angielsku warm-up gigs, czyli rozgrzewające koncerty, kiedy konfrontuje się wybór repertuaru z reakcjami publiczności. To nie jest prosta sprawa, bo na to składają się tyle różnych elementów pozornie bez znaczenia. Jeszcze w naszej sytuacji była taka trudność, że ja w gruncie rzeczy to były państwowe pieniądze, które były oferowane zespołowi i ja nie miałem wolnej ręki, żeby powiedzieć tak za te pieniądze, bo ja z kolei używałem różnych argumentów, że to nie są moje pieniądze, że ja muszę dostać decyzję dyrekcji przedsiębiorstwa, w którym ja pracuję i który tutaj reprezentuję. Tudzież no, musiałem brać pod uwagę również te możliwości w kraju, jakie były od strony zaplecza. No, miałem pełną świadomość, że były braki, że były brudne szatnie śmierdzące, prawda, niewymalowane, brakowało żarówek, brakowało papieru toaletowego w toaletach. Także były takie momenty, które ja musiałem brać pod uwagę. Argumentowałem, a u nas są różne kursy twardych walut. My mamy taki problem, że będziecie nagabywanie o wymianę. Chociaż tyle byłem spokojniejszy, że tym artystom towarzyszyli fani tej muzyki, więc to mniej było tych zaczepek typowych takich, a bardziej byli to fani, którzy rozmawiali albo starali się rozmawiać o repertuarze, o piosenkach, o nagraniach.
2: Jak wyglądał od kuchni sprowadzony tego zespołu?
3: Były to rozmowy jakieś kilkumiesięczne, odbywały się one drogą korespondencji. Później ja przy okazji innych spraw, które miałem do załatwienia, spotkałem się i tutaj właśnie była odmienność w przypadku Iron Maiden, że ja załatwiałem sprawy z menadżerem Rodem Smallwoodem, nie z agentem nawet. W zasadzie to świadczy o dużej sile zespołu, że menadżer kazał agentowi zawrzeć taki kontrakt na takich warunkach i tak dalej. Znaczy moje argumenty też były takie, że to nie będzie jeden koncert, tak jak teraz jest, tylko będzie kilka koncertów, no a było tych kilka koncertów, no bo ja szukałem, żeby obniżyć honorarium, jak oferowałem 5 koncertów, prawda, a oferowałem dlatego 5, bo tylko było 5 hal, w których można było zaprezentować. W zasadzie pobyt artysty był ograniczony czasowo, że w ciągu tygodnia, dzień przylotu, 5 występów, bo 5 hal i dzień odlotu, to 7 dzień i w ten sposób no, argumentowałem, że to nie jest pojedyncza fatyga, tylko po prostu 5 koncertów. I ten punkt w kontrakcie Warm Up Gigs, to był po prostu pozwalał, bo to ekonomicznie nie było uzasadnione, ale było uzasadnione no, werbalnie, że będzie olbrzymia promocja dzięki temu, że no, ten budżet się nam zwróci, bo będziemy występowali w nowych krajach. Bo już się rozeszło, że jakkolwiek w Polsce nie ma dystrybucji płyt zachodnich, to Polacy mają tylu ludzi i tak są dobrze zorganizowani na Zachodzie, że ci rodacy albo przyjaciele, koledzy, koleżanki, to po prostu kupują te płyty u nas w krajach zachodnich i wysyłają do Polski. Zobaczycie, że będą się zgłaszali do was fani z plikiem płyt i będą prosili o autografy. Także tych argumentów i emocjonalnych, sentymentalnych i częściowo finansowych no było tyle, że zespół tak ciekawy wyjazdów do krajów innych, bo tak, oni z Polski pojechali chyba do Austrii, Węgier i później jeszcze Jugosławia i dopiero Włochy, Francja i tak dalej. Także to było masterminded, wymyślone przez Roda Smallwooda pomysł na to. Wysłali z Polski kartki pozdrowienia z Polski, gdzie zaczynamy światową sławę. Oczywiście dziś można, prawda, wypinać pierś do orderów, prawda, za zasługi w promocji Polski, ale prawda była też i dla nas, dla mnie jako organizatora, że to fajnie, że tak się zespół odpłaca w jakiś sposób za ten olbrzymi wysiłek, który nam towarzyszył, prawda, bo ja później, no to jest tym gorącym kartoflem w postaci uzgodnionych warunków finansowych, ale do których nie miałem prawa potwierdzenia, dopóki nie uzyskam zgody ze strony dyrekcji, która rządziła pieniędzmi w Pagarcie. Musiałem trzymać, no tak, ale zaczekajcie, jak potwierdzę, jak tego, to wówczas zostanie, już ostatnia pozycja w kontrakcie zostanie. I tak to wyglądało, tak ta kuchnia wyglądała. Zresztą kuchnia tyle taka była dla nas, którzy towarzyszyliśmy temu zespołowi. Po raz pierwszy catering przyjechał i to przyjechał najlepszy Eat to the Beat, taka firma, która no, najsłynniejsza firma, która towarzyszyła największym angielskim zespołom na trasach koncertowych, wydając jedzenie, przygotowując jedzenie na trasie. Oczywiście mieli ze sobą pralki, zakupy jakichś takich towarów, które no, nie były do kupienia, ale jeździliśmy na Polną, w różne miejsca załatwialiśmy żywność, żeby byli wykarmieni. To miało istotne znaczenie, bo ułatwiało nam życie w zabieganiu o miejsca w restauracji, o tłumaczenie kelnerom i artystom menu, prawda, wybieranie, a to jest takie, a to jest takie. Za to nie popróbowali polskich pierogów czy kiełbasy.
2: Czyli ktoś jechał rano na Polną, żeby zakupy zrobić?
3: Tak. Jedna osoba i samochód specjalny do tego, żeby przywieźć zakupy do cateringu zespołowego. Z Polną w Warszawie to przesadzam, bo oni przywieźli jeszcze z zachodu ta żywność była, ale później w trakcie trasy to korzystaliśmy z kontaktów lokalnych, z pracowników estrady, którzy nam też towarzyszyli, bo oni byli bezpośrednimi lokalnymi wykonawcami, realizatorami i tych imprez. Także to było w sumie arcyciekawe dla nas wszystkich doświadczenie, to pralki, prawda, że jak to... I później się okazywało, że powinny być pralki, dlatego że ci pracownicy techniczni byli cali umorusani i tak dalej, musieli te rzeczy swoje uprać. A jeżeli kilkumiesięczna trasa po świecie, prawda, była, a tu w tym przypadku to rok był, nawet więcej. W związku z tym no, było pełne uzasadnienie. Jakkolwiek pamiętam, kiedy fani ze Szczecina pod hotelem Wiktoria Iron wykrzykiwali, no to dyrektor Wiktorii zadzwonił do dyrektora Pagartu. Wie pan co, niech ten człowiek od was, czyli chodziło o mnie, porozmawia z tymi fanami, żeby oni przestali wykrzykiwać, bo tu goście narzekają, że jest hotelowi, że jest głośno, że interesują się ci pracownicy służb, które ochraniają hotel, że może dojść do jakichś rozruchów. Absurdalne historie. Powiem, że panie Andrzeju, Dlaczego my płacimy za 25 osób za hotel w sytuacji, jak na scenie występuje tylko 5? No i teraz tłumaczyć, że jeden ochroniarz, po co ochroniarz? Do otwierania drzwi? Jakich drzwi? I tak dalej. Także to była taka fantastyczna szkoła uczenia i siebie, i ludzi w otoczeniu, odpowiedzialnych nawet za całość, tego, jak wygląda dzisiaj nowoczesne show, nowoczesne przedstawienie, że jest budowana, prawda, olbrzymia scenografia, że teatr jest wielki, zbudowany na jeden dzień, na występ z światłami, których nawet nie ma w Teatrze Wielkim Warszawie.
2: Tam oni jeździli tym turbusem?
3: Tak, turbusami. Technicy spali w turbusach, a zespół tylko przejeżdżał z miasta do miasta i w hotelach sypiali. W Warszawie to była Wiktoria, z którą ja stale współpracowałem. W Katowicach hotel Warszawa, który był bliźniaczy do Wrocławia, hotelu Wrocław. Tak samo, także się myliły czasami pokoje i tak, bo zupełnie tak samo. Merkury w Poznaniu i Posejdon w Wielitkowie. To były stałe te miejsca i tam mieszkał zespół Iron Maiden. No, cały ten anturaż artystyczny, dziennikarze i tak dalej. Stąd ta cała wycieczka na wesele pary w Poznaniu, w restauracji. Wyszli na miasto razem z ekipą filmową, która kręciła fragmenty pobytu zespołu w Polsce. Chcieli pójść na piwo i zobaczyli, że jest wejście do restauracji. Z trudem weszli, bo tam była impreza zamknięta, no ale jakoś Romek Rogowiecki wytłumaczył, że to słynny zespół światowy i to powinniście czuć się zaszczyceni, że takich gości macie. A sprawa była przyziemna, żadne wesele nie było w głowie, tylko napić się piwa. Przerodziło się to w fantastyczną zabawę. Zespół zagrał 3 utwory, między innymi Smoke on the Water, repertuaru Deep Purple, zabawa na całego, a perkusista, żeby, no nie wiem, no być dyskretnym do końca, no będzie się bez szczegółów, spóźnił się na koncert we Wrocławiu, nie zagrał na soundchecku, bo tak się rozbawił na tym weselu z jakąś koleżanką, która była gościem na tej uroczystości, także wszyscy odjechali, martwiliśmy się, że nie ma nikogo z nami, to jak to będzie z tym występem we Wrocławiu, w hali ludowej. Po soundchecku już, nie wiem, może godzinę przed występem, taksówką dojechał, zjawia się cały w malinkach Nico McBrain. Zadowolony jak cholera. No. Także takie fajne były historie. A tego nie znam, bo ja nie towarzyszę. To Romek Rogowiecki z artystami miał najbliższy kontakt. Moja rola była tym wszystkim czuwanie nad całością, pieniądze, wypłacanie pieniędzy po każdym koncercie, co się później okazało, że miałem tylko z tym kłopot, że musiałem te pieniądze, $1000 nosić i ze sobą w teczce, bo oni nie chcieli ode mnie odebrać. Z kolei strach było zostawić w tych, albo kłopot był zostawieniem pieniędzy w hotelach, bo jeszcze nie było tych safe boxów i trzeba było to w koperty, duża koperta ostemplowana, olakowana w recepcji, prawda, tam gdzieś w jakiejś kasie zostawiać. No, cyrki takie, które dziś mogą śmieszyć, bawić, a wtedy miałem pełną świadomość, tak życie wygląda, z takim czymś trzeba sobie radzić.
2: Jakie były przeciwności logistyczne? Bo ja na przykład słyszałem jakąś taką informację, że szczególnie na Górnym Śląsku był problem z przejechaniem pod mostami.
3: Mieliśmy tam takiego bardzo miłego wolontariusza, Tomasz Dziubiński, który był studentem Politechniki i nam pomagał, kiedy przyjeżdżaliśmy z zespołami do Katowic, to on na nas czekał w hotelu. Myśmy podróżowali samochodem osobowym, ale no problem tej rozbieżności między dniem w 1984 roku a obecnie. Nie było GPS-ów, nie było niczego. Śląsk wyglądał jak wyglądał wtedy. Nie było tych obwodnic, tego wszystkiego. Był przejazdy pod mostami, które były zawieszone nieco niżej niż możliwość przejechania. I ten Tomek Dziubiński, jako człowiek miejscowy, uprzedzony o takiej sytuacji, że mamy trudności, że te traki są takiej wysokości, żeby wyszukać, i on nam lokalnie bardzo, na Śląsku bardzo nam pomagał. Zresztą myślę, że on jako fan tej muzyki to był pod każdym względem zadowolony bardzo, że mógł być tak blisko. Jego zespół Katr wystąpił później z Metallicą jako support. W przypadku Iron Maiden to była również szkoła dla Tomka, zobaczenia, jak wygląda współpraca menadżera z zespołami, stąd jego późniejsze powodzenie współpracy z polskimi zespołami.
2: Co pana jeszcze zdziwiło oprócz tych kratek, które oni przywieźli?
3: Może nie tyle zdziwiło, bo mówię, naczelne hasło w rock'n'rollu: nie ma odpowiedzi nie. Po to są załączniki techniczne do kontraktów. Najdłuższy, co prawda, miałem w przypadku Boba Dylana, ale taki zespół jak

0: wyspie i tak dalej, to wszystko jest rozłożone w czasie. I to w przypadku Iron Maiden oni byli samowystarczalni, w sensie takim, że nie trzeba było, bo inne zespoły na przykład nie przyjeżdżały ze swoim cateringiem i wtedy w załączniku technicznym było napisane, co ma być przygotowane. Bo zawsze jest groźba taka, że jeżeli ktoś organizuje, tak jak myśmy organizowali 5 koncertów, to organizatorzy lokalni mogli przygotować jedzenie, kurczaki, bo najtańsze, i codziennie jedliby kurczaki, bo to tylko to przygotowane. W związku z tym w takim cateringowym załączniku, w części cateringowej załącznika jest wpisane. Ma być wołowina w ten dzień to ryba i tak dalej, i tak dalej. No nie było wtedy jeszcze takiej popularności wegetarianizmu, jak teraz jest. W związku z tym ten problem pojedynczo wychodził. A w przypadku Eat to the Beat, on miał swoją rozpiskę, prawda, cateringową, co należy przygotować, kto co je, prawda, co je Bruce Dickinson, prawda, co je Steve Harris i tak dalej. Także to duże ułatwienie dla nas, ale myśmy się przygotowywali do tego wszystkiego, bo potrzeby zakupów czy coś, to jednak na nas spoczywały, na współpracy bardzo bliskiej i odpowiedzialności za dostarczenie tego.
1: To była pierwsza część mojej rozmowy z nieżyjącym już niestety Andrzejem Marcem, który dzięki swoim umiejętnościom menadżerskim ściągnął w latach 80. kilka gwiazd światowego formatu. W drugiej części dalszy ciąg kulis przyjazdów gwiazd muzyki.
2: Antykultura w Antyradiu.

0: Antykultura w Antyradiu.
1: Leszek Gnoiński zaprasza na drugą część wywiadu z Andrzejem Marcem, legendarnym organizatorem koncertów z lat 70., 80. i 90. i dalszą część opowieści o kulisach przyjazdu wielkich gwiazd muzyki w czasach PRL. Rozmowę przeprowadziłem w listopadzie 2021 roku. Zacząłem od pytania o sposób rozliczania koncertów w tamtej epoce.
2: Powracając do samych początków i negocjacji finansowych, żeby obniżyć dewizowe honorarium, bo część honorarium była płacona w dewizach. W przypadku Iron Maiden to była duża część, to było gdzieś 3/4, 1/4 była w złotówkach, żeby mogli sobie tutaj kupować. Jak pieniądze się dzieliły, to była sprawa wewnętrzna kierownictwa zespołu, menadżera a w zasadzie tour menadżera, który po prostu pracował z Ericiem Claptonem i tak dalej. To była naprawdę grupa ludzi z najwyższej półki, jeżeli chodzi o kwalifikacje zawodowe. I druga, oprócz w honorarium, bilety. Bilety lotnicze myśmy płacili po to, żeby zmniejszyć dewizowe. Hotele również. Dzisiaj wygląda tak, że płaci się zespołowi 30, 50, 100 tysięcy na same podróże, hotele i honoraria, prawda? A później jest rozliczenie procentowe. W przypadku lat 80., kiedy tak organizowałem te koncerty, to wyglądało w ten sposób, że była jedna kwota, nie było procentowej, nie wiązało się to, że hala była wypełniona do ostatniego miejsca, prawda, że liczyło się tak zwane kupony od biletów, bo po prostu była suma określona. I do tej sumy określonej dołączały się podróże i hotele. W niektórych przypadkach był ten dostarczany catering z naszej strony. W przypadku Iron Maiden oni sami zapewniali sobie catering.
3: Poznał pan muzyków?
2: Mój najbliższy kontakt to był na trasie tu w Polsce, to był tour manager. On był najbliższym mi człowiekiem, bo ja z nim uzgadniałem godziny, uzgadniałem z nim... No, mówię tak jak z tymi pieniędzmi, że w zasadzie jak zobaczył, ile ja w Teczce mam tych pieniędzy, że na każdy koncert, w związku z tym już nie chciał sobie robić kłopotu, tylko zostawił mnie, że w ostatni dzień to załatwimy. W związku z tym zespół praktycznie dla mnie to był albo w jakimś wolnym czasie moim i zespołu, albo też przed i po koncercie bezpośrednio. A taką osobą, z którą ja miałem taki stały kontakt, to był tour manager, bo on odpowiadał za tego Big Johna, który zajmował się ochroną i który pierwszy wpadł w ręce policji, próbując wejść z dziewczynami, które nie mieszkały w hotelu Victoria, prawda, w pierwszą noc po przylocie, bo on też osłaniał tych, z którymi się wybrał, czyli częścią towarzystwa artystycznego. Na miasto poszedł do klubu, chyba byli wtedy w remoncie, albo jeszcze nie. Pierwszej nocy chyba to nie było remontu, tylko gdzieś poszli, ostrą knajpę jakąś znaleźli, no i ponieważ woda sodowa nie była taka popularna, to raczej gorzałą po prostu potraktowali cały wieczór do rana. I mówię, to głównie spotykam się, a z menadżerem, no to raczej były grzecznościowe historie, ponieważ on był figurą szanowaną przez od technicznych, przez tour menadżera do artystów, a poza tym Rod Smallwood to naprawdę mistrz takich towarzyskich chwil, zabawowy człowiek, wesoły. Imponował mi tym, że niespecjalnie się przejmował. Zresztą miał od tego pewnie ludzi. No i partnera swoje, Sanctuary Music, to jest właśnie własność. No poza tym w tym czasie mieli prawdę doskonałych artystów u siebie w agencji.
3: Był zadowolony z tego tutaj przyjęcia, tej publiczności polskiej?
2: To był jeden z najsilniejszych argumentów w negocjacjach. A ponieważ jak nic, to się wszystko sprawdzało. A sprawdzało się w sposób dziesięciokrotnie silniejszy niż takie zapewnienia, że zobaczycie jak. Bo zobaczyli rzeczywiście jak. Ta publiczność szalała. Jak ta publiczność znała każdy kawałek. każdy mniejszy, większy hit. I w przypadku takich zespołów jak Iron Maiden, to nie był zespół One Hit Wonder, tylko po prostu to był zespół, który miał i popularniejsze numery, i nie singlowe numery, i mniej popularne z roleplaya. Ludzie, ci, którzy tą muzyką się interesowali, to po prostu znali i te najczęściej grywane, i te rzadziej grywane, ale które sobie sami wybrali, czy po raz tysięczny słuchali płyty, co się później potwierdzało na koncercie.
3: Pan był na Roxasa w 67?
2: Tak, na pierwszym koncercie. Powiem panu, że prawie nic nie pamiętam, nie dlatego, że upłynął czas, tylko wydaje mi się, że z tych emocji takiemu młodemu człowiekowi no po prostu odbierało jakikolwiek dystans. To było takie upojenie, to bycie w tej gromadzie ludzi. To nie ma nic wspólnego z religią, ale to jakby modlenie się do obrazu, że w zasadzie jesteś sam z sobą w olbrzymim tłumie i przed sobą masz ten obraz, ten ideał tego wszystkiego. Tam nie było żadnej oceny muzycznie. Cóż tam mogło być? Wzmacniacze takie, jak w domu miałeś prawie radio odkręcone do oporu. Także to trochę inaczej dzisiaj się na to patrzy. No, poza tym widzieliśmy ten fragment kroniki filmowej minuta czy dwie minuty koncertu w innym kraju, prawda, na zachodzie, chyba w Paryżu to było. I gdzieś tak szukanie sobie miejsca, kraju kompletnie odmiennym pod każdym względem. A z drugiej strony młodzieży jakże podobnej do siebie, no w zasadzie identycznej. Co tu dużo mówić, czy ta młodzież francuska, czy angielska, czy polska. To wszystko był sztucznie stworzony stwór w Jałcie, podzielony świat. Tak dalece absurdalne. Ci sami Anglicy, którzy nas oddali, mówili, a no u was to białe niedźwiedzie i tak dalej. Z kolei Rosjanie, którzy po prostu podziwiali Polskę, jaki to Zachód. Także w sumie to olbrzymi melanż, który przychodzi dzisiaj zupełnie w innej formie, w formie komputerów, w formie jakiegoś takiego zapatrzenia się. Ta ilość propozycji jest tak olbrzymia, tak dzieli te grupy. Kiedyś słuchacze trójki radia, prawda, które grało taką muzykę, no powodowało, że myśmy byli bliżej siebie. Te utwory mieliśmy przeanalizowane do ostatniej nuty. Dzisiaj puszcza Spotify'a, jak nie to tamto, ułamek sekundy, już zupełnie gdzie indziej jesteś.
3: Co w tym młodym Andrzeju zmienił ten koncert, co pokazał?
2: Nie umiem powiedzieć, nie umiem tak zdefiniować tego. Miałem fajnych kolegów, studiowałem, to byłem wtedy na studiach, Michał Morawski, Michał Zawiła, grający w zespole Pesymiści. Ja chodziłem do Stodoły na Trębacką, zespół Tajfuny, później Chochoły. No i to Radio Luksemburg, które to po prostu było no, tą podstawą wiedzy muzycznej, jakkolwiek wcześniej uczyłem się gry na fortepianie, ale to po prostu tradycja rodzinna, mama pięknie grająca i cała rodzina z Kisielewskich była muzyczna, ale to inny repertuar, prawda, był. Także szukanie sobie w ubraniach odmienności, taka inicjatywa w poszukiwaniach. Samemu się barwiło kurtkę na kolor czarny, chyba była jasna, stebnowanie się robiło czerwone, po prostu żeby w tym wszystkim i być odmiennym, i robić wrażenie, i szukać swojego miejsca. Ja po prostu byłem generalnie, to nie z powodu Rolling Stonesów, tylko no, pierwszych płyt, którymi no, dla wsparcia tego budżetu domowego handlowałem, Elvis Presley, rok 1957. To była w zasadzie taka, później to gdzieś było pewną pochodną tego bycia w muzyce, słuchania Pata Boone'a, prawda, który dzisiaj nikt nie powie, że to piosenkarz rock'n'rollowy, a to przedtem jak usłyszał Benedi, to się wydawało, że to jest ściekły rock'n'roll, no, a Elvis Presley, no, to już w ogóle pełny objazd, Bill Haley, no to także inne czasy. Była muzyka ludowa, była muzyka popularna, prawda, Siwy Włos, Marta Mirska, folk, Edith Piaf, bo tam więcej tego było, większa różnorodność, większa możliwość, a już to Rolling Stones, a później Tremelos, a później Marmalade, Artwoods, to wszystko ktoś kiedyś pomyślał, może nie o mnie, ale pomyślał, to pewnie chyba o biznesie. No i zaczął sprowadzać te zespoły do Polski. No. Zespół Rolling Stones przyjechał z Londynu. Żadne opowieści o tym, że miał wystąpić w Moskwie, że wnuczka Gomułki, że zapłacono wódką, to wszystko jest absolutna bzdura. To był normalny interes. Mieliśmy w Anglii człowieka, który miał kontakty, który był jeszcze emigracji przedwojennej, został po prostu w Anglii jeszcze przed wojną, bo już się spodziewano, prawda, najazdu. Był Stanley Laudan i dzięki niemu mieliśmy paru wykonawców, no, ale przyjeżdżała Marlena Dietrich, przyjeżdżała różni artyści dużo wcześniej, Platersi, Polanka, ale też i w tamtych czasach nie jeździli ci artyści, tak jak później te różne trasy koncertowe. Ten interes był znacznie szczuplejszy. Mówienie, a teraz to przyjeżdżałem, przedtem nie przyjeżdżałem. Przyjeżdżali, tylko zupełnie inaczej to wszystko wyglądało. I nie należy jeden do jednego porównywać. To po prostu takie były czasy. Tak wyglądała ta rzeczywistość. Myśmy byli ograniczeni tą żelazną kurtyną. Sprawa jest też i ludzi. Niektórym się chciało, niektórym nie. Byliśmy na państwowych posadach. Czy się stoi, czy się leży. 2000 się należy. Przyjedzie zespół, to będę miał kłopot. Nie przyjedzie, będę miał pensję. Wiele osób idzie na taką sztampę, że a było źle, teraz jest, no co teraz jest? Teraz jest tak, że masz paszport w szufladzie i nie wyjeżdżasz, bo nie masz pieniędzy, albo lecisz do roboty, do zmywaka gdzieś tam w brudnej restauracji. Każdy czas ma swoje uroki i każdy czas ma swoje to brudne strony, ciemne strony. Tak to widzę. Dla mnie był piękny czas. Lata 80. Nieświadomość, że sprowadzasz artystów, którzy cieszą tyle ludzi. To jakaś to była dla mnie olbrzymia satysfakcja. Niesłychana, naprawdę. Ale wiedziałem, że ktoś o mnie myślał, jak sprowadzając tych Rolling Stonesów. Ja dzięki temu miałem możliwość zobaczyć, że nie pamiętam dzisiaj. To zupełnie inna sprawa, ale byłem na tym koncercie, ja byłem, przyjechali, ponieważ tam te parę słów z tego handlu płytami od tych 57 roku już znałem, to poznałem Węgrów, którzy przyjechali do Warszawy na występ zespołu Rolling Stones i ja przygarnąłem ich do siebie do domu. Matka szczęśliwie zgodziła się, oni kupili lewe bilety i nie weszli na ten koncert. To tragedia, dramat. Jakby pan mnie zapytał o Iron Maiden i Rolling Stones z pozycji organizatora. Opowieść o tym, że były rozruchy. Proszę pana, jeżeli ktoś organizuje koncert popołudniowy i wieczorny, to ci, którzy wychodzą z popołudniówki, nadziewają się na czekających na koncert na wieczorny. Siłą rzeczy to nie jest już 3000, tylko 6 tysięcy ludzi. Nie mówiąc o tych, którzy no, nie mieli biletów, no to ile to dodaj do tych, no, 2-3 tysiące. Siłą rzeczy jest kurzawa. Czy chcesz, czy nie chcesz? Mało tego, ile podrobionych biletów? Ile osób nie weszło? Bilety do sali kongresowej od pierwszego koncertu do ostatniego, bo ja robiłem ostatni chyba koncert w sali kongresowej, zanim ci zamknęli na tyle lat. Taki obiekt, tak fantastyczny obiekt, w którym występowali najwięksi artyści, były takie same. Ja mogę panu pokazać. to nie podrobić, to była zbrodnia dla człowieka, który chce lewe pieniądze z tego zrobić i wcisnąć frajerowi, to bym obraził, ale no, człowiekowi, który no, chce za wszelką cenę pójść na ten koncert, bo liczba osób jest ograniczona. To musiało być kurzawa, musiała być policja jeszcze ubrana w te ortaliony, w tych czapkach to, biegających i spadające te czapki. No, ludzie, to było jedno wielkie kino, no naprawdę. Ja przecież wyszedłem z tamtego po koncercie, rozgrzany, rozentuzjumowany, ja i tam kilka tysięcy tych ludzi, nadziewamy się na ludzi, którzy chcą wejść, a opowieść o tych wagonach z wódką, no to nie, ja nie mam pretensji do Marka Karewicza, którego uwielbiałem, to był mój przyjaciel, spędziliśmy mnóstwo czasu. On może opowiadać wszystko, ale tylko dziennikarz nie miał prawa tego zapowiedzieć, tylko ha, ha, ha, taki dopisek zrobić, prawda, bo przecież to na zdrowy rozum nie ma takiej w tamtym czasie i dzisiaj, kiedykolwiek, że wymienny handel, żeby był, to musiałby między centralami jakimiś zagranicznymi się odbywać. Część honorarium była w dewizach, część była w złotówkach, było opłacone nad bagaż, bo to oni mieli trochę własnego tego bagażu scenicznego, stąd nad bagaż, którego no, rzadziej się dzisiaj używa, bo jak się lata Ryanairem, to każdy bagaż jest nad bagażem, prawda? To więc już mówisz bagaż. To są wszystko te drobne różnice, które powodują, że to samo jest czymś zupełnie innym. No i hotele, i te podróże, i część była Davis. Teraz pytałem się, no tak, ale o co oni robili z tymi złotówkami? Ja nie wiem. Czy oni w ogóle widzieli złotówki? No, oni siedzieli w hotelu europejskim, nie mieli po co wychodzić generalnie, żadnej większej atrakcji, no chyba, że do knajpy, prawda, i upić się. Także to brał człowiek, pośrednik, który był między managementem Rolling Stonesów, a Pagartem, jako promotorem w Warszawie. On mógł swojej rodzinie, bo to polskiego pochodzenia, prawda, mógł te pieniądze przeznaczyć, a ze swoich zapłacić po jakimś kursie, prawda, managementowi zespołu. Artysta, on nie miał rozpiski, że ten artysta dostanie tyle i tyle. Mało tego, też przecież został wykorzystany od strony promocyjnej, bo też dziennikarz towarzyszył Rolling Stonesom i też było opisane. Ja pierwszy raz miałem do czynienia z biurem prasowym, a w zasadzie z press officerem, kiedy robiłem koncerty Pata Metheny'ego. To był jeden z pierwszych, Barry Marshall, jeden z największych, od co McCartney'a, Tina Turner, on koncerty organizuje, mnie odszukał i koniecznie, żebym ja zrobił 4 koncerty, 2000 chyba dolarów to kosztowało. Dlaczego? Bo były święta Wielkiej Nocy i on musiał ich przetrzymać, koniecznie. Z drugiej strony był Falcon and the Snowman, wchodził i tam muzykę miał Pat Metheny. I w związku z tym Amerykanie zdecydowali się wysłać press officera, bo Barry Marshall był promotor, ale był w tym przypadku pośrednikiem. Ja zobaczyłem, jak dziennikarz pracuje z zespołem, co obserwuje, co opisuje. I w zasadzie głównie opisywał publiczność, ich reakcje. Pamiętam, że to było w tym hali Wisły w Krakowie. Później oni byli jam session, grali w Jaszczurach. To już były święta Wielkiej Nocy właśnie. Ten powód, dla którego, prawda, bierz, ty sobie poradzisz. No bo jak, rzeczywiście jak takie pieniądze, no to grzech było nie zrobić. A przy tym wszystkim ja używałem różnych argumentów właśnie mówiąc o tych, że my tu kraj taki, który no, shortage of hard currency i te kursy są i tak dalej. Także te argumentów takich różnych żałosnych dzisiaj, prawda, akt duma narodowa. I tak dalej. Dzisiaj mówi się, że słabszy złoty jest. Wtedy to po prostu był słabszy złoty, tylko że dużo więcej. Ja to załatwiałem, bo to jeszcze załatwiałem takie rzeczy jak właśnie udział polskich wykonawców na Olimpiadzie Grechuta, czy w Mistrzostwach Świata Maryle Rodowicz. Później się okazało, że mnie polscy artyści niekoniecznie znają, bardziej mnie znał Tina Turner, czy Bob Dylan, albo Iron Maiden. Ale chociaż oni spotykają się z tyloma ludźmi, że no nie oczekuję żadnych jakichś tych, a nigdy nie przeszedłem na jakąś taką bliskość, bo konkurencja promotorów jest duża, a już to, prawda, promotor, który zapewniał atrakcję, prawda, postaci, a już to dziewczyna, już to do palenia. On był bliższy, prawda. Ja by trzęsłem się ze względów bezpieczeństwa, trzęsłem się, bo nie wiedziałem, co mi grozi. No jeżeli idzie zespół na zapleczu, spotka do toalety, a światła nie ma, bo lampa się spaliła i ja muszę prosić, żeby ktoś założył i pilnował tej żarówki, że papier toaletowy. No czy myśmy zostawili? Nie ma żadnego. Zespół nie wziął. A jeszcze masz na głowie przede wszystkim bezpieczeństwo. Tak? Płotków nie było. Pierwsze te liny to tak w jedną stronę. Tu 10 tych trzyma bramkarzy, bo to wtedy nie była ochrona, tylko był bramkarz. No, bramkarze. Iluś tam bramkarzy trzyma liny i tak w hali w Łodzi. I ta później odbicie w drugą i tak 10 metrów ten 10 to i 2 godziny i ty drżysz, że ktoś się przewróci, kogoś zadepczą, rany Boga. Później zaczęły ławki te parkowe z przewijaną liną. No to już nie 10 metrów, tylko 2 metry, prawda, te ławki się przesuwały. Znowu cały czas drżysz. Dobra, w spodku UFO barierki zrobili takie kątowniki i do tych kątowników przymocowali blaty, no kawałki paździerzowe. W związku z tym nie ma wiatru, nie ma niczego. Ochroniarza mam na tej imprezie Andrzeja Urbańskiego i mówię: Andrzej, tu draka idzie, przesuwają zabezpieczenie. Okazuje się, że to na całą powierzchnię po prostu nacierali. Takie rzeczy, były takie atrakcje. Przy Iron Maiden ja już byłem lekko przygotowany.
1: To była Antykultura w Antyradiu, w której Leszek Noński przedstawił wam wywiad z Andrzejem Marcem, legendarnym organizatorem koncertu z czasów PRL. Rozmowę nagrałem w domu Andrzeja pod Opolem w listopadzie 2021 roku. Poznaliście kulisy przyjazdu do Polski Iron Maiden w roku 1984. Niestety 25 listopada 2025 roku Andrzej Marzec odszedł od nas. Jeśli chcielibyście też trochę o tym przeczytać, odsyłam do książek Iron Maiden, Iron Curtain, Poland 1984-1986.
0: Antykultura w Antyradiu.

0: everyone. Corey Taylor here from Slipknot.
1: This is Brandon Flowers.
2: Hi, everybody. This is Dexter.
3: And I'm Noodles. We're from The Offspring. And you're listening to Antiradio.
4: Gwiazdy Rocka w Antiradio. Antiradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Odpalaj Antyradio i przygotuj się na totalne zniszczenie. Totalne zniszczenie. W każdą niedzielę po 23. Jarosław Anselmo Gies wjeżdża na antenę jak ciężki czołg prosto z piekła. Zero kompromisów, czysty metalowy walec i ekstremalna chłosta dla twoich uszu. Rzeźnia w Antyradiu. Bez litości. Gdy zapada zmrok, włączamy prawdziwą wolność. W każdy poniedziałek i sobotę po 20:00 Jurek Owsiak serwuje dawkę potężnego rocka, autentycznych emocji i festiwalowego ducha. Zapomnij o szarości dnia i daj się wciągnąć w klimat najpiękniejszego festiwalu świata. Zaraz będzie ciemno w Antyradiu. Dla tych, co nie boją się ciemności. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
5: Prowadzenie firmy to wystarczająco dużo wyzwań. Dlatego sprawy związane z flotą warto zostawić jednemu partnerowi. Poznaj Volkswagen dla biznesu. Szeroka gama modeli, elastyczne finansowanie i niezawodny serwis w jednym miejscu. Dzięki kompleksowej obsłudze możesz skupić się na tym, co naprawdę rozwija twój biznes. O resztę zadbamy my. Volkswagen dla biznesu. Napędza twój rozwój. Sprawdź na Volkswagen.pl.
6: Volkswagen.
7: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Da Grasso na pyszne.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
8: By ktoś powiedział pyszne.pl.
9: Pink Floyd History na koncertach w Polsce. 20 października Rzeszów, 21 Warszawa, 22 Katowice, 23 października Poznań, 24 Lublin, 26 Gdańsk, 27 października Toruń, 28 Wrocław. Pink Floyd History na koncertach w Polsce. Europejska trasa Animal Farm. Więcej na klubkuźnia.pl.
10: Po reklamie.
4: Antyradio. Gramy najlepszy rok.

0: Hity Radio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Rzeźnia w Antyradiu. Na program zaprasza Jarosław Anselmo Giers.
1: Still not loud enough. Still not fast enough.
2: One, two, one, two, three, four.
3: Who gives a fuck what you think?

exterminate!

6 minut po 23. Dzień dobry wieczór. Mówi Anselmo. Nie wrześniowe. Październikowe. Mail in Poland. Odpaliliśmy wrześni na antenie Antyradia. A to była disneyowska klasyka. Dla niektórych może horror. Rok 1977. Przygody Kubusia Puchatka. No i właśnie ten film, a właściwie ta bajka, właściwie jeden kadr z tej bajki zainspirował Marcina z Shallow Retrospection do napisania po raz pierwszy w twórczości właśnie tego jego projektu utworu w języku ojczystym. No i tutaj gościnnie jeszcze wokalnie Kuba z formacji I Am One się dołączył. Moi drodzy, sprawdzamy tradycyjnie kronikę towarzyską na początku. Jakielne pozdrowienia dla prowadzącego, słuchaczy i gości. Tradycyjnie 666 pozdrowień leci do Witka plus muzyczny prezent. Witek, wiesz jaki? Iwona, Iwon. No i co na to Witek? Dziś bez problemu będę słuchał rzeźni od początku do końca, no chyba, że coś się zepsuje w internecie. Pozdrawiam prowadzącego, ewentualnych gości, wszystkich słuchaczy, szczególnie Iwonę z Warszawy. 666 pozdrowień z Marijnego Miasta Piekary Śląskie zasyła Witek. Dobra, teraz jeszcze sprawdźmy, co tutaj będzie na naszej niebieskiej platformie, czyli na Facebooku. No logujesz się, czy się nie logujesz? Mieli. Dobra, tu się zalogował, przechodzimy tutaj właśnie tu, gdzie potrzeba było być, no i sprawdzamy, co tam się powyświetlało. Zerkamy tutaj do poczty. Któż tam jest zameldowany? No dawaj, co ty tak dzisiaj ciężko pracujesz? Zmęczyłeś się, człowieku? Dwie literki w nazwie masz, a pracujesz. A nie, bo ty jesteś ten taki bardziej profesjonalny. Dobra, kogo tam mamy? Mamy Chrisa, dzisiaj Chris, oj, Chris dość wcześniej napisał. Chodź już zameldowany, czasami czekamy na alarm z odgrobnika i przesyłamy mroczne pozdro dla rzeźni słuchaczy, ciebie Anselmo oraz mistrza Tryłkołaka. No i oczywiście tradycyjnie pozdrawiam wszystkich, którzy już zdążyli się zameldować w wątku audycji. Słasice i Łonie to był właśnie ten horror, którym żeśmy rozpoczęli z przygód Kubusia Puchatka z 1977 roku. No dobrze, moi drodzy, to teraz będzie Total. Tak się nazywa nowa płyta krakowskiej formacji Waves. To jest płyta, która swoją premierę miała w tym tygodniu. No i ta płyta jest jeszcze bardziej heavy i jeszcze bardziej pop i jest na niej wielu gości z różnych światów, bo są ludzie ze sceny jazzowej, są ludzie ze sceny hip-hopowej, są muzycy z formacji Dom Zły. No i to wszystko razem ładnie jest, że tak powiem, zmiksowane, zblendowane, poskładane i tworzy to bardzo strawny, muzyczny koktajl. Tak więc przed nami najnowszy single z albumu Total, razem marzyć raźniej.

No i znów dosyć łagodnie ta rzeźnia się zaczyna. Razem marzyć raźniej. Waves z albumu, który nosi tytuł Total. No dobra, moi drodzy, to teraz co dziś w audycji? Jeszcze sprawdzę, czy ktoś się tutaj w międzyczasie, że tak powiem, nie zameldował tutaj w naszej kronice towarzyskiej. Sprawdzam, czy ktoś tu jest. Nie, na razie nie ma. Dobra, moi drodzy, co dziś w audycji? No dzisiaj przegląd tego, co się pojawiło bądź pojawi na krajowej scenie w najbliższych, znaczy pojawiło się w najbliższych tygodniach, albo pojawi się w najbliższych tygodniach, albo miało swoją premierę przed paroma dniami, albo będzie miało swoją premierę za kilka dni. Jeżeli chodzi o część historyczną, to dzisiaj w Ars Extrema Tyłkołak przedstawi nam sylwetkę warszawskiej formacji Pascal. No i co, będą jeszcze konkursy, będzie można zdobyć zaproszenia na Belfegora, będzie można zdobyć zaproszenia na Oransi Pazuzu i będzie można zdobyć zaproszenia na Afterglam Tour, czyli wspólną trasę Hypnozaur, naszych niedawnych gości, oraz formacji Six Saints, czyli Chorych Świętych, która właśnie za momencik się nam zaprezentuje. To będzie utwór Room 69, to jest nowy single z albumu Brutal Glam. Tak też muzycy określają, takim mianem też muzycy określają swoją twórczość, a ta trasa Afterglam Tour z Hypnozaur rusza już 16 października i w październiku będziemy mieli 4 koncerty. No i dzisiaj na te 4 pierwsze koncerty, 16, 17, 23, 24 będzie można przytulić wejściówki: Katowice, Bielsko, Białystok i Kielce, a potem pod koniec października sobie rozdamy wejściówki na listopadowe koncerty i pod koniec listopada na koncerty grudniowe, także myślę, że warto tutaj nadstawiać uszu i trenować palce na klawiaturze, żeby zdążyć z odpowiedzią prawidłową. No dobra, no to wspomniany pokój 69 z albumu, który będzie miał swoją premierę 22 października.

Czoło Sixth Sense, a przed nami kolejna październikowa premiera 23 października nakładem wytwórni Piranha Music. Ukaże się nowy album formacji V, będzie on nosił tytuł Protesty. No i mamy już trzy single, które tę płytę zapowiadają. I w mijającym tygodniu, 7 października, pojawił się najnowszy trzeci singiel zapowiadający tenże album. Singiel i przy okazji też klip, a nosi on tytuł Własny.

To był Włas z albumu Protesty formacji V. 23 października ten krążek będzie już dostępny. Moi drodzy, wrzuciłem konkurs z wejściówkami na Afterglam Tour, wspólna trasa Hypnozauri Six Saints. Mam do dyspozycji podwójne zaproszenie na każde z miast trasy. Tutaj koncerty październikowe wchodzą w grę. 16 października Katowice, Piąty Dom, tam dodatkowo formacja Vernissage. 17 października Bielsko-Biała Stolarnia i tam Tiger Blade. 23 października Białystok, Podlaska, Adam Czycha i tam formacja Transdeli. I 24 października Kielce, Tunel 2.0 i tam formacja Kyreen. Zadanie myślę, że jest dość proste. Dlaczego trasa nazywa się Afterglam Tour? Zgłoszenia rzeźnia@antyradio.pl w temacie Afterglam plus miasto, w treści odpowiedź oraz wasze dane. Deadline to 1:45. A teraz, moi drodzy, będzie epicki numer, utwór noszący tytuł Dissolve in Atman. To jest zapowiedź krążka Amane Siri, premiera tego albumu 28 października. To będzie nowe wydawnictwo warszawskiej formacji Backbone.

bardziej epickiego, jeżeli chodzi o długość. W dzisiejszym październikowym wydaniu Made in Poland utworu nie będzie. Dissolve in Atman, single z nowego krążka formacji Backbone. Moi drodzy, wrzuciłem kolejny konkurs. Do wzięcia są po dwa podwójne zaproszenia na każde z miast, a chodzi tutaj o trasę Praise the Beast European Tour 2026, czyli wspólne granie Belfegora, Krzyżun, Asa Graum i Call for Revenge. I tak, 13 października, więc wtorek, Kraków Hyde Park i 14 października Gdańsk Grizzly. Pytanie, zadanie konkursowe, myślę, że też nie powinno sprawiać trudności. Kim jest Belfegor? Zgłoszenia rzeźnia@antyradio.pl. W temacie wpisujecie Beast plus miasto. W treści odpowiedź oraz wasze dane. Deadline to 1:45. Życzę powodzenia. A my teraz sobie bardzo mocno wybiegniemy w przyszłość, bo oto przed nami Electric Sheep, utwór formacji Octotanker, wrocławskiej formacji Octotanker. Pamiętacie, ja prezentowałem materiał z ich poprzedniego wydawnictwa Void Hopper. No i teraz zespół powróci w styczniu przyszłego roku epką Servants, a Electric Sheep, numer nawiązujący do twórczości Filipa K. Dicka z jednej strony, a z drugiej strony do Biblii, jest właśnie zapowiedzią tegoż wydawnictwa, które ukaże się nakładem Electric Witch Mountain Recordings. Przepiękna nazwa, jeżeli chodzi o wytwórnię.

To był Octotanker Electric Ship z epki Servants, która pojawi się w przyszłym roku, w styczniu. Moi drodzy, kilka informacji o koncertach, na które co prawda nie mam wejściówek, ale które się odbędą w nadchodzącym tygodniu. Whitpacker, Ampacity i Snakes na czterech koncertach. 15 października Warszawa, Hydro Zagadka, 16 października Kraków, Zaścianek, 17 października Poznań pod Minogą i 18 października Wrocław, Łącznik. Również w tym tygodniu rusza trasa Piekło i Nie bo tour formacji The Materia wraz z nimi Demeted i będą też lokalni goście na każdym z koncertów. 16 października koncert w Krakowie w Gwarku, 17 października koncert w Katowicach w klubie Piąty Dom. W ramach trasy All Worlds Indicator 2026 Thirming, Necrorage, Profanation i Gorge 15 października w Krakowie w Zaścianku, 16 października w Poznaniu w dwóch progach. Hiten, The Hound i Ball Breaker 13, a więc we wtorek najbliższy w Warszawie w klubie Voodoo. W ramach trasy Sanity Check Tour Fury Date, Impala i Viria 17 października w Gorzowie Wielkopolskim w klubie Magnetofon. No i również 17 października w Bydgoszczy w Over the Under Pub 39 edycja cyklu The Last Words of Death, a tutaj francuski Gorgon i Demonolith, Exist i Capitulum. Tak się właśnie przedstawiają propozycje na nadchodzący właśnie tydzień. A przed nami formacja w Black Thunder, która to 16 października wypuści album zatytułowany Time Obliteration. On się ukaże w barwach Pagan Records i to będzie trzeci pełnometrażowy album tejże formacji.

The Black Thunder z albumu Time Obliteration, który już w najbliższy piątek się ukaże, a w międzyczasie hej ho, hej ho, na obchód by się szło, choć pogoda nie sprzyja, to obowiązek obowiązkiem jest i w tych zimno-jesiennych okolicznościach witamy się z Państwem przy Radiu Odbiornikach i prowadzącym z PSP, czyli pierwszej stolicy Polski. Pozdro, czart. Moi drodzy, wrzuciłem ostatni dzisiejszy konkursów. Do wzięcia są po dwa podwójne zaproszenia na karze z trzech miast. Orans i Pazuzu i Mur, 16 października Warszawa Proxima, 17 października Kraków Hyde Park, 18 października Poznań, dwa progi. No i zadanie jest następujące. Skąd wywodzi się Pazuzu? Zgłoszenia rzeźnia małpanteradio.pl w temacie Pazuzu plus miasto, w treści odpowiedź oraz wasze dane. Deadline 1:45. Powodzenia. A tę godzinę kończymy formacją State of Mind z albumu Labirynt Uczuć i utwór Cisza, która mówi.

0: Hey, this is Mike from Royal Blood.
1: Hey, this is Sam from Greta Van Fleet.
2: Hi, I'm Jack White.
3: And I'm Brendan Benson.
2: We're the Raconteurs, and you're listening to Anti Radio.
4: Gwiazdy rocka w Anti Radio.
5: Still not loud enough. Still not fast enough.
6: One, two. One, two, three, four.
7: Cztery minuty po północy, jesteśmy w drugiej godzinie październikowego wydania Made in Poland, a ja w imieniu Triukołaka zapraszam Was na kolejny odcinek jego gawędy Ars Extrema i dzisiaj Triukołak opowie o warszawskiej formacji Pascal.
8: What's that, AB?
9: Listen to this.
10: This is great! What power! What zest! What drive! Wow!

Witajcie! W drugiej połowie lat 80. heavy thrash metal zdobywał sobie w Polsce coraz więcej zwolenników, choć w Warszawie daleko jeszcze było do Górnego Śląska czy Poznania. Jednak na jednym ze stołecznych osiedli na Robotniczej Woli przy Norwida mieszkał Krzysztof Ostrowski, który wbrew panującym trendom nie chciał być punkowcem czy depeszowcem, ale metalowcem. Dzięki audycjom radiowym, ale przede wszystkim dzięki istniejącemu od 1979 roku sklepowi muzycznemu Dziupla na Pradze, poznał zagraniczny hard rock, heavy metal i wreszcie thrash. Jednak bieganie po domu z rurą od odkurzacza nie zrobiło z niego gitarzysty, ale zmusiło do zdobycia prawdziwego instrumentu. Była więc najpierw standardowa podłówka, potem radziecki Kosmos i wreszcie polski Aster. Krzysiek był samoukiem, który zadebiutował w szeregach grupy Tier SU stworzonej przez braci Jungów, Wieśka i Mirka w 1986 roku. Kiedy po roku istnienia zespół opuścił wokalista i wyemigrował do Grecji, muzycy stanęli w impasie, co dalej robić. W tym czasie kumpel Krzyśka ze szkoły, też gitarzysta, poznał Roberta Robura Wieczorka, też gitarzystę, ale i wokalistę. Próbował z nim grać, ale nie dawał rady jego technicznym ekwilibrystykom, więc poprosił Krzyśka o zastępstwo. Tak powstał Vardis z Markiem Machfallandem Rzepką na perkusji, którego pierwszymi kompozycjami były Błysk Światła i Łańcuchy. W styczniu 1988 roku Vardis zmienił nazwę na Pascal, odbywając próby w sali konferencyjnej przedsiębiorstwa robót elektrycznych Elektromontaż, w którym pracował Robert. Chłopaki mogli tam przychodzić i grać, kiedy tylko chcieli, mając do dyspozycji nagłośnienie, a także ciemnie do wywoływania zdjęć oraz stół do ping-ponga. I to tam, na początku października 1989 roku, Pascal, już jako kwartet, z Grześkiem Rogulskim na basie, zarejestrował 4 kompozycje, które stworzyły ich pierwsze wydawnictwo, Rech Bad Omen. Piąty utwór na tej taśmie, Egzystencja, został nagrany bez wiedzy władz Polskiego Radia w studiu S7 przy ulicy Woronicza w Warszawie. Muzycy zostali tam przeszmuglowani przez Roberta Mosickiego, który realizował nagranie, na którym wokalistą był Andrzej Biały-Kaczmarczyk z heavy rockowej grupy Szklany Markis z Sulejówka. Andrzej był pierwszym z kilku frontmenów Pascala, z którymi współpraca nie trwała długo i nie udała się. Bad Omen miało logo, które najbardziej mi się podoba w całej historii zespołu, natomiast zdjęcie użyte na okładce jest nieco komiczne, bowiem w pierwszym rzędzie klęczy w kapeluszu i z trzecią gitarą człowiek, który nie był muzykiem, a jak twierdzi Krzysiek, fotografem. Jeszcze przed wakacjami 1989 Pascal nagrał we trójkę bez basisty demo i wysłał do organizatorów festiwalu Metalmania. Zostali zaproszeni do pierwszego etapu, który przeszli, grając równie dobry koncert, co podczas drugiego etapu. Jednak podobnie jak Wejde, nie zdobyli premiowanych miejsc zarezerwowanych dla kapel ze stajni Dziobińskiego. Zniesmaczeni tym faktem, już nigdy potem nie starali się o udział w tej imprezie. Woleli Jarocin, Szaka, Tak, Straszydło, Dramę czy małe lokalne koncerty w Warszawie i całym kraju.

Kaseta Tegelman przyciągnęła uwagę stołecznej agencji Anger Promotion, prowadzonej przez Darka Fedorczyka i Michała Mazura, którzy zaproponowali Pascalowi współpracę, w tym promocję, organizację koncertów i finansowanie nagrań. Namacalnym efektem tego układu była już w 1990 roku wideorejestracja pierwszej edycji Flash Parku, w której zagrał Pascal, Testor i Piekielne Wrota oraz sesja nagraniowa na początku wakacji w studiu CCS. Wokalistą był wtedy Artur Stępniewski, który próbował nadać nowego wyrazu tekstom z debiutanckiego Beddowmana. Muzycy nagrywali materiał partiami w 6 i 12-godzinnych blokach, co okazało się bardzo męczące i z czasem powodujące zgrzyty i konflikty. Realizatorem sesji na taśmę Agonia był Staszek Bokowy, który choć po raz pierwszy spotkał się z muzyką thrash metalową, to on wspierał i podnosił na duchu zmęczonych i zamęczonych muzyków. Materiał Agonia zawierał nowe wersje kompozycji z debiutanckiego Recha oraz nową, trzyczęściową, tytułową Agonię, czyli intro, instrumental i pełny utwór oraz numer Potępieni. Projekt okładki był autorstwa Pawła Tymińskiego, zaś nowe logo zaprojektowała studentka malarstwa z Łodzi Jola. Niestety, mimo dobrej sprzedaży kasety i pozytywnych recenzji w oficjalnej i undergroundowej prasie, cała sekcja rytmiczna Pascala, czyli Marek i Grzesiek, wraz z Arturem opuściła grupę. Wydawało się, że to koniec Pascala, ale nie. Krzysiek pracował wtedy bowiem w sklepie muzycznym przy Hali Mirowskiej, stworzonym przez firmę ALF, prowadzoną przez dwóch bukinistów, do których dołączył perkusista grup Hateria, Castet i Haron, Mariusz Kmiołek, reprezentujący własne wydawnictwo Kenneth Records, i to on zaproponował Krzyśkowi i Robertowi kontrakt wydawniczy. Anger Promotion zgodziło się rozstać z zespołem, ale pozostał problem muzyków oraz czasu, który będzie potrzebny na wyuczenie ich dotychczasowych utworów. Basista Rafał Jakubowski pojawił się z ogłoszenia, zaś perkusista Rafał Szpikowski z polecenia kogoś znajomego. Natomiast wokalistą znowu został Robert Wieczorek. Tym razem sesja nagraniowa odbyła się poza stolicą w olsztyńskim studiu Polskiego Radia Pro Studio pod koniec lutego 1992 roku. Realizatorem był Ryszard Schmidt, który miał już doświadczenie z metalową muzą, bo nagrywał wcześniej Christ Agony, Pandemonium, Vadera, a nawet Dead Infection. Jednak mimo obustronnego zaangażowania, nie wszystko poszło tak, jak chcieli muzycy. Ale o tym opowiem wam kiedy indziej, drogie dzieci. Dobranoc.

balansując na granicy nieodwracalnych tezis. Dwa utwory właśnie z trzeciej części, która swoją premierę miała wczoraj. Zapamiętaj mnie i w zimne dni. No to teraz, moi drodzy, po tej wycieczce do krainy epickości i łagodności wracamy do ostrzejszych klimatów. Po 9 latach od wydania ostatniego materiału The Manifest przypomniała o sobie warszawska fraszowa ekipa Warsaw, dowodzona niezmiennie od 2008 roku przez Marka Agnostika Molendę. W 2024 roku w szeregach zespołu pojawił się nowy gitarzysta Greg i nowy wokalista Growler. No i właśnie z nimi zrealizowano epkę Blood for God, która miała swoją premierę w czerwcu tego roku, więc to jest mały renamencik. Trzy premierowe utwory własne i do tego Under Jolly Roger z repertuaru Running Wild i God is Dead z repertuaru Carnivore. No więc zagramy sobie te boskie numery, Blood for God, czyli tytułowy, i God is Dead z repertuaru Carnivore. Przed wami Warsaw z Warszawy.

To był warszawski Warsaw, a teraz przed nami rodzinna, dwupokoleniowa woliera, która to 30 września tego roku wydała swój debiutancki album Bagienny Stan. On się ukazał nakładem wytwórni BBR. To jest zespół, który został założony przez Krzyśka Sokolskiego, ale nie Krzyśka z Nowego, z Nocnego Kochanka, tylko Krzyśka z 1125 i Mariusza Wróbla z Blau for Blau. No i to jest połączenie doświadczenia dwóch pokoleń muzyków i inspiracji skandynawską sceną melodyjnego death i doom metalu. Album został nagrany i zmiksowany i zmasterowany przez Toma Bishopa w katowickim Nest Studio. Premiera, jak mówiłem, odbyła się nakładem wytwórni BBR. Znajdziemy tam 9 utworów utrzymanych w ciężkiej stylistyce, takiej lekko melancholijnej, łączącej melodyjne harmonie gitarowe z mroczną atmosferą, odwołującą się do dokonań takich formacji jak Swallow the Sun, Wolfheart, Oktobertide czy Insomnium. Historia tejże formacji rozpoczęła się podczas pandemii, kiedy to wspólne muzykowanie ojców i dzieci przerodziło się w pełnoprawny zespół. Obecnie zespół tworzą Marcin Sokołowski, wokal, lat 11, Maciek Wróbel, perkusja, lat 15, Ola Sokołowska, instrumenty klawiszowe, Tymoteusz Wróbel, bas i Krzysztof Sokołowski, gitara i Mariusz Wróbel, gitara. Jak widzicie po nazwiskach i tutaj po wieku pierwszych muzyków, dwie rodziny, dwa pokolenia. Grupa regularnie występuje na scenach klubowych i festiwalowych, mają za sobą koncerty z Turbo, z Betrayerem, z Chizmą i również formacją Madball. No to moi drodzy, przed nami co tam mamy? Mamy Błoto Obcych Ust i tytułowy utwór Bagienny Stan, do którego zresztą jest klip. Przed nami dwupokoleniowa, dwurodzinna woliera.

I tak, moi drodzy, z formacją The Notaria wkroczyliśmy w ostatnią godzinę październikowego Made in Poland. To był numer Declaration of Hate, otwierający ich najnowszy album We Against Us Prologue, który swoją premierę miał ekskluzywnie na CD podczas Materia Festu pod koniec sierpnia, a premiera cyfrowa odbyła się 17 września. Chłopaki robią po swojemu. Najpierw dali płytę fizycznie, a dopiero potem puścili w streamingi. No, jak mówiłem w pierwszej godzinie, w tym tygodniu Materia rozpoczyna koncertową premierę, promocję tego materiału. To jest trasa, która się nazywa Piekło i Niebo Tour. Grają ją wraz z formacją Demented i w tym tygodniu dwa pierwsze koncerty, 16 października w Krakowie w Gwarku i 17 października w Katowicach w klubie Piąty Dom. To, jak mówiłem, był numer Declaration of Hate, a teraz przed nami All in You.

To materia przed nami Defiard, który jest właśnie w trakcie ogrywania na żywo swojego najnowszego materiału Here and Now, który swoją premierę miał we wrześniu. Właśnie w ten weekend grali w Chorzowie, w Leśniczówce i w krakowskim Rzaczku w piątku i w sobotę. Przed nami jeszcze 24 października wizyta w Warszawie w klubie After Dark. No i z tego, co tutaj jest opublikowane u nich na fanpage'u, 27 listopada Wrocław Liverpool i 28 listopada Bielsko-Biała Rudboy. To są te trzy koncerty, które są ogłoszone, które pozostały do końca tego roku. No to my sięgamy po Here and Now i przed nami Like the Wind i właśnie tytułowy Here and Now, Defiard.

No to moi drodzy, przechodzimy teraz do zdecydowanie najcięższego segmentu dzisiejszego wydania. Po 6 latach od Sign Desecration Azarath powróci z nowym materiałem Scorn Eternal. Premiera 20 listopada nakładem wytwórni Agonia Records, a w tym tygodniu poznaliśmy pierwszy singiel Herald of the Unseen.

To był Azarat, a przed nami kolejna pomorska bestia, która powraca po kilkuletnim milczeniu. Hellborn, czyli urodzeni na Helu, chociaż są z Sopotu, album numer 7. Zatytułowany po prostu 7. Ukazał się w ten piątek nakładem wytwórni Deformating. Jest to następca wydanego w 2021 roku Natas Laya. Po drodze był jeszcze Split the Works of Sin. Jeden numer znacie, bo był przeze mnie prezentowany. Dziś dwa kolejne. Chaotic Entities i Funeral of All. Przed nami Hellborn z albumu 7.

To był desant pomorski, Azarat i Helborn, a przed nami jedna z dwóch krajowych październikowych premier ze sceny Gods of War Productions, weterani z Throneum, album Love is a Law, but Death is a Frame, premiera 16 października. No i przy okazji właśnie tegoż dnia Throneum zagra swój jubileuszowy, urodzinowy koncert z okazji 30-lecia, a będzie miał on miejsce podczas 22. edycji Psychedelic Misanthropy Fest. To jest impreza organizowana przez Moloch Letalis w klubie Akuku we wrześniu, w pubie Akuku we wrześniu. No i tutaj tegoż właśnie piątkowego najbliższego wieczora zagrają organizatorzy, czyli Moloch Letalis, zagra formacja Kingdom, no i zagrają jubilaci, czyli formacja Throneum. A przy okazji jeszcze znalazłem info o jeszcze jednym fajnym koncercie w nadchodzącym tygodniu w Warszawie, w klubie Wudu, 17 października. Martwa Aura, Udręka i Manzwara zagrają, więc kolejne formacje z przynajmniej częściowo związane z Gods of War Productions. No dobra, moi drodzy, to skoro tytuł tak pięknie brzmi Love is a Law, but Death is a Frame, no to przed nami And Love is a Law, Death is Only the Frame.

To było Froneo w takim nieco psychodelicznym wydaniu, a teraz przed nami świeża krew, która musi być przelana, by oczarować twój web. Tutaj nawiązuje do tytułu albumu Runaway Devils, Blood Must Be Shed to Enchant Your Head. To jest druga z krajowych październikowych, co jest tym wrześniem, październikowych premier z God of War Productions. Ten materiał również pojawi się 16 października, więc w najbliższy piątek, a samo Runaway Devils to jest młoda żeńska ekipa z Łodzi, Daria, Zuza, Martyna i Blanka. Jeszcze była kiedyś z nimi Zuzia, w odróżnieniu od Zuzy, żeby się nie myliło, ale już, że tak powiem, jej obowiązki gitarowe przejęła Martyna. No i panie zadebiutowały Bloodsuckerem. To była demówka jednoutworowa w lipcu, przepraszam, 2025 roku, w czerwcu, a już w lipcu pojawiła się epka zatytułowana Beyond the Side of Mortal Eyes. Tam były własne kompozycje oraz Buried Alive z repertuaru Venom, a 16 października poznamy Blood Must Be Shed to Enchant Your Head, czyli krew musi być przelana, by głowa została oczarowana, i przed nami Four Witches in Four Castles i Stop Burning Witches, Runaway Devils.

Tu dziewczyny z Runaway, Devil's Blood Must Be Shed to Enchant Your Head. No i przed nami ostatni akcent październikowego wydania Made in Poland, zapowiedź gości, którzy pojawią się za dwa tygodnie w studiu, formacja Wingless, a będziemy sobie rozmawiać o nowym albumie Vision Beyond Form, który swoją premierę będzie miał 6 listopada nakładem wytwórni Selfmade Gab Records. No i tutaj poważna, znacząca zmiana przy mikrofonie. Ksaja zastąpił Marcin Urbaś, także tak właśnie z nim powstał ten nowy materiał. Do promocji na razie przeznaczony jest utwór Crossing the Abyss i tym numerem się dzisiaj pożegnamy. Zapraszam na wydanie za tydzień. Słyszymy się tradycyjnie o 23:00. Cześć!